0: w takich godzinach, no to jest duże natężenie ruchu, więc tak naprawdę ludzie jadą i tak jeden za drugim, nie? Ale zdarzy się jakaś osoba, która będzie chciała jechać szybciej i komuś usiądzi na zderzak.
1: Te korki, które były spowodowane właśnie wypadkami w tym miejscu, powodowały, że po prostu ta obwodnica stała. Teraz jednak pilnują prędkości i wydaje mi się, że jest lepiej.
2: To głos kierowców z Gdańska. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta ma ruszyć pomiędzy Karczemkami a Szydłukami do końca czerwca. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
3: Na koniec faktów jeszcze o sensacyjnym odkryciu archeologicznym w Wielkiej Brytanii. Brytyjscy uczeni w pobliżu słynnego kręgu Stonehenge znaleźli ślady konstrukcji jeszcze starszej od neolitycznych głazów. Więcej o tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Na pierwszy rzut oka to niewiele. Dwie dziury w ziemi, w których stały niegdyś drewniane słupy. Ale najnowsze analizy astronomiczne potwierdziły, że linie wyznaczane przez nie idealnie pokrywały się ze Słońcem podczas letniego i zimowego przesilenia. Dokładnie tak samo jak w Stonehenge. To najnowsze znalezisko pochodzi sprzed 5000 lat, co oznacza, że jest o 500 lat starsze od słynnego kamiennego kręgu. Zdaniem badaczy mogła to być osada lub miejsce sezonowych zgromadzeń dla ludzi, którzy później wznieśli Stonehenge.
3: Jutro polscy siatkarze rozpoczną drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Przed nim Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM porozmawiał z wracającym do kadry reprezentacyjnym libero Jakubem Popiwczakiem. Posłuchajmy.
5: Kuba Popiwczak, witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: Kuba, zagrasz z Tomkiem Fordalem znowu. Cieszysz się?
6: Tak, na pewno tak.
5: Zbiera się niezłą pakę w tym Aluronie, w tej warcie, może tak raczej powinienem powiedzieć. To jest gwiazdozbiór, już chyba mogę tak powiedzieć.
6: Już myślę, że już był zbiór wielu gwiazd na naprawdę dobrym poziomie siatkarskim, a teraz robi się jeszcze ciekawiej. Myślę, że tutaj trzeba oddać wszystko, co królewskie, panu prezesowi Kryspinowi Baranowi, który krok po kroku od paru dobrych lat buduje ten klub, tę drużynę i w tym roku miał okazję święcić swoje pierwsze Mistrzostwo Polski i myślę, że jeszcze naprawdę duże rzeczy przed tym klubem.
5: Ligę teraz napędza wasza rywalizacja zawierciańsko-lubelska. Kiedyś była Zaksa z Jastrzębskim, kiedyś była Resowia ze Skrą, teraz jesteście wy. Zawsze jakoś to parami tak idzie, mam wrażenie, w plus lidze.
6: No na pewno dla klubu Zawiercia i to jest świetne znaleźć się, że tak powiem, w tym duecie, który w jakiś sposób walczy o te najwyższe cele z drugim dużym klubem, też w żółtych barwach z Lublina. Natomiast no, myślę, że w naszej lidze jest na tyle dużo mocnych zespołów, że to nigdy nie można się zamykać na to, że okej, teraz dominacja dwóch drużyn, nikt więcej tam nie ma wstępu. Jest zawsze Warszawa, która co roku stara się walczyć na najwyższe cele. Jest Resowia zawsze groźna. Oprócz tego kilka klubów, które gdzieś tam starają się kąsać tych największych i całkiem nieźle im to wychodzi. Także to jest, myślę, ogromna siła naszej ligi, że nie ma łatwych przeciwników.
5: No dobra, to teraz o kadrze. Odpocząłeś trochę przed kadrą?
6: Odpocząłem, tak. Troszkę było czasu, tak naprawdę.
5: Czasów?
6: Trochę czasu dla rodziny. Taki reset, po prostu typowe zapominanie o siatkówce, bo tej siatkówki na co dzień mamy tak dużo, że człowiek chciał trochę od tego odsapnąć.
5: Czyli oglądałeś, czy nie oglądałeś kolegów na pierwszym turnieju?
6: Pierwszy turniej to już tutaj miałem okazję być w Spale i też te godziny były takie, że czasami trenowaliśmy, czasami mieliśmy okazję, żeby zerknąć, także kilka setów się udało, natomiast w weekend niestety nie. Siódma rano w niedzielę to nie był mój czas.
5: Ale wyniki na pewno sprawdzałeś. Później, tak jak teraz mamy z Mundialem, odeśpisz sobie spokojnie i sprawdzisz te wyniki. Jak byś ocenił postawę? W dużej mierze wszystkich kolegów, którzy też wchodzą dopiero do kadry. Ty występujesz jako ten doświadczony, a niektórzy jeszcze doświadczenia muszą nabyć. Czy to było twoim zdaniem trochę widać w końcówkach niektórych przegranych?
6: Tak jak mówię, no nie miałem okazji aż tak oglądać skrupulatnie, natomiast bilans 2-2 to ja myślę, że to jest pewnego rodzaju takie wiarygodne odzwierciedlenie tego, w jakim momencie jesteśmy, czyli potrafiliśmy grać momentami bardzo dobrą siatkówkę, potrafiliśmy odwracać te niektóre spotkania, natomiast no też były drużyny, które okazały się dla nas zbyt dobre w tym momencie i wydaje mi się, że my jako reprezentacja Polski no zawsze będziemy mierzyć w to, żeby wygrywać, bo mamy bardzo mocną ligę, mamy wielu zawodników, którzy w tej lidze już są ograni, swoje wygrali, swoje w życiu przegrali i wiedzą, jak jak się uprawia z tym sport. Natomiast też się z Marcinem Komendą, tak jak już jesteśmy obaj fanami piłki nożnej, to się śmiejemy, że nie ma już słabych drużyn w Europie i na świecie. To taki częsty slogan, bo faktycznie nawet patrząc przez inne drużyny i całą tą fazę grupową Ligi Narodów, która się zaczęła, były drużyny, które gdzieś tam potrafią straszyć, potrafią grać w siatkówkę i tak naprawdę no, nie można nikogo lekceważyć, bo można bardzo szybko dostać łupnie.
5: Wiesz co, ja o futbol w takim razie jeszcze zapytam na koniec tak króciutko, ale na razie parę słów o Maksie Granicznym. On jest bardzo chwalony za ten pierwszy turniej. Nie wiem, czy nie najbardziej nawet. Czujesz oddech, presję? Czy może cieszysz się po prostu, że masz w razie czego na kiedyś tam następcę?
6: Nie, no wiadomo, Max odkąd tak naprawdę wkroczył do kadry rok temu, bardzo dobrze się prezentuje, bardzo często jest chwalony i jeżeli gra dobrze, no to trzeba to robić, bo myślę, że każdy sportowiec po to pracuje, żebyście gdzieś tam mieć te swoje momenty chwały. Na mnie to oczywiście jest to dodatkowe gdzieś tam ciśnienie, jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i bronić tej pozycji i żeby być tym pierwszym libero w reprezentacji, bo młodzież naciera.
5: W Gliwicach lubisz grać?
6: Nie miałem zbyt wiele do tego okazji, natomiast jeżeli teraz będzie mi to dane, to będę się cieszył, bo granie w Polsce to zawsze coś wyjątkowego.
5: A właśnie, czy rotacja będzie duża, czy mała? Może już trener coś o tym mówił, czy to po prostu z racji tego, że jest drugi turniej, nic się nie zmienia i po prostu no, będzie trochę wymiany tej, no, ma teraz szerszą kadrę trener Grbicz, można powiedzieć. Może być tych zmian jeszcze więcej? Jak to będzie wyglądało? Czy wy już wiecie?
6: Nie mam zielonego pojęcia, tutaj żadnych informacji nie mamy, także my po prostu trenujemy sobie tutaj na spokojnie i zobaczymy, jak wypadki będą miały miejsce.
5: No to króciutko na koniec, bo tu jeszcze rywali sobie musiałem wynotować. Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna. Słówko, kto może być tym najtrudniejszy? Już jesteś zorientowany, czy ktoś jest w pełni, w pełnym rynsztunku, czy ktoś rezerwami?
6: Bo wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę i nas pokonać i nie będzie to nic nadzwyczajnego. Argentyna jakby oprócz Europejczyków oczywiście, natomiast no, te zespoły, tak jak powiedziałem, nikt nam tutaj niczego za darmo nie da, z każdym trzeba będzie zagrać na 100%, żeby wygrać. Myślę, że każdy zespół ma co najmniej jednego zawodnika, którego można gdzieś zaliczyć do takiego światowego topu, także łatwo nie będzie.
5: No to last question, czy wśród tych drużyn jest taki odpowiednik piłkarski, który dla ciebie jest głównym faworytem mundialu? No Niemcy, Argentyna, czy ktoś inny? czy Hiszpania po tej Republice Zielonego Przylądka?
6: No myślę, że Hiszpanie nie zaczęli najlepiej, ale mam wrażenie, że Lamine Yamal już tutaj wszedł na boisko na te kilkanaście minut i od niego wszystko się tam, myślę, zaczyna i kończy w tej reprezentacji. Dla mnie osobiście Portugalia chyba, może Francuzi, którzy są też ogromnym gwiazdozbiorem. Zobaczymy.
3: Rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Jakubem Popiwczakiem polecamy na rmf24.pl. Tam znajdziecie także terminarz meczów Polski w drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, który, przypomnimy, rozpoczną jutro. Wracamy jeszcze na chwilę na piłkarskie boiska. Francja prowadzi już 2-0 z reprezentacją Iraku. Wynik podwyższył autor pierwszego gola, czyli Kylian Mbappé. Norwegia, Senegal, w tej chwili 12 minuta meczu. Wynik jak na razie 0-0.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Czyli sytuacja wygląda następująco. Mundial trwa w tym momencie dwa mecze naraz. Ten jeden, który był przerwany, Francja, Irak, i drugi o czasie Norwegia, Senegal. Wszystko mam pod kontrolą w RMF FM. Maciek Rybak. You

Somber w RMF FM. Najlepsza muzyka prowadzi was w stronę końca nocnej zmiany. Wy robicie swojej, a ja dorzucam teraz zaskakującego newsa. Zakaz parasoli dla dorosłych na plaży. Takie rzeczy na włoskiej Sardynii, której władze po 10 dniach wycofały się z tego pomysłu. A to przez protesty. No jak to tak, na plaży bez parasola? Ale jest jeden zakaz, który wprowadziłbym na plaży, również w Polsce. Zakaz przenoszenia problemów z głębi lądu na teren plaży. Ewentualnie zakaz porównywania Bałtyku do mórz południowych. Lodu też bym na plaży nie zanosił. To nie wyjdzie. Nie sprawdzajcie. To nie ma prawa się udać. No chyba, że w przenośnej lodówce. I tam nie tylko lód.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Świetnie działa. Na długą trasę ten kawałek. Kuban i Zalia w Dobrej Nocce, a teraz ponownie Radio RMF 24 i Piotr Salak z aktualnym pytaniem odnośnie stanu polskiej polityki. Posłuchajcie.
1: Czy jest na sali lekarz? Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: No ale jest na szczęście Michał Dobrołowicz. No,
2: nie jestem lekarzem, ale zrobię co w mojej mocy. Nie tylko w ten poniedziałek, kłaniam się.
1: Dzień dobry, Michał, ale porozmawiamy o tym, co się wydarzy w Szpitalu Południowym, bo dzisiaj rzeczywiście ważne rozstrzygnięcie,

0: jeśli chodzi o tę placówkę służby zdrowia.
1: Rzeczywiście, dzisiaj powinniśmy poznać nowy skład nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Mówimy o tym szpitalu, którego dotyczy afera. Afera, która ma kilka poziomów, bo z jednej strony politycy przyjmowani poza procedurą, poza kolejką, a z drugiej strony lekarz, młody lekarz, 29-letni Dawid Kacprzyk, który tam prowadził SOR, był koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego, mimo że jeszcze nie miał specjalizacji, wtedy jeszcze był radnym Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj skład nowej Rady Nadzorczej powinniśmy poznać. To jest o tyle istotne, że to ma być rada odpolityczniona. Tam mają być tylko osoby bez legitymacji partyjnej, eksperci systemu ochrony zdrowia, urzędnicy, absolutnie nie politycy. Taka zapowiedź padła przed weekendem. Dzisiaj mamy zobaczyć praktyczne konsekwencje.
0: Pamiętam, jak ta afera się zaczynała. Najpierw został zwolniony lekarz. Zwolniona została również zastępca dyrektora szpitala. Potem się okazało, że trzeba było zwolnić cały zarząd. No i teraz mamy wybór nowego zarządu. Myślisz, że to koniec zmian?
1: Myślę, że nie. Na pewno nawet nie, ponieważ zmiany mają objąć wszystkie szpitale warszawskie, które podlegają stołecznemu ratuszowi, i tam wszystkie rady nadzorcze mają być odpolitycznione, i to się ma wydarzyć w najbliższych dniach, do początku lipca, bo teraz ten przełom miesiąca to jest ten kluczowy moment z formalnego punktu widzenia, a do tego wydaje się, że to nie koniec zmian, bo ta sprawa dotyczy nie tylko warszawskiego szpitala południowego.
0: No, można się było tego spodziewać, prawda?
1: Dokładnie. Lekarz, o którym mówimy, ten 29-letni lekarz, także współpracował ze szpitalem Brudnowskim w Warszawie. To jest placówka, która podlega Urzędowi Marszałkowskiemu i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Także z moich ustaleń wynika, i podawaliśmy to w piątkowe popołudnie w Radiu RMF24 i w Faktach RMF FM, że także tutaj ten lekarz wystawił już faktury korygujące, że także jest wewnętrzny zespół powołany w tej kolejnej placówce w Szpitalu Brudnowskim, który ma wyjaśnić tam rozliczenia finansowe.
0: I z jednej strony mamy marszałka województwa, który jest z PSL-u, mamy z drugiej strony prezydenta, który jest z Koalicji Obywatelskiej. To politycznie wygląda na to, że ta sprawa będzie się jeszcze toczyć, ale koncentrując się na takich merytorycznych sprawach, bo rozumiem, że trwają też kontrole w tych szpitalach i w samym warszawskim Szpitalu Południowym, ale nie tylko. Jak wygląda sprawa tych kontroli?
1: To rzeczywiście jest szereg instytucji od Narodowego Funduszu Zdrowia przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który działa przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, czyli samorządzie lekarzy, aż pomiędzy nimi prokuraturę, która także na kilku poziomach wyjaśnia tę sprawę i to, co działo się w warszawskim Szpitalu Południowym, a także słyszymy od ostatniego piątku, że prokuratura wyjaśnia, czy były sygnały nieprawidłowościach, czy takie sygnały mogły docierać do warszawskiego ratusza, czy mogły docierać do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jakie były koleje losu, czy reakcja tutaj nie była zbyt późno. Dlaczego dowiedzieliśmy się o tym dopiero teraz, skoro od wielu miesięcy mogło dochodzić do takich sytuacji, gdy politycy chociażby poza kolejką i poza procedurą byli przyjmowani.
0: Michał, czy my wiemy, kiedy się zakończą te kontrole, kiedy będą pierwsze wnioski?
1: Część na pewno szybciej, część trochę później. Być może już w tym tygodniu zakończy się wewnętrzna część pewna tylko wewnętrznego audytu, który prowadzi w Szpitalu Południowym w Warszawie stołeczny ratusz. Trochę dłużej pewnie potrwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Tu mówi się o kilku tygodniach, tu mówi się o drugiej połowie lipca, czy nawet sierpniu, kiedy możemy poznać wnioski. Audyt może być o tyle istotny, że tutaj samo to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, trochę ten audyt przyspieszyło. Mam na myśli skorygowanie faktur przez lekarza Dawida Kacprzyka, który tam pracował. Ten lekarz oddał w ubiegłym tygodniu około 500 000 zł szpitalowi i już to jest ważną częścią tego audytu i już to wymiaruje, pokazuje trochę skalę tego problemu, ale to z pewnością nie jest koniec, także dlatego, że w tym tygodniu, w czwartek, czeka nas nadzwyczajna sesja Rady Miasta tutaj w Warszawie, która także w całości będzie poświęcona właśnie tej sprawie i sytuacji w warszawskim Szpitalu Południowym.
0: Myślisz też, że zmian powinniśmy się spodziewać w samym resorcie zdrowia?
1: Myślisz o zmianach personalnych? Tak. Myślę, że to nie jest wykluczone, chociaż pytanie, czy to będzie dotyczyło Narodowego Funduszu Zdrowia, czy właśnie Ministerstwa Zdrowia, czy może jednak sprawa jest na tyle lokalna nie w sensie wagi problemu, ale jednak tego, że mówimy o warszawskich placówkach, że Ministerstwo Zdrowia po prostu jednak będzie zaoszczędzone personalnie. Będziemy to oczywiście sprawdzać i patrzeć na to. Na pewno Ministerstwu Zdrowia zależy na nowej ustawie, która ma łatwiej sprawić, że będą sprawdzane zarobki medyków. I na tym teraz koncentruje się resort zdrowia.
0: I o tym wszystkim w Radiu RMF24 opowiadał Michał Dobrołowicz.
2: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

Zakochane pary, to dla was ten utwór w RMF FM. Dumka na dwa serca, Edyta Górniak, Mietek Szcześniak. I nie tylko zakochani mogli powspominać szalone, miłosne uczucia sprzed dobrych kilkunastu lat. Przywołujemy wspomnienia muzyką, to o tej porze działa jeszcze mocniej. Nie ma nudy w dobrej nocce. Jak odstraszyć komary? Teraz zmieniam temat, bo może przyda wam się ta informacja. Na RMF24 czytam, że komary nie lubią zapachu lawendy, cynamonu czy tymianku. No dobrze wiedzieć przed następnym grillem posypie laczka cynamonem. Tak dla pewności.

też gorący duet na całkiem niezimną noc. Alvaro Soler i Monika Lewczyk w RMF FM. A teraz raport z Mundialu. Francja pewnie wygrywa z Irakiem. Szczegóły przekaże Mateusz w Faktach za 8 minut. To będzie punkt trzecia. Pierwsza połowa meczu. Norwegia-Senegal. Znamy wynik. 1-0 prowadzi ekipa ze Skandynawii i to cieszy, słuchajcie, cieszy. W końcu Polska przegrała z Senegalem. No to było co prawda na Mistrzostwach Świata w 2018, też w czerwcu. Ale pamiętamy, że przegraliśmy, dlatego kibicujemy Norwegii. Cyklu Ciekawostka Radiowa, wtedy jednego gola strzelił Grzegorz Krychowiak, ten Grzegorz, który teraz w RMF-ie ma program.

0: Najlepsza muzyka w RMF FM i Pink tuż przed faktami o godzinie 3. Dobrze znacie ten sygnał, dajecie radio głośniej, żeby posłuchać najbardziej aktualnych informacji z kraju i ze świata. Mateusz Bożek.
1: A to wydanie faktów otwieramy nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu w Ukrainie. Przedstawiciele tego kraju ostrzegają, Kijów gotowy jest na negocjacje, ale jego cierpliwość ma granice. Będzie też o śledztwach w sprawie skandalu w warszawskim szpitalu południowym. Zajrzymy też na boiska Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kijów cały czas jest gotowy do bezpośrednich negocjacji z Rosją. Nasza cierpliwość ma jednak granice, stanowczo oznajmił Andriy Melnyk, stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Ostrzegł, że jeśli Rada nadal będzie trwać w postawie wyczekującej i nie przyjmie rezolucji w sprawie całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni, Kijów może zmienić swoje stanowisko. Zawieszenie broni na linii frontu to już i tak duży kompromis, mówił ukraiński dyplomata. Przypomniał, że od ponad roku Kijów wielokrotnie już apelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni. Jak dotąd bez rezultatu. Tymczasem Rosjanie, przypomnijmy, tej nocy ostrzelali Kijów. 6 osób zostało rannych. Po niemal 2 dniach walki z ogniem strażakom udało się ugasić pożar fabryki w Charnowie, niedaleko Ustki na Pomorzu. Palił się tam zakład produkujący aerozole. Pożar wybuchł w niedzielę około godziny 13. Został opanowany jeszcze tego samego dnia wieczorem, ale dogaszanie ognia w trudno dostępnych miejscach zajęło strażakom kilkanaście godzin. Ze względu na pożar z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców, a także 8 osób sprzebywających w zakładzie. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Przyczynę pożaru będzie teraz ustalać słupska prokuratura. Centralne Biuro Antykorupcyjne ma prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w warszawskim szpitalu południowym. Jak już informowaliśmy w faktach, 2 postępowania wszczęła warszawska prokuratura okręgowa. Pierwsze dotyczy tego, czy młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. Jak dodał prokurator Piotr Skiba, chodzi o ponad 550 tysięcy złotych.
2: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynika nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
1: A za to grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura zbada też, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Sprawdzi rolę szefostwa szpitala i urzędników ratusza nadzorujących jednostkę.
2: Naruszenia przy klasyfikacji pacjentów, w drugiej kolejności zawierania umów, weryfikacji składanych faktur, wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.
1: Do przesłuchania są dziesiątki świadków, między innymi prezydent stolicy. Słuchacie faktów RMF FM. 3-0 wygrywa Francja z Irakiem w meczu grupy IM. 2 pierwsze bramki zdobył Kylian Mbappé. Wynik w 66. minucie podwyższył Ousmane Dembele. Ten mecz po raz pierwszy na tych mistrzostwach został jednak przerwany przez burzę. Zawodnicy wrócili na boisko po niemal 2 godzinach. A w tej chwili przerwa w spotkaniu Norwegia-Senegal po pierwszej połowie 1-0 dla Skandynawów. Z kolei Argentyna w fazie grupowej wczoraj odniosła kolejne zwycięstwo, pokonując Austrię 2-0. Radości argentyńskich kibiców, jak słychać, nie było końca. Tak świętowali po meczu w Arlington w stanie Teksas. Obie bramki dla Argentyny zdobył nie kto inny jak Leo Messi. Kapitan Argentyńczyków miał szansę na hat-tricka, nie wykorzystał jednak rzutu karnego w 9 minucie. Strzelił obok słupka. Kibice jednak nie mają do niego żalu. To było jedno z najbardziej ekscytujących spotkań, jakie mieliśmy. Mimo że Messi spudłował karnego, to mówimy, nie ma to znaczenia, mi jedziemy dalej. I poszło. W ostatniej minucie strzelił drugiego gola. On jest geniuszem. Nie mamy nic więcej do powiedzenia. Mamy geniusza w drużynie. Nie da się z nim konkurować, mówili kibice Argentyny.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek. Jednym z głównych tematów skandal w warszawskim szpitalu południowym.
4: Panie profesorze, Polacy, warszawiacy przede wszystkim, są oburzeni salnikiem VIP w warszawskim szpitalu południowym. To narusza nasze prawa?
5: To jest sytuacja, którą należy wyjaśnić. Ja jako prawnik bez znajomości szczegółów sprawy, akt sprawy, nie chciałbym się wypowiadać stanowczo na ten temat. Natomiast to jest sytuacja, którą niewątpliwie trzeba wyjaśnić. Są przepisy prawa, które regulują zasady funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. są procedury pozwalające na zweryfikowanie tego, w jaki sposób te oddziały funkcjonują.
4: No dobrze, tak?
5: To jest to, co ja mogę powiedzieć w tej chwili. Ja nie mam wiedzy na temat tej sprawy.
4: Panie profesorze, ale jeżeli było tak, jeżeli, podkreślam, bo tego nie wiemy, bo nie widzimy dokumentów, że legitymacja partyjna albo znajomości decydują o tempie przyjęcia na SOR, to to narusza prawa innych czekających na opiekę?
5: No to jest pytanie retoryczne.
4: Czyli tak.
5: Oczywiście, no jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jest rozporządzenie ministra zdrowia wskazujące, w jaki sposób powinny funkcjonować szpitalne oddziały ratunkowe. Jest jednoznacznie napisane, jakie powinny być kryteria przyjmowania na oddziały ratunkowe i tyle, to jest tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Podlega weryfikacji to, czy w konkretnych szpitalach te procedury są respektowane.
4: Panie profesorze, z drugiej strony pojawiły się takie głosy, no nieliczne, ale jednak lekarze, czasem profesorów, którzy mówią, a może po prostu wprowadźmy takie saloniki dla VIP-ów do systemu, wtedy będzie jasne, kto ma szybszy dostęp, kto ma wolniejszy.
5: Artykuł 68 Konstytucji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach. To jest to, co mam do powiedzenia.
4: Czyli tutaj kropkę stawiamy. Dobrze, zarobki lekarzy znalazły się pod lupą Sejmu. Jeżeli jest równość wobec prawa, to dlaczego tylko lekarze, zatrudnieni oczywiście w przestrzeni publicznej, mieliby ujawniać swoje dochody, a nie na przykład wykładowcy akademicy, którzy też są utrzymywani z budżetu państwa?
5: Znaczy, musimy tu wyjaśnić pewne kwestię dotyczącą treści tego projektu ustawy, bo rozumiem pan redaktor zmierza do tego, tak, no to nie jest ustawa, która przewiduje jawność zarobków lekarzy. Musimy sobie zdać sprawę, czego ta ustawa dotyczy. Ta ustawa dotyczy informowania Ministerstwa Zdrowia o tym, ile poszczególni lekarze zarabiają, ponieważ według aktualnego stanu prawnego Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje jednoznaczną informacją dotyczącą zarobków lekarzy wynikających z różnych etatów i z pracy w różnych placówkach. I jak rozumiem, ta ustawa, która została uchwalona, ma służyć odpowiedniemu zagregowaniu tych informacji, tak aby Ministerstwo Zdrowia wiedziało, ile konkretny lekarz zarabia, natomiast to nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej, bo tutaj w tego typu przypadku rzeczywiście można by było mówić o pewnym wkroczeniu w prawo do prywatności i wówczas ta sprawa nabiera innego wymiaru, ale ta ustawa, która została uchwalona, nie zakłada tego typu rozwiązania.
4: Czyli ona ma służyć, jest konstytucyjna.
5: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy i to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, będzie przedmiotem kolejnych decyzji, czy to parlamentu, czy to Ministerstwa Zdrowia. Natomiast po lekturze tej ustawy ja nie mam wątpliwości, że ona się mieści w sferze swobody ustawodawcy, ponieważ, podkreślam, ona nie zakłada ujawniania opinii publicznej wynagrodzeń.
4: Panie profesorze, mamy aferę wokół orderu Orła Białego, prezydent Nawrocki go odebrał, prezydent Zełenski go odesłał, kolejni politycy ukraińscy go odsyłał. Jest generalnie bardzo gorąco. Rozumiem, że prezydent miał prawo to zrobić. No, takie są przepisy w Polsce. To była dobra decyzja, pana zdaniem?
5: Ja się nie wypowiadam na ten temat. To nie jest moja kompetencja.
4: A czy ona
5: jest
4: będzie
5: to
4: miała
5: kompetencją
4: wpływ na prawa
5: prezydenta,
4: obywatelskie?
5: Żeby podejmować decyzję w tej kwestii. To, co mnie jako rzecznika praw obywatelskich niepokoi, to jest coraz bardziej rosnący odsetek jednak agresji i również czynów zabronionych, motywowanych nienawiścią również wobec obywateli Ukrainy czy osób pochodzenia ukraińskiego. Ostatnio zwracałem się do prokuratury z prośbą o podanie danych dotyczących przestępstw, tak zwanych przestępstw nienawiści. Z uszeregowaniem przesłanek tej nienawiści, która jest obserwowana w przestrzeni publicznej, i muszę z ubolewaniem powiedzieć, że na, o ile pamiętam, 2600 przestępstw w 2025 roku odnotowanym przez prokuraturę, około 40% to były przestępstwa motywowane nienawiścią wobec Ukraińców. To jest niepokojące, to jest niezwykle niepokojące.
4: I rozumiem, że ten odsetek rośnie.
5: I ten odsetek rośnie z roku na rok.
4: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich się zastanawia, jakie są powody. To są tylko emocje, czy to są też wypowiedzi polityków, czy to jest, nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. Analizujecie to prawnie?
5: Generalnie, moim zdaniem, jako prawnika, przestępstwa z nienawiści I to obojętnie z jakiej przyczyny, przestępstwa z nienawiści nie są w efektywny sposób ścigane w Polsce. I to może powodować pewne poczucie bezkarności, bo obserwujemy to, że tak jak powiedziałem, 2600 przestępstw było odnotowanych przez prokuraturę w ubiegłym roku, natomiast aktów oskarżenia było tylko 350. Pozostałe sprawy zostały albo umorzone, albo odmówione wszczęcie dochodzenia. To jest sygnał, że przestępstwa z nienawiści nie są w wystarczająco efektywny sposób ścigane. A zatem podstawy prawne do ścigania tego typu przestępstw są. Natomiast jeżeli obserwujemy nieefektywność ich ścigania, to nie zniechęca do podejmowania tego typu czynów.
4: Panie profesorze, a jeśli polityk publicznie wzywa do deportacji wszystkich Ukraińców, to jest przestępstwo z nienawiści, czy
5: panie
4: nie
5: redaktorze,
4: jest?
5: Panie redaktorze, na podstawie stanu faktycznego określonego jednym zdaniem, ja nie powiem jako prawnik, czy coś jest przestępstwem, czy coś nie jest przestępstwem. Natomiast ja wzywam do tego, żeby nie posługiwać się stereotypami, żeby nie posługiwać się w przestrzeni publicznej sformułowaniami odwołującymi się do narodowości, ponieważ tworzenie tego typu atmosfery prowadzi potem do oswajania społeczeństwa z pewnym podejściem ta atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw.
4: Ale obserwuje pan życie publiczne z całą pewnością. Jeżeli ja nie chcę tutaj używać nazwisk, właśnie po to, żeby nie było żadnych podstaw do jakichś potem procesów. Natomiast jeżeli politycy i liderzy opinii mówią, ktoś nie powinien być ministrem, bo jest Ukraińcem, dodajmy obywatelem Polski od urodzenia, to buduje tą przestrzeń niechęci, nienawiści etnicznej, czy nie?
5: I to jest to, o czym powiedziałem. Osoby, których wypowiedzi mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej, powinny zachowywać powściągliwość w tej kwestii. Bo ocenianie człowieka, ocenianie jego działalności pod kątem takich kryteriów jak przynależność narodowa, przynależność etniczna, wyznanie, światopogląd, to są tak zwane przesłanki dyskryminacyjne i tworzenie atmosfery, że człowieka można oceniać z punktu widzenia tego typu przesłanek, może zbudować przyzwolenie na popełnianie tego typu czynów.
4: I uważam,
5: że tego nie powinno mieć miejsca.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika praw obywatelskich, profesora Marcina Wiącka. I jeszcze zaglądamy na koniec do meczu Norwegia-Senegal. Skandynawowie prowadzą już 2-0 po bramce Erlinga Halanda.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Za chwilę sprawdzimy, gdzie teraz w Polsce jest najzimniej, a gdzie najcieplej. Możecie w tym pomóc. Temperaturę wyślijcie SMS-em pod 3322. Bo ta temperatura sportowa, jak słyszeliśmy na koniec faktów, gorąca. Ale to za oceanem, a co u nas, to za chwilę sprawdzę w Dobrej Nocce. Maciek Rybak.

Kombi w RMF FM na 19 minut po godzinie 3. Wtorek, 23 czerwca. Dobranocka i Maciek Rybak. Cześć ponownie. Sprawdzam termometry. Resko, Szczecinek oraz Człuchów tylko 6-7 stopni powyżej zera. Potwierdzacie to w wiadomościach? O, jeszcze Studzienice 6 stopni. Brr. Co innego, drugi koniec kraju, Tarnów, Rzeszów, okolice 19 Kreski, czy taki Grybów koło Nowego Sącza, 18 stopni. Jeszcze widzę, wpadła wiadomość z lotniska w Pyrzowicach, Katowicach, 14 stopni. Z jednej strony, no, fajne ciepełko, jak na letnie noce. Z drugiej strony, to jednak północ kraju, dziś lepiej przewietrzy mieszkanie. I tak czułem, że odezwą się miejscowości, które mają najcieplej albo najchłodniej. No oczywiście w dzień to się zmieni, to się ustabilizuje, a zerknę, ile dziś maksymalnie i gdzie. Już wam mówię, no 20-28 stopni.

Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Kobranocka w RMF FM, 28 minut po trzeciej. Druga połowa meczu Norwegia-Senegal się rozkręciła. W 53 minucie Senegalczyk Sar strzela pierwszego gola dla swojej reprezentacji, ale nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Norwegów. 58 minuta Haaland od poprzeczki, ale na 3-1 i Norwegowie pewnie prowadzą. I to jest 69 minuta spotkania. A prowadzą 3-1. Natomiast my w RMF FM pamiętamy o tych, którzy dopiero wstali, meczu nie oglądają i zaczynają ten wtorek, 23 czerwca, Dzień Ojca, Dzień Wędkarza też. Dzień dobry mówię, dzień dobry.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Nie istniały żadne sklepy ze sprzętem alpinistycznym albo jaskiniowym. Wszystko robiliśmy samodzielnie. Magazyn naszego klubu mieścił się w podziemiach Wydziału Geologii. I żeby tam dojść, to już trzeba było umieć pokonywać zaciski i wspinać się. Śmiech. Każdy członek klubu musiał wypracować godziny magazynowe, czyli spędzić mnóstwo czasu na produkcji m.in. drabinek. Teoretycznie wyglądało to prosto. Rurki aluminiowe pocięte na krótkie kawałki z dziurkami przy końcach stanowiły szczebelki, które należało nawlec na cienkie linki stalowe i założyć metalowe zaciski tak mocno, żeby pod ciężarem człowieka z kilkoma worami nie obsunęły się. Wory szyliśmy z płótna lub brezentu. Nie było wtedy plastiku, więc przed wyprawą do jaskini należało odpowiednio zabezpieczyć baterie do czołówek. Układało się je w kartonach, zalewało stearyną ze stopionych świeczek, by uszczelnić opakowanie, i ładowało do worków transportowych. Ówczesne ubrania jaskiniowe to były po prostu stare, zużyte ciuchy, najlepiej wełniane, wkładane na cebulkę, plus kombinezon bawełniany typu mistrz ślusarski. Własnoręcznie szyte wnętrza z wełny kwasoodpornej i kombinezony z PCV pojawiły się znacznie później. Rzadko używane były hełmy. Zarówno przy wspinaniu na powierzchni, jak i w jaskiniach. Do jaskiń wkładaliśmy zwykle czapki, berety lub kaptury, niekiedy wypchane gazetami. Niektórzy kupowali od górników za paczkę papierosów czy napój wysokoprocentowy hełmy skórzane, a potem ebonitowe, również karbidówki. Mój kask ebonitowy ma trójkątną dziurkę, pamiątkę po uderzeniu kamieniem podczas wspinaczki do otworu jednej z jaskiń w kazalnicy Miętusiej. W latach 70. modne stały się kaski motocyklowe, a później czeskie i budowlane. Kiedy zaczęły wchodzić do użycia sprzęty typu uprzęże, to też sami je robiliśmy. Najpierw z lin, już syntetycznych, wielokrotnie je składając i zszywając, potem z taśm. Różne generacje przyrządów zaciskowych zwanych małpami wymyślał i produkował pokątnie jeden z kolegów. Nikt nie zwracał uwagi na to, że produkty nie mają atestu. Czy baliśmy się, że taki sprzęt może być zawodny? Członkowie klubu nie byli ludźmi głupimi. Każdy sobie zdawał sprawę, że szwy muszą być solidnie wykonane. Staraliśmy się to robić bezpiecznie. Nie było atestów, ale wykonywaliśmy czasem próby zrywania własnego pomysłu. Nie odnotowano też wypadków z takich powodów, że na przykład komuś rozpadła się uprząż. Pamiętam grotołaza z Częstochowy, który w 1971 roku zginął w jaskini nad Kotlinami, dlatego że użył do wychodzenia po linie znalezionych pętli. Prusiki przetarły się niestety, ale to był błąd. Nie należy używać znalezionego sprzętu, bo nie wiadomo, co przeżył.
2: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju Tatr.

0: oddzielnym tematem było oświetlenie. Pierwsza epoka karbidowa panowała w początkach speleologii polskiej. Noszono w rękach karbidówki górnicze. Kiedy ja zaczynałam grotołażenie, trwała epoka elektryczna. Niektóre baterie, zwłaszcza te produkcji polskiej, wytrzymywały zaledwie pół godziny. To był koszmar. Czołówki produkowaliśmy sami, na przykład przerabiając latarki płaskie na kasku montowane za pomocą gumy, choćby od majtek. Żaróweczki często się przepalały. Potem znów karbid wrócił do łask, ale w wersji lżejszych lamp osadzonych na kaskach z dodatkową czołówką elektryczną. Od wielu już lat jest on w Polsce zakazany. Płomień kopci ściany i nacieki, a jaskinie podlegają ochronie. Teraz mamy lepsze oświetlenie, bardzo silne LEDy. Lecz wcześniej urodzeni grotołazi wspominają z sentymentem ciepłe światło karbidówek, oświetlające równomiernie przestrzeń jaskini. Czy pamiętam swoją pierwszą wyprawę? Pamięć przywołuje momenty jeszcze z dzieciństwa, kiedy zanurzałam się w niewielkie czeluście. A potem podczas kursu i po nim eksplorację z tatą Edwardem Winiarskim, jednym z pionierów zakopiańskich. Ale moja pierwsza wielka wyprawa klubowa eksplorowała jaskinię zimną na przełomie lat 1967-1968. Wtedy to były wyprawy prawdziwie oblężnicze, a nie skrzyknięcie się dwóch, trzech osób na szybką akcję do dna. Zarząd dbał o to, by znaleźć godny cel oraz kierownika takiej liczącej niekiedy nawet 30-40 osób wyprawy. Następnie opracowywano program działań przygotowawczych do wykonania jeszcze w Warszawie, wreszcie akcji jaskiniowych. Warunkiem sukcesu było podporządkowanie wszystkich uczestników tym planom. W naszym klubie najważniejsze były eksploracja, dokumentacja i badania naukowe. Wiele osób znalazło w jaskiniach swój sposób na życie. Nie chodziły po grotach, by tylko chodzić, tak jak teraz ludzie mówią, bo to przygoda. Zawsze musiał być wyższy cel, a w efekcie opisy odkryć i badań, między innymi w biuletynie klubowym Wiercica, czy również wydawanej przez Klub Popularno-Naukowej Speleologii oraz liczne publikacje naukowe. Wtedy w jaskini zimnej celem było pokonanie syfonów i ewentualne odkrycie za nimi suchych partii, a także obserwacje geologiczne i pomiary w wyższych partiach groty. Problem poważny, ale nie obeszło się bez sytuacji anegdotycznych. Transport butli nurkowych kierownik akcji przedstawił nowicjuszom, tragarzom jako nadzwyczaj niebezpieczny i zabronił dotykać zaworami czegokolwiek, bo wybuchną. Wiedziałam, że to lekka przesada, ale nic nie mówiłam. Kiedy z najwyższą uwagą i skupieniem w ciszy podawaliśmy sobie z rąk do rąk butle, ktoś nagle zasyczał psst. I wszyscy jak oszalali, zaczęli natychmiast kręcić zaworami. Oczywiście nic się nie stało, powietrza ubyło niewiele, a powróciły swobodny nastrój i gwar. W następnych akcjach zawory zabezpieczano metalowymi obejmami.
1: W RMF FM Katerniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.

Atmosfera niegdysiejszych wypraw była niesamowita. Mnóstwo żartów, opowieści, piosenek, no i przyjaźni, które trwają do tej pory. Kilka lat później zaczynałam swoje nurkowanie jaskiniowe właśnie w syfonach jaskini zimnej przy pomocy transportowej zaledwie kilku osób. Jak wspominałam, wyprawy były naprawdę sporym przedsięwzięciem logistycznym, a sprzęt ciężki, nasiąkający wodą. Pierwsza ekipa nosiła wory pod otwór, druga na przodek. Potem przychodziła na lekko męska grupa szturmowa i odkrywała nowe partie groty. Odkrywanie wyglądało różnie. Czasami ktoś, kto pierwszy pokonał zwalisko czy problem wspinaczkowy, wołał "kipi się" i taki okrzyk witano z ulgą, bo oznaczał brak możliwości dalszego przejścia i w perspektywie powrót do ciepłej bazy. Na hasło "puszcza" droga otwarta. Rósł poziom adrenaliny. Należało zerwać się do szturmu, pokonać wszelkimi metodami napotkane trudności, zrobić rekonesans nowych partii. Jeśli było ich dużo, w następnych akcjach zakładano biwak, aby dokładnie zbadać i udokumentować te części groty. Czy wszyscy działali fair? Czy kobiety traktowano ulgowo? Na wyprawach nie tolerowaliśmy oszustów. Takich, którzy uchylali się od niekiedy uciążliwych obowiązków lub ogólnie nie postępowali uczciwie w życiu, po kilku wpadkach eliminowano z towarzystwa. Nie było też taryfy ulgowej dla dziewczyn. Dźwigałyśmy wory jaskiniowe na równi z kolegami. W kolejkach transportowych worki czy kubły z urobkiem przechodziły przez wszystkie ręce. Jednak bywało tak, że podczas trudnych akcji działały zespoły męskie, a panie zostawały w bazie, żeby sprzątać i gotować. Trochę oczekiwano od nas, że zajmiemy się tymi sprawami. Kierbazina, kierowniczka bazy, po uzgodnieniu z kierownikiem wyprawy, wyznaczała dyżury, dyrygowała całością prac domowych i przygotowaniem wspólnych posiłków. Czy buntowałyśmy się? Nie. Większość koleżanek to akceptowała. Panowało przecież odwieczne przekonanie, że baby lepiej nadają się do garów i sprzątania. Ja byłam na początku nieśmiała, ale jeśli napomknęłam kierownikowi, że chcę działać w jaskini, w miarę możliwości to uwzględniał. Dominacja mężczyzn, czasem z leciutkim odcieniem męskiego szowinizmu, z biegiem lat widocznie malała. W zarządzie klubu kobiety pełniły często funkcje sekretarek czy skarbniczek, kierowania bazą. Sporo lat później ja kierowałam wyprawami. Jako instruktorka wiele szkoliłam. Przez kilka kadencji byłam prezesem akademickiego klubu speleologicznego. Obecnie funkcję prezesa speleoklubu warszawskiego pełni kobieta. Już trzeci raz.

0: Kobiety, które pokonały najtrudniejsze górskie szlaki. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Oprócz udziału w klubowych wyprawach, często przyjeżdżałam w Tatry indywidualnie. Włócząc się po terenie, wchodziłam do jaskinek, których nie mogę do tej pory odnaleźć. Cóż, teren się zmienił, a pamięć wraz z upływem czasu płata figle. Prawdopodobnie dokonałam wtedy jakichś odkryć. I o tym nie wiedziałam. Śmiech. Miałam zaszczyt towarzyszyć w wędrówkach tacie Edwardowi Winiarskiemu i jego dawnym kolegom. Znałam też Stefana Zwolińskiego. Wiele lat później, kiedy w ramach działań redakcji Wiercicy z Mirką Kropiwnicką przygotowywałyśmy do druku pamiętnik Stefana Zwolińskiego, a potem notatki z wypraw grotowych, wykonałam mnóstwo prac i poszukiwań terenowych, aby udokumentować opisywane tam jaskinie i zamieścić stosowne przypisy. Pani Zofia, żona Stefana, pozwoliła mi szperać w pełnej rulonów, map, notatek i szkiców tajemniczej pracowni męża. Dzięki czemu większość jaskiń zdołałam zidentyfikować. Przyjmowała nas w eleganckim mieszkaniu nad kawiarnią europejską, pełnym pamiątek i zapachu historii. W pokoju były karbidówka, czekan i inne sprzęty używane przez Stefana w okresie międzywojennym. Na ścianie wisiał jego portret, wykonany przez Witkacego. A, wspomnienia fascynującej epoki, która odeszła. Speleo Klub Warszawski eksplorował latami jaskinię Miętusią, odkrywając większość jej ciągów. To nasza ukochana klubowa jaskinia. Aż 30 wypraw zajmowało się wyłącznie pokonaniem syfonu Zwolińskich. Uczestniczyłam prawie we wszystkich. Bracia Tadeusz i Stefan Zwolińscy starali się pokonać syfon jeszcze w okresie międzywojennym. Wojna przerwała tę eksplorację. Panował pogląd, że znany nam korytarz jest prawdopodobnie tylko odgałęzieniem głównego ciągu jaskini, do którego musimy się dostać przez syfon. Żeby to osiągnąć, pompowaliśmy i czerpaliśmy z niego rzadkie błoto. Kolejne wyprawy, odbywane zwykle w czasie wolnym dla studentów, dochodziły już prawie do przełamania korytarza, ale czas się kończył i trzeba było wracać na studia, do pracy, a syfon zalewało z powrotem. Po wielu latach udało się dojść do zębu i kawałek za niego. Cała praca poszła jednak na marne, bo po drugiej stronie syfonu spływało stromym korytarzem rzadkie błoto, które groziło obsunięciem i uwięzieniem na zawsze szturmujących kolegów. Nie zdecydowano się dalej eksplorować. Problem pozostaje otwarty. Może za pomocą nowoczesnych technik zostanie kiedyś pokonany. To była oczywiście bardzo ciężka praca. Działaliśmy według grafiku na kilkunastogodzinnych szychtach, w trybie ciągłym, aby nie nastąpiła przerwa w pompowaniu.

0: Sekundy dzielą nas od godziny 4. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
1: Argentyna, Francja, a przed chwilą Norwegia z kolejnymi zwycięstwami w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. A to jeszcze nie koniec mundialowej nocy. Coraz więcej Polaków uzależnionych od internetu. Na koniec w faktach Gdynia, która stara się o miejsce na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Norwegia po zaciętym starciu wygrywa z Senegalem 3-2 w fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Bramki dla Skandynawów zdobył dwukrotnie Erling Haaland, a także w 43 minucie Holmgren Pedersen. Druga połowa była jednak dla Norwegów dość nerwowa. Senegalczykom udało się 2 razy wpakować piłkę do siatki rywali. Nie udało im się natomiast doprowadzić do remisu. Norwegia zdobyła więc komplet 3 punktów. O 5:00 natomiast kolejny mecz mundialu Jordania-Algieria. Wracamy do kraju. Po 3 dniach poszukiwań kieleccy funkcjonariusze zatrzymali byłego policjanta Dariusza R., ściganego za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej. Mężczyzna wpadł w Mierzawie w Świętokrzyskiem, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Po zatrzymaniu przyznał się do zabójstwa. Więcej szczegółów ma dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Około 300 policjantów szukało 49-latka, głównie w powiecie jędrzejowskim, gdzie mieszkał. Jak podkreśla szef świętokrzyskich policjantów Zbigniew Nowak, podejrzanego udało się zatrzymać m.in. na podstawie zgłoszeń, które przekazywali funkcjonariuszom okoliczni mieszkańcy.
3: W niedalekiej odległości od miejsca jego zamieszkania była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego i telefonów numeru 112.
2: Podczas zatrzymania Dariusz R. nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych narzędzi. Jak dodają policjanci, był bardzo wycieńczony, trafił na badania do szpitala. Noc spędzi w izolacji pod strażą, przesłuchanie i postawienie zarzutów zaplanowano na jutro.
1: Polska wraz z grupą 11 innych unijnych państw zabiega o utrzymanie po 2030 roku funduszu modernizacyjnego. Jest finansowany z wpływów z unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Z inicjatywy Warszawy 12 krajów wystosowało w tej sprawie apel do Komisji Europejskiej. Dla Polski to szczególnie ważny mechanizm, bo nasz kraj jest jego największym beneficjentem. O szczegółach nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Z pieniędzy tego funduszu finansowane są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację sieci czy magazyny energii. Kraje, które także podpisały się pod listem, takie jak Chorwacja, Węgry czy Grecja, podkreślają, że fundusz jest skutecznym i elastycznym narzędziem wspierającym transformację energetyczną. Kraje obawiają się, że nowe programy dla przemysłu mogą zmniejszyć środki dostępne dla państw przechodzących kosztowną transformację energetyczną. List to forma presji na Komisję Europejską i pojawia się tuż przed planowaną na 15 lipca reformą systemu ETS, którą przedstawi Bruksela.
5: Posłuchaj, to powinno cię zaniepokoić.
1: Uzależnienie od nowych technologii, głównie internetu, to coraz częstszy problem wśród Polaków. Taki jest wniosek z opublikowanego raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kto najczęściej uzależnia się od nowych technologii? Z autorami raportu rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: To są młodzi dorośli, czyli 18- i 19-latkowie. Oni korzystają z nowych technologii, czyli przede wszystkim z internetu w smartfonach, w sposób niebezpieczny, czyli po prostu za długo, podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
7: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie scrollowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
6: Jeśli pojawia się taki problem, eksperci radzą tu, żeby szukać bezpłatnego wsparcia w centrach zdrowia psychicznego albo w poradniach leczenia uzależnień. Z drugiej strony nowy raport pokazuje, że maleje liczba osób w Polsce sięgających po alkohol, przybywa za to właśnie uzależnień behawioralnych od telefonu, a także na przykład od hazardu.
1: Gdynia stara się o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o modernistyczne śródmieście obchodzącego w tym roku setne urodziny miasta. Jak podkreśla Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni, o wyjątkowości lokalnego modernizmu decydują nie tylko charakterystyczne fasady budynków. Równie ważne są rozwiązania ukryte wewnątrz.
8: Jesteśmy w środku i słońce, duże przestrzenie.
9: Tak, proszę zwrócić uwagę, że klatki naprawdę są znakomicie doświetlone, tak? I przypominają troszkę takie, no, jak jakieś wnętrza katedr, tak? I jak szczególnie światło wpada, więc naprawdę zdjęcia można zrobić przecudne.
8: Gdynia szybko powstawała, to skąd oni mieli czas, żeby budować tak pięknie, tak z duszą te klatki?
9: Tak, to jest kolejna zagadka, bo oczywiście z jednej strony to jest niesamowita jakość rzemiosła i firm, które tutaj były. Gdynia dbała nie tylko o napływ tych architektów, najzdolniejszych, czy jednych z najzdolniejszych właśnie, ale również dbała o to, żeby tutaj najnowsze te jakby technologie do Gdyni przyciągać.
1: Z Jackiem Debisem z Agencji Rozwoju Gdyni rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Czy uda się wpisać gdyński modernizm na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? O tym dowiemy się w lipcu. Teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. O sytuacji migrantów w Polsce Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, rzecznikiem praw obywatelskich, profesorem Marcinem Wiąckiem.
10: Od jakiegoś czasu bardzo ostro, głównie Konfederacja, ale nie tylko, także po prostu ludzie ścigają tak zwanych, także niektórzy politycy PiSu, inżynierów, tak się określa zazwyczaj osoby pochodzące z Afryki, o ciemniejszym kolorze skóry. Zatrzymuje się ich, wzywa policję. Traktuje się ich inaczej. To także jest widoczne z perspektywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
11: Ma pan redaktor zapewne na myśli rozmaite patrole obywatelskie, tak zwane.
10: Tak, ale także nagrywanie filmików, także politycy Konfederacji wrzucają takie materiały.
11: Mogę odwołać się do tego, co powiedziałem przed chwilą. Należy w przestrzeni publicznej, ja o to postuluję, unikać tego typu wypowiedzi, bo o ile poszczególne wypowiedzi, każda z nich podlega indywidualnej ocenie, na przykład z punktu widzenia tego, czy dochodzi, czy nie dochodzi do popełnienia przestępstwa. Natomiast tworzenie pewnego klimatu jest czymś groźnym, co nie powinno mieć miejsca w państwie demokratycznym. To, w jaki sposób, jakie uprawnienia, jakie obowiązki przysługują migrantom, przysługują uchodźcom, to jest odrębna kwestia, o której można porozmawiać. Natomiast tworzenie takiej atmosfery nie powinno mieć miejsca, bo taka atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw z tak zwanej nienawiści. O czym świadczy wzrost tego typu przestępczości według danych, jakimi dysponujemy. Wspominałem przed chwilą o tym, że niedawno otrzymaliśmy informacje o statystyki od prokuratury, a te statystyki to też jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ bardzo dużo tego typu przestępstw nie jest w ogóle zgłaszanych. W związku z czym ja naprawdę bardzo apeluję o to, aby zachować powściągliwość. Oczywiście każdy ma prawo do prezentowania swoich poglądów, również poglądów dotyczących polityki migracyjnej państwa. To jest oczywiste. Można wyrażać swoje poglądy dotyczące polityki migracyjnej państwa czy Unii Europejskiej. Tutaj mamy wolność wyrażania opinii. Natomiast nie powinno się stygmatyzować ludzi wyłącznie z powodu ich koloru skóry, wyznania czy pochodzenia etnicznego czy narodowości.
10: Konrad Berkowicz, poseł, wrzuca filmik, na którym Polak pisze: znakomity, piękny, wspaniały Polak. Polak uniemożliwia rozpoczęcie modlitwy na parkingu grupie rodzinie islamskiej. Po prostu, bo to jest rodzina, która próbuje się zgodnie z przepisami swojej religii pomodlić o określonej porze dnia. Krzyczy: to nie jest dla was. Nie będę cytował w całości, bo tam następują przekleństwa.
11: Panie redaktorze, proszę mnie pan o analizę konkretnej sytuacji, której ja nie znam, więc ja jako prawnik nie mam podstaw, żeby się na ten temat wypowiadać, bo ja tej sprawy nie znam.
10: Dobrze, to drugie pytanie dotyczące tego, trochę tego samego, i to już oficjalna informacja. Lider Konfederacji Krakowskiej, dokładnie Ruchu Narodowego, mówi: Kraków sferą wolną od meczetów. Wolno to zrobić według polskiego prawa, określić, że jakieś miasto nie będzie miało w ogóle żadnych...
11: Przypomnijmy sobie strefy wolne od tak zwanej ideologii LGBT. Na ten temat powstało bardzo bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Liczne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które potwierdziły, że wydawanie tego typu uchwał nie mieści się w sferze praw i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, a poza tym też niesie ze sobą dyskryminację, tak? Więc wydaje mi się, że gdyby doszło do uchwalenia tego typu uchwały, o której pan redaktor wspominał, przez jakiś organ jednostki samorządu terytorialnego, przez jakąś Radę Gminy czy Radę Miasta, to jak sądzę, spotkałoby się to z podobną reakcją. No, linia orzecznicza w tych sprawach jest ukształtowana.
10: Dobrze, to przejdźmy do sprawy dziennikarza śledczego Leszka K., który jest w areszcie. Pan skierował pytanie do prokuratury w tej sprawie. Trwa szeroka dyskusja, tam się żona zaangażowała w tą dyskusję, czy już w trakcie rozwodu są państwo. Są kolejne zarzuty nie dotyczące tej konkretnej sprawy. Pan skierował pytanie do prokuratury. Prokuratura wyjaśniła tę sprawę.
11: Ja przedstawiłem oświadczenie, bo rzeczywiście w przestrzeni publicznej doszło do pewnego niepokoju, bo mieliśmy do czynienia z aresztowaniem dziennikarza śledczego, dziennikarza, który w przeszłości wypowiadał się, przedstawiał reportaże krytyczne wobec rządu aktualnego, czy wobec osób sprawujących władzę. No i w tego typu przypadkach doszedłem do przekonania, aczkolwiek ja nie mam jako rzecznik kompetencji do tego, aby przyjrzeć się postępowaniom przygotowawczym, ale doszedłem do przekonania, że ta sprawa powinna być opinii publicznej naświetlona, a więc, że oczywiście w ramach, w jakich jest to możliwe z uwagi na dobro postępowania, prokuratura powinna przedstawić motywy, aby uciąć wszelkie spekulacje dotyczące przyczyn zatrzymania i aresztowania. I dlatego przedstawiłem takie oświadczenie, aby prokuratura ujawniła opinii publicznej w zakresie, w jakim jest to możliwe, podstawy prawne zatrzymania i tymczasowego aresztowania. I to jeszcze tego samego dnia nastąpiło.
10: I przekonała pana
11: doszło do przedstawienia oświadczenia wyjaśniającego podstawy prawne tego aresztowania. Przypomnijmy, prokuratura wnioskowała o aresztowanie, a aresztowanie w polskim prawie wynika z decyzji sądu. I zastrzegając, że ja wiem tylko tyle, ile jest w tym oświadczeniu prokuratury, bo ja nie mam dostępu do akt aresztowych czy do akt postępowania przygotowawczego. Moim zdaniem, po przeanalizowaniu tego komunikatu, to przyczyny, które zostały tam wskazane, mogły być przez sąd, moim zdaniem, ocenione jako uzasadniające tymczasowe aresztowanie.
10: Dobrze. Panie profesorze, pojawiła się propozycja, to jest oczywiście dopiero propozycja prawna, zakazu social mediów dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. To jest oczywiście jeszcze cały czas przygotowywane prawo. Pana zdaniem to może jakoś naruszać prawa dzieci i rodziców? Czy to jest decyzja mieszcząca się w takim polskim systemie prawnym?
11: To jest decyzja, która w moim przekonaniu mieści się w warunkach dopuszczalności ograniczania wolności lub praw człowieka. Mieści się, a to z tego względu, myślę, że lepiej, aby się tu ekspert na ten temat wypowiedział. Ja nim nie jestem, ale z tego, co wiem, to eksperci są przekonani co do tego, jak destrukcyjny i negatywny wpływ może mieć nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych na psychikę dzieci. Żyjemy w takich czasach, gdzie problemy psychiczne dzieci są ogromną sprawą publiczną, ogromnym problemem publicznym, co wiąże się również z problemami służby zdrowia w zakresie psychiatrii dziecięcej. Zdaniem ekspertów, wielu ekspertów, również takich, z którymi ja rozmawiałem, social media, dostęp do social mediów dzieci ma tego typu wpływ. Ma wpływ negatywny na psychikę młodego człowieka. I w związku z tym jest to niewątpliwie interes publiczny, który uzasadnia ograniczenie wolności jednostki. I jeśli zostanie to przeprowadzone w sposób odpowiednio wyważony i w sposób skuteczny, efektywny, bo
10: to jest bardzo trudne, to wiemy.
11: Technicznie nie jest to łatwe, żeby to zrobić, to uważam, że takie rozwiązanie mieściłoby się w sferze swobody ustawodawcy.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika praw obywatelskich, profesora Marcina Wiącka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wtorek, 23 czerwca, 13 minut po godzinie 4. Tu RMF FM, Maciek Rybak. Cześć, witajcie i już gram wam najlepszą muzykę. Grupa Queen.

0: Szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Czerwcowe beatydy, słuchajcie, czyli to takie letnie spadające gwiazdy. Aha. One się pojawią na nieboskłonie już dzisiaj w nocy.
2: O, wow.
1: Bo mają spadać z nieba od 22 czerwca, od dzisiaj do 2 lipca. 27-28 to jest takie maksimum, kiedy te beatydy będą mknąć, czyli sobota, niedziela oglądamy
2: niebo. I to szybko będzie leciało, czy to tak?
1: To leci 18 km na sekundę.
2: Czyli szybko.
1: Tak, trochę szybko to jest, no.
2: Czyli takie spadające gwiazdki, no to już, teraz pomyślcie sobie życzenie, albo dużo życzeń, bo to będzie cały rój.
1: Dużo.
2: I niech wam się spełniają.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Po sensacyjnym remisie Wysp Zielonego Przylądka z Hiszpanią turyści zaczęli się interesować tym miejscem.
2: O proszę.
1: I całkiem możliwe, że właśnie Wyspy Zielonego Przylądka to będzie hit tych wakacji.
2: No i widzicie, jakby się Polska dostała na ten mundial, to tylko byłby problem.
1: Kolejny.
2: Jeszcze by tu turyści chcieli przyjeżdżać.
1: Jacyś.
2: Jeszcze by się ktoś nami interesował, a po co to komu?
1: By sprawdzał, by się tu pchali.
2: Tu jest fajnie.
1: Pewnie. I słuchajcie, no. I nasze parawany, nasze polskie parawany pozostaną naszymi polskimi parawanami.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Mam historię z internetu, bo były przecieki, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer może zrezygnować ze stanowiska i przyszło potwierdzenie. Z najmniej oczekiwanego kierunku Donald Trump w social mediach napisał: Keir Starmer poda się do dymisji.
2: To skoro tak napisał Donald Trump, to pewnie się poda. Albo nie.
1: No,
2: pytanie tylko, czy poda się przed, czy po 17 zakończeniu wojny z Iranem.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Przepraszam najmocniej, gdzie byliście teraz? Pan Tomkowicz, Kowron, pani Karwat, gdzie byliście?
1: Zrobiliśmy sobie kawę poranną.
3: Po kawusie, tak?
1: Kawunia, no
3: to teraz słuchajcie uważnie, bo wiem, że więcej jest takich słuchaczy przed radioodbiornikami. Lekarze alarmują: tych 5 rzeczy nie rób przed 9. Jeśli chcesz być zdrowy, bez słodkich wypieków i uwaga, i słodzonych kaw. I co wy na to? No, bez przetworzonego mięsa i napojów energetycznych i unikanie kawy na pusty żołądek. Proszę bardzo.
2: To ja jeszcze dopiszę 3 rzeczy, których nie robić przed 9.
3: No.
2: Wiercenie, jedzenie cegieł i podpalanie mieszkań.
1: To fakt, to tak, tak. Bo to też może negatywnie wpłynąć na zdrowie i twoje, i twoich bliskich.
3: Ignorujcie se, śmiejcie się ze mnie, ignorujcie se. Zobaczymy, jak daleko zajdziecie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: A ja mam historię dobrą z internetu. Król Francji Ludwik IX pijał piwo.
2: No.
1: W ramach pokuty.
2: O, to musiał strasznie chłop grzeszyć.
1: No.
3: Dawniej to dawali pokuty, teraz to już takich nie dają.
1: Ale to informujemy słuchających nas księży spowiedników.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Chyba chodzą starsi ludzie.
2: Nie, ja to się regularnie tak chodzę, nie jestem stary. Jakieś, wiesz, zwiedzanko czy spacer bez takiej postawy, uważam, takiego przechadzania się z rękoma z tyłu, to jest, no, niezaliczony, to już też trzeba tak chodzić.
3: I teraz uwaga, dokładnie. Eksperci od psychologii i komunikacji niewerbalnej ocenili, że chodzą tak osoby o dużej pewności siebie, silnym autorytecie, ale to także oznaka, że czujesz się pewnie i bezpiecznie.
4: Albo tacy, których korzonki bolą.
2: To też jest, to słuchajcie. No w każdym razie takich spacerków, ale bez bolących korzonków Wam życzymy dzisiaj i nie tylko.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
5: Pytaliśmy, czy Wasze dzieci jeszcze chodzą do szkoły, jak tam z tą szkołą jest. I tutaj słuchaczka napisała, mój najcudowniejszy syn Ignacy i moja córka chodzą do szkoły, powód jest prozaiczny, mają zapłacone za obiady do końca roku szkolnego i nie chcą mi za to kasy oddać. Muszą chodzić.
2: A niech sobie do tego jeszcze pomieszkają w domu, bo przecież czynsz też jest zapłacony. To co się ma marnować, nie?
3: Ci się łażą, to też piszą, że walczą o frekwencję albo na próby do zakończenia roku szkolnego z teatrzykiem.
5: Dobra, ale w temacie młodzieży na rmf24.pl są wyniki i wnioski z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026 Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. I niektóre dane przerażają, jak na przykład to, że polskie dzieci są uzależnione od ekranów. Dzieci w wieku 7-14 lat spędzają średnio 4 godziny i 25 minut dziennie online.
3: Ajajaj. 4,5 godziny. Ponad pół etatu dziennie. To jak odliczysz czas w szkole, to by wychodziło, że dzieci są online cały czas.
2: Z przerwą na siku, mycie zębów i spanie, prawda?
3: Oj, zdziwiłby się.
5: Czy tak, znając życie, to mycie zębów czasem się da odpuścić.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Praca Magdalena Bakanowicz, formowana z betonu i złożona z 83 figur dziecięcych, osiągnęła cenę 13,4 miliona złotych. Zapłatami aukcyjnymi to jest ponad 16 milionów. To jest najdroższe sprzedane dzieło współczesnego polskiego artysty. Brawo.
5: Ja widziałem, bo na RMF24 o tym piszą, ale to w tej cenie to mogła jakieś buty betonowym dzieciom dołożyć.
2: Mogła.
5: Nie wiem, skarpetki chociaż.
2: Cokolwiek.
3: Ja nie mówię o rajtuzach.
2: Mogła.
3: No. Ale sprzedać sam beton za tyle pieniędzy, no to trochę wstyd.
2: Trochę wstyd, no. Aczkolwiek podobno lekarz, który sobie to za półroczną pensję z powiatowej przychodni kupił, ponoć bardzo zadowolony.
3: Zadowolony, tak?
2: No mówi, że super, nie? I tam gdzieś czy do ogrodu pójdzie, czy se gdzieś tam do poczekalni da, no.
3: Do saloniku.
2: No, szczęśliwy chłop, szczęśliwy, że...
3: Całe szczęście. Słuchajcie, to jest rzeźba z 1999.
2: No to nie byle co, no.
3: To artystka powinna dolepić jeszcze, bo dzieci już dorosły.
2: No tak, jeszcze. Wąsy, o.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Rozmowa o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a dzieje się sporo. Ukraińcy zaatakowali m.in. obiekty infrastruktury energetycznej na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim, a także rafinerię ropy naftowej w Tiumieniu na zachodzie Syberii. Rosjanie uderzyli natomiast chociażby w Zaporoże, a także obwody Dniepropietrowski i Charkowski. O tym, co się dzieje na froncie, ale nie tylko, porozmawiam teraz z analitykiem wojskowym Jarosławem Wolskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Nie wiem, czy się nie mylę, ale mam takie wrażenie, że Ukraina coraz częściej zdecydowanie atakuje również daleko w głąb Rosji. Myśli pan, że to, że Rosjanie coraz częściej widzą wojnę nie tylko na ekranach telewizorów, może jakoś zmienić ich podejście do konfliktu?
2: Trudno powiedzieć, ponieważ wynika to z tego, że Putin skonsolidował swoją władzę w Rosji w stopniu nienotowanym w tym kraju od czasów tak naprawdę Stalina, kiedy jeszcze istniał Związek Radziecki. Nie wiadomo, czy to, co obecnie widzimy, będzie miało i jakie będzie miało przełożenie na rosyjską wierchuszkę, a zwłaszcza na Putina i na jego otoczenie. Natomiast faktycznie Ukraińcy ostatnio uzyskali zdolności do atakowania w głąb Rosji na dystansie prawie 3000 kilometrów. Są to imponujące osiągnięcia, które połączone są z tym, że rosyjska obrona przeciwlotniczna i przeciwrakietowa poniosła bardzo wysokie straty w 2023 i 2024 roku. Straty w radarach, w systemach obrony przeciwlotniczej były tak duże, że w Rosji pojawił się szereg obszarów, które są bardzo słabo bronione albo nie bronione wcale. No i troszeczkę się mści geografia Rosji. Kraj ogromny, ogromne przestrzenie. No i to umożliwia ukraińskim dronom i nie tylko dronom, też rakietom manewrującym wnikanie w głąb Rosji, ale studząc od razu taki troszeczkę hura optymizm, który panuje obecnie w Polsce, zaledwie 10% ukraińskich rakiet dolatuje w ogóle w pobliżu celu, a jeszcze nie wszystkie trafiają, nie wszystkie z odpowiednim efektem rażą ten cel. Ta wojna trwa, Ukraina zyskała zdolności do odpowiedzi na działania rosyjskie, natomiast to jest dalej troszeczkę na zasadzie 1 z 10.
1: No tak, ale jeszcze całkiem niedawno takich możliwości, że tak powiem, autonomicznych Ukraina nie posiadała. Jak pana zdaniem będzie się rozwijać ten konflikt w najbliższych tygodniach? Ukraina ma te rakiety, o których pan mówi, produkuje bardzo dużo dronów. Można takie poczynić założenie, że takich ataków w głąb Rosji będzie więcej i więcej skutecznych?
2: Tak, one będą tylko i wyłącznie narastać, te ataki będą coraz większe, coraz lepiej zaplanowane, coraz dalej w głąb Rosji sięgające. Natomiast trzeba mieć świadomość, że na polu walki Ukraina dalej jest w defensywie. Rosjanie obecnie prowadzą dość dużą operację ofensywną wiosenno-letnią. Jej kierunkiem jest nie tylko Konstantynówka, ale Słowiańsk i Krematorsk. Tam Rosjanie kierują kolejnych żołnierzy, kolejny sprzęt. Na tym odcinku Rosjanie mają przewagę w powietrzu, przewagę w artylerii, w dronach niestety też. I Rosjanie chcą przed nadejściem jesieni zdobyć Konstantynówkę i podejść pod Krematorski Słowiańsk po to, żeby ogłosić w zasadzie zdobycie całego obwodu ługańskiego i większości donieckiego. To są cele polityczne, które Rosjanie chcą zrealizować w tym roku w cieniu operacji militarnej. Natomiast na rzecz tej ofensywy Rosjanie ogłosili z wielu środków odcinek chersoński, Krym, odcinek kurski i z tego korzystają Ukraińcy, na przykład w tej chwili przeprowadzając bardzo ciekawą operację izolowania Krymu w zasadzie całkowitego. Ostatnim akordem będzie zniszczenie mostu kerczeńskiego łączącego Rosję z Krymem. Już obecnie Ukraińcy zdołali zmniejszyć dostawy paliw o 90% na Krym. Potem prawdopodobnie nastąpią ataki na instalacje do przetwarzania i odsalania wody. Już obecnie Ukraińcy wyłączyli część zasobów wodnych Krymu. To spowoduje na okupowanym półwyspie gigantyczną katastrofę i militarną, i humanitarną i wymusi prawdopodobnie na Rosjanach częściową ewakuację Krymu, ludności cywilnej i być może częściowe wyjście sił rosyjskich z Krymu. Bardzo ciekawa operacja. Będziemy widzieli narastanie prawdopodobnie aż do końca sierpnia. Zobaczymy z jakim skutkiem. Ale nie zmienia to faktu, że Rosjanie dalej nacierają na froncie i nacierają niestety z pewnymi sukcesami.
1: Wczoraj Wołodymyr Zełenski wspomniał o stacjach radarowych położonych na terenie Białorusi wzdłuż granicy z Ukrainą, które, jak mówi, wspierają rosyjską armię w atakach, w naprowadzaniu dronów na cele w Ukrainie. No i powiedział właściwie wprost, albo usuniecie te stacje nadawcze, albo my to zrobimy. Pana zdaniem należy to czytać literalnie, te zapowiedzi, jest możliwa taka eskalacja w tej wojnie?
2: Miejmy nadzieję, że nie, ponieważ przystąpienie Białorusi do, po stronie Rosji do tego konfliktu byłoby bardzo dużym problemem dla Ukrainy. Naprawdę dużym. Więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast faktycznie po stronie ukraińskiej, białoruskiej, przepraszam, jest szereg instalacji nie tyle radarowych, co radiolokacyjnych, które umożliwiają, i radiowych, które umożliwiają dużo lepsze i dużo dokładniejsze naprowadzanie rosyjskich dronów. I faktycznie te instalacje są dość istotne dla Rosjan. Z tego, co nieoficjalnie można się dowiedzieć, Białoruś po takim ultimatum zaczęła część z nich demontować i wyłączać, więc prawdopodobnie ostrzeżenie prezydenta Ukrainy odniosło akurat zamierzony efekt.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami!

0: Wreszcie jest rocznica ataku hitlerowskich Niemiec. 22 czerwca 1941 roku między wcześniejszymi sojusznikami zaczęła się wojna. Rosyjska propaganda od początku wojny, jak wszyscy wiemy, nazywa władze w Kijowie nazistowskimi, a teraz wykorzystuje sytuację i wylicza, że w tę rocznicę właśnie dzisiaj nad Moskwą zestrzelono 70 dronów w całym kraju. 300 przypomina, podkreśla, uwypukla, że jest ta rocznica i przytacza w tym kontekście sprawę uhonorowania UPA przez Wołodymyra Zełenskiego, formacji, która zabijała Polaków, ale również Rosjan i Żydów. Co pan sądzi o tej sprawie? Po co to wszystko jest ukraińskim władzom i czy pana zdaniem reakcja po polskiej stronie była nadmierna, a może za słaba?
1: Znaczy, tutaj mają miejsce dwa procesy. Pierwszy, który trwa już od 2015 roku, gdzie w samej Ukrainie zaczęło się gloryfikowanie OUN i UPA, troszeczkę w poszukiwaniu bohaterów własnych, troszeczkę w ramach podsycania nacjonalizmu. I to nie jest nowa rzecz. Nie reagowaliśmy, kiedy poprzedni prezydenci Ukrainy zaczęli honorować różnych zbrodniarzy z UPA, bo to byli zbrodniarze ludobójcy. Nie reagowaliśmy. Teraz reagujemy, kiedy jest już trochę za późno na reakcję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, działanie prezydenta Zełenskiego było stuprocentowo cynicznym działaniem obliczonym na przykrycie gigantycznej afery w samej Ukrainie, ponieważ wybuchł skandal korupcyjny wokół prezydenta Zełenskiego. Ten skandal coraz bliżej jest samej osoby prezydenta. Okazuje się, że marnotrawiono setki milionów dolarów pomocy dla Ukrainy i były to zamieszane osoby z otoczenia prezydenta, w zasadzie z jego zaplecza politycznego, z takiego powiedzmy klanu skupionego wokół bankowej. I w tym momencie Zełenski celowo podsyca niesnacki polsko-ukraińskiej wojnę historyczną, jeżeli można tak to powiedzieć, po to, żeby przykryć aferę korupcyjną, która coraz bliżej do niego dochodzi. Oczywiście odniosło to zamierzony skutek, ponieważ nastąpił na Ukrainie tak zwany efekt flagi, czyli wszyscy zaczęli popierać Zełenskiego w takim patriotycznym uniesieniu, no bo kraj toczy wojnę, jest masowo ustrzeliwany przez Rosjan, masowe ataki. No ludzie wtedy naturalnie gromadzą się wokół lidera, gromadzą się wokół jakiejś idei państwa, starają się pomóc swojemu własnemu państwu. No i ten efekt nastąpił i został przykryty na krótki czas prawdopodobnie gigantyczny skandal korupcyjny wokół Zełenskiego. Więc to było stuprocentowo cyniczne, wyrachowane działanie, zrobione tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny Ukrainy. Natomiast jakoś należało zareagować. Myślę, że odbieranie orderu nie było najwłaściwszym sposobem reakcji. Nie było najwłaściwszym sposobem reakcji, ponieważ Ukraińcy to świetnie obrócili na swoją korzyść. Zapomnieli, że ten sam odznaczenie dostała i nie miała nawet symbolicznie odebrana Katarzyna Wielka, Benito Mussolini, jeszcze parę innych osób z historii. Więc dobrze Ukraińcy niestety rozegrali to medialnie. Natomiast reakcja, jaka jest z naszej strony, powinna być. Osobiście uważam, że należałoby po prostu podnosić kwestię zbrodni ukraińskich na narodzie polskim z czasów II wojny światowej. Należałoby tłumaczyć, że działania UPA to była zorganizowana czystka etniczna i eksterminacja narodu polskiego na Kresach, że to było stuprocentowo planowane działanie, wyrachowane, przeprowadzone z zimną krwią, że była to po prostu zbrodnia ludobójstwa. Należy to podnosić, należy edukować i trzeba pamiętać o tym, że w tej dyskusji historycznej mamy jako Polska gigantyczny atut, a mianowicie to my zadecydujemy, czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, czy nie, w jakim stopniu będzie stowarzyszona i należy tą kartą po prostu bezwzględnie grać, tak jak kiedyś grali Grecy z Macedonią. Pamiętajmy, że Grecy przez 14 lat blokowali Macedonii akcesję do Unii Europejskiej właśnie z przyczyn historycznych. Pamiętajmy, że taki sam problem mieli Chorwaci, którzy też gloryfikowali ludobójców czasów II wojny światowej. Jeden z warunków wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej było zaprzestanie gloryfikacji nazistowskich zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. I myślę, że dokładnie te same działania należy podjąć względem Ukrainy, ponieważ jak pokazuje historia wymienionych krajów, jest to po prostu działanie skuteczne.
0: Tak, tylko pytanie, czy polskie władze są w ogóle zdolne, gotowe, chętne, żeby grać kartą realną, przeliczaną na pieniądze dla Ukrainy, dla Kijowa, a nie symboliczną? Ja mam takie pytanie, na które pan oczywiście może odpowiedzieć tylko dwoma słowami. Nie wiem, bo pewnie, w skrócie ta odpowiedź może brzmieć, ale jestem ciekaw pana opinii. Prezydent Zełenski wczoraj, tłumacząc jeszcze tę sprawę orderu, mówił, że do Ukraińców w takim nagraniu, jak to zwykle prezydent Zełenski przygotowuje, mówił, że prezydent Nawrocki odebrał mu ten order po to, żeby zbić kapitał polityczny. Dlaczego w Polsce żaden polityk nie mówi tego, co pan przed chwilą, niejako symetrycznie, że prezydent za pomocą tej sprawy bohaterów UPA, tego imienia jednostki wojskowej, odwraca uwagę od malwersowania pieniędzy przez ludzi z jego otoczenia?
1: No, panie redaktorze, jest to po prostu efekt nie najwyższego poziomu klasy politycznej po stronie zarówno koalicji, jak i opozycji, jakie mamy w Polsce. Mówię rzeczy, które są powszechnie znane wszystkim osobom interesującym się sytuacją.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie piąta, tak niektórzy powiedzą. Maciek Rybak, dobrego dnia wam życzę, a teraz... Fakty RMF FM właśnie o godzinie 5 punktualnie. Zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: To wydanie faktów. Zaczynamy od wypadku na Krajowej 73 w Małopolsce. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry w tym tygodniu pokażą ponad 30 kresek. Na koniec zajrzymy do szafy. Tam będziemy szukać ubrań, których nigdy nie mieliśmy na sobie. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 73 w małopolskim Smęgorzewie. To odcinek Szczucin-Dąbrowa-Tarnowska. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Droga w tej chwili jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymira Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Wcześniej Wołodymir Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję, ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie. Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Co konkretnie czeka nas w najbliższych dniach? Prognozom przyjrzał się reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
4: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie.
3: Czyli na zmianę. Upały, burze i końca tej sytuacji na razie nie widać.
4: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
3: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
2: Burze i silne opady deszczu wczoraj dotknęły zwłaszcza Podkarpacie i Małopolskę. Wskutek nawałnicy w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim część domów zostało zalanych. Nieprzejezdna czasowo była też Krajowa 47. Po miesiącach presji i spekulacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Jednym z powodów tej decyzji był sukces ultraprawicy w niedawnych wyborach samorządowych. Jak zaznacza nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, jego następca będzie siódmym brytyjskim premierem w ciągu ostatnich 10 lat.
5: To wiele mówi o współczesnej brytyjskiej polityce, naznaczonej Brexitem i wewnątrzpartyjnymi sporami. Wszystko wskazuje na to, że Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który zaprzysiężony został jako członek Izby Gmin, będzie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy. Żal mi opuszczać moje miasto. Mam nadzieję, że zostawiam je w lepszej kondycji, powiedział po przyjeździe do Londynu poseł Burnham, prawdopodobnie przyszły premier Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem będzie poprowadzenie Partii Pracy w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2029 roku i pokonanie ultraprawicy, która już teraz szykuje się do przejęcia władzy.
2: Jeszcze jedna informacja z Wielkiej Brytanii. Rafał Wiśniewski, były dyrektor generalny służby zagranicznej, pokieruje ambasadą RP w Londynie. Dyplomata został tymczasowym chargé d'affaires, zastępując Jerzego Boczkowskiego. Wcześniej Wiśniewski był ambasadorem w Budapeszcie i w Kopenhadze. Na Levi's Stadium w kalifornijskiej Santa Clara początek pojedynku Jordanii z Algierią w grupie J tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. W poprzednim meczu tej grupy Argentyna pokonała 2-0 reprezentację Austrii. Obie bramki zdobył Leo Messi.
6: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
2: Co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nigdy nie zostało założone. To ustalenia naukowców z Belgii, którzy sprawdzili, czy kupujemy zbyt dużo odzieży. A wy macie w swoich szafach ubrania, których nigdy nie mieliście na sobie?
7: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
8: Zdarza się. I wtedy oddaję.
9: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
8: A myślę, że nie.
10: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
11: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
9: Nigdy nie noszonych?
11: Tak, właśnie.
9: Skąd się tam wzięły?
11: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
9: O, promocja.
11: No, coś takiego właśnie.
9: Kusi, korci.
11: Dokładnie.
9: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
11: No, dokładnie tak jest.
2: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. A wy kolejne fakty w RMF FM usłyszycie już za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jeżdżę po kraju i widzę, jak się ludzie cieszą z tego, że 18 miliardów przynosi realne już korzyści, powiedziała jakiś czas temu pani minister zdrowia. No, ludzie cieszą się z 18 miliardów. No cóż, lekarze też ludzie, prawda? Troszeczkę później w naszym programie narzekaliśmy na panią Natalię z Białegostoku, która skarżyła się w gazecie, że dostała termin na gastroskopię dopiero za ponad 4 miesiące. Śmialiśmy się, że już za 4 miesiące ma znajomości czy coś. Ale jeśli chodzi o samo badanie, to satysfakcja z gastroskopii jest trochę przereklamowana. Wsadzają rurę, grzebią, wiem, bo miałem. Najgorzej to jest, jak ktoś ma w tym samym szpitalu, gabinecie, jednoczesny termin na gastroskopię i kolonoskopię. W sumie to nie jest taki głupi pomysł, wiecie, bo jakbyś przyjmował, to jest jakbyś przyjmował Lego na zwie z obu stron. Dwa w jednym, pół godziny i masz obie sprawy. No może nie z głowy, ale no tak. Ktoś, a takich nie brakuje, powiedział, z takich rzeczy se pokpiwasz, gościu, z rańca. Niby tak, ale pomijając już fakt, że jestem idiotą, takie około odbytniczo-żołądkowe tematy w kontekście badań poruszam po to, że tak naprawdę wypada się zastanowić, czy bez względu na termin nie warto się czasem przebadać i tu, i tu. Jak się skończy takie badanie, to człowiek tak się cieszy, tak pała radością, że weź. I może właśnie takich ludzi, którzy mają te badania za sobą, spotkała pani minister. Ja się pouśmiechałem z ulgą. Badajmy się, żeby pani minister zdrowia widziała jak najwięcej uśmiechniętych ludzi.

modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz?
4: To posłuchaj.
5: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Czeka
1: ponad milion złotych.
3: Zagrasz?
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
8: Słuchacie RMF FM. Czas na pierwsze poradne wydanie faktów, które przedstawi Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. To fakty RMF FM we wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca, dokładnie 5:30. W faktach czwartkowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy bez Karola Nawrockiego. Prezydent nie dostał na nią zaproszenia, podkreśla jego minister. Kierowcy po wypadku, przypominamy, zablokowana jest Krajowa 73 Szczucin-Dąbrowa-Tarnowska w Małopolsce. Prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę, oświadczył prezydencki minister Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej ujawnił też, jak strona ukraińska zachowywała się podczas rozmów na temat ewentualnego spotkania. Nawrocki-Zełenski.
10: Ustaliliśmy godzinę i datę tej rozmowy telefonicznej, a niestety strona ukraińska się wycofała z gotowości rozmowy telefonicznej, więc w toku dalszych rozmów dyplomatycznych doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania tutaj w Warszawie, w Belwederze, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski

0: się wycofał.
1: Według Marcina Przydacza Zełenski szuka metody, żeby odwrócić uwagę od problemów korupcyjnych poprzez wywoływanie sporów natury historycznej. Rozmów z rządem domagają się rolnicy, którzy blokowali trasę S3 przy węźle Gryfino w zachodniopomorskim. Protestujący mówili naszej reporterce, że ponoszą straty z powodu niskich cen w skupach i wysokich kosztów upraw.
2: Nasze jest coraz tańsze, a skupują z Ukrainy, że skądś przywożą. Inne i co? I my nie mamy co z tym swoim zrobić. Nawozy były po 800 zł, jak zaczynałem, a dzisiaj mamy po ile? Setra na dzień dzisiejszy jest 200, a cena pszenicy dalej 700.
3: Znowu kredyty trzeba będzie brać.
2: Paliwa do góry, a nasze w dół. Nie wiadomo, co tu dalej będzie. Jak na razie to za dobrze to się nie zapowiada.
1: Te głosy zebrała dziennikarka RMF FM Anna Pałamara. Kierowcom w Małopolsce przypominamy, jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na 70 Trójce w Spęgorzewie. To jest między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską. Ta trasa jest zablokowana. Jest wtorek, powtórzę, 23 już dzień czerwca. Słuchacie o porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj sporo na naszej antenie będziemy mówić o polsko-ukraińskim sporze, o historię, która wpływa na teraźniejszość. Będziemy się też zastanawiać, co z konferencją na temat odbudowy Ukrainy, która pod koniec tygodnia zaplanowana jest w Gdańsku. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24 będzie były ambasador na Ukrainie Bartosz Cichocki. W porannej rozmowie, czyli 8:02, Tomasz Terlikowski i szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. W faktach oczywiście wrócimy też do podtopionego po ulewie Białego Dunajca w Małopolsce. Będą też nowe drony dla Topru. Zapraszam gorąco, nowe fakty o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dołącz do najmocniejszej porannej ekipy.
6: O, bo się zawstydzimy, jak pan tutaj takie miłe słowa mówi. Najmocniejsza ekipa jest po jednej i po drugiej stronie radia. Skoro już wstaliście, skoro już jesteście przy radiu, to znaczy, że to będzie piękny dzień i tego się trzymajmy. Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron, mówimy wam. Dzień dobry.

0: Wielki powrót tego przeboju. Justin Bieber i Nicki Minaj. Przez chwilę go nie graliśmy, ale powrócił właśnie z taką siłą. Beauty and the Beat. 16 minut i będzie godzina 6. O czym dzisiaj we Wstawaj Szkoda Dnia? Oczywiście o tym, co najważniejsze, najświeższe informacje. To, czym żyje Polska, czym żyje świat. No tak przeglądam prasę od samego rana. Na pierwszych stronach znowu zdjęcia prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Niech się pogodzą dla bezpieczeństwa. No taki apel tutaj w prasie. Przeglądam następną gazetę na pierwszej stronie. Maryla Rodowicz. Proszę bardzo, ona myślę, że pogodziłaby i jednego, i drugiego prezydenta. No i właśnie SMS wpadł pod 3322. Nie zapominajcie, dzisiaj jest Dzień Ojca. Nic więcej nie będę mówił. Każdy niech sobie we własnym sumieniu zdecyduje, co z tym dniem zrobić. Ale myślę, że to jest najważniejsza informacja tego dnia. Dzień Ojca to właśnie dzisiaj. Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Spędźcie ten poranek razem z nami.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Do porannej kawy RMF FM.

Agnieszka Chylińska i Królowa Łez w RMF FM. 6 minut do godziny 6. Ma powstać film fabularny o Maryli Rodowicz i widzę tutaj cytat na okładce Super Expressu. Musi mnie zagrać ładna aktorka. Także Tomku Karolaku, bardzo nam przykro, ale może się nie udać.

0: Magda Wojtun już śpiewa. Tomek Staniszewski jeszcze ma jakieś opory, ale mam nadzieję, że za chwilę się rozkręci. Rihanna i Umbrella w RMF FM. Nie, cudownie, cudownie wam wyszło, a jak wam wyjdą fakty? O tym przekonamy się właśnie w tym momencie, bo oto godzina 6 na zegarach, czas na fakty w RMF FM. Jako się rzekło, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Zaczynamy, jest punktualnie 6. Podejrzano zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej. Dziś usłyszeć ma zarzuty.
1: Funkcjonariusze zatrzymali Dariusza R., byłego policjanta z Mierzawy w Świętokrzyskiem.
2: W Białymdunajcu liczą straty po wieczornej błyskawicznej powodzi.
3: To było dosłownie do godziny czasu i woda poszła.
1: Dwa śledztwa wszczęte w sprawie afery w szpitalu południowym w Warszawie.
2: A na Mundialu Jordania gra z Algierią. Za nami pierwsza połowa tego pojedynku. Dziś zarzuty usłyszeć ma 49-latek z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Podejrzano o zabójstwo teścia i, jak mówiliśmy, ciężkie zranienie teściowej.
1: Ściganego od piątku mężczyznę kieleccy policjanci zatrzymali wczoraj wczesnym popołudniem nieopodal jego domu. O szczegółach Krzysztof Zasada.
4: Dariusz R. noc spędził w izolacji pod policyjną strażą. Wcześniej po zatrzymaniu trafił do szpitala, bo był bardzo wycieńczony. Jak mówił komendant wojewódzki policji z Kielc Zbigniew Nowak, podczas interwencji funkcjonariuszy nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
5: Coś mówił, tak, przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
4: Te zarzuty usłyszeć ma dziś w prokuraturze w Jędrzejowie. Zostanie też przesłuchany, grozi mu dożywocie.
1: Mieszkańcy Białego Dunajca w powiecie tatrzańskim sprzątają posesje i liczą straty po wczorajszej nawałnicy.
2: Ulewa spowodowała błyskawiczną powódź.
3: Szkody wszyscy mają, tu mają sąsiedzi, tu mieli w trzech pomieszczeniach.
6: To było dosłownie do godziny czasu i woda poszła dołem, nie zalało tu wszystko na dole sutereny, innej działki. Te straty to tam jest, nie? Sutereny, motory, wyzalewało wszystko, nie? Do pół godzinki jak tak zaczęło i ja wyszłam na pole i patrzę, już leci woda i tyle było. My ratowali, kiedy mogli, no ale.
7: No i sprzątą my, resztę widzimy, co dalej. Motory trzeba naprawiać. Co będziemy becać? Trzeba czyścić na dole i resztę działać. No.
2: Usłyszał od mieszkańców Białego Dunajca nasz reporter Paweł Konieczny. Nie tylko tam pogoda dała się wczoraj we znaki. Dwa śledztwa wszczęte w sprawie szpitala południowego w Warszawie.
1: Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł.
2: Drugie, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
8: Władze ratusza będą przesłuchiwać w zakresie tego drugiego śledztwa. Mamy bardzo dużo pytań do różnych osób, między innymi z nadzoru tego szpitala, z zarządu szpitala, do władz warszawskiego ratusza, które były odpowiedzialne za nadzór nad tym podmiotem.
1: Postępowania dotyczą sprawy lekarza Dawida Kacprzyka, do niedawna także radnego Koalicji Obywatelskiej.
2: Kacprzyk w szpitalu zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
1: Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. We wtorkowy poranek kończą się mundialowe mecze poniedziałku.
2: Tak jest. W tej chwili Jordania gra z Algierią. Za nami pierwsza połowa tego pojedynku i w San Francisco to Jordańczycy prowadzą 1-0 po bramce Al-Rajdana.
1: Wcześniej mieliśmy popisowe mecze wielkich futbolowych nazwisk.
2: Lionel Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Ten ostatni z dwoma trafieniami. Norwegia wygrywa z Senegalem 3-2. No i po meczu razem z kibicami ruszyła Łódź Wikingów na stadionie West Rutherford.
9: Wer!
2: Skandynawowie już pewni udziału w 1/16 finału.
1: Wcześniej Francja wygrała z Irakiem 3-0.
2: Ulewa z piorunami przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w tym spotkaniu, ale nie popsuła dobrej zabawy na stadionie miejscowych Eagles. Odnotujmy dwie kolejne mundialowe bramki Kyliana Mbappé.
1: No to jeszcze ten trzeci, Messi.
2: Argentyńczyk Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii. Uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata, co czyni go samodzielnym rekordzistą wszechczasów. No i to była ta rekordowa chwila, gdy Argentyńczyk trafił po raz pierwszy do bramki. 40 lat od strzelenia gola ręką Boga przez Maradonę. Messi trafia i śrubuje rekord wszechczasów.
1: Po 6:30 jeszcze więcej emocji, mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
2: Polecamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: zacznijmy od opadów. Jeśli komuś już tych opadów za dużo przez ostatnie dni, to dzisiaj mam dobre informacje. Dzisiaj już powinno się bez opadów obyć. I piękne słońce przede wszystkim na wschodzie Polski, to tak do południa. Natomiast od godziny 15-16 wtedy chmury przesuną się na wschód i zachód i północny zachód. Tam najwięcej słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: No i najgorętsze miejsca w Polsce to tak. Lubelszczyzna, tam dzisiaj po południu 28 stopni. Podkarpacie, patrzę tutaj, Krosno, Rzeszów 28 stopni. W Radomiu również 28 stopni. A na zachodzie i północnym zachodzie kraju taka przyjemna dwudziestka. 6 minut po godzinie 6, tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Dnia. Mam ważną informację o długu Polski. Alarmujące dane właśnie spłynęły i o tym opowiemy już za moment we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron, mówimy dzień dobry.

0: i to jest właśnie Kasia Kowalska w RMF FM. A na portalu biznesowym alarmujące dane, o których wspomniałem, aż o 363 miliardy złotych wzrosło zadłużenie Polski w ciągu 12 miesięcy. Nigdy wcześniej nie było gorzej. Zadłużenie Polski wynosi już 2 biliony 135 miliardów złotych. I tak sobie myślę, że gdyby coś takiego się działo u was w budżecie domowym, to pewnie jedlibyście już tylko chleb z chlebem, a i to tylko w niedzielę. Natomiast jak tak patrzę tutaj w telewizji informacyjnej w tym momencie na miny premiera czy ministra finansów, uśmiechnięci. To chyba dlatego, że to nie oni będą spłacać.
1: Wstawaj! Wstawaj! Szkoda dnia w RMF FM.
0: A to już nowe Ale Farbe.

0: Maroon 5.
1: Maroon 5. FM. Co byś powiedział o Maroon 5 jeszcze? No?
2: Maroon 5, że bardzo, że jak najbardziej, i Maroon 5 dostaje od nas 3 gwiazdki.
1: A czekaj, bo ktoś dzwoni po 12. Halo?
2: Dzień dobry.
3: No witam, witam. Cześć. Tak w tych okolicach jakoś konkurs się zbliża, można wziąć udział, czy to jest za wcześnie?
1: Jaka jest odpowiedź?
3: Będzie pięknie.
2: Będzie pięknie. To jest super odpowiedź.
1: Tak.
2: Super, to jest 3 punkty.
1: No.
2: Natomiast gadżety były od 5 punktów.
1: Tak, bardzo nam przykro.
2: Ale 3 punkty, super, super.
1: Nie, ale mam nadzieję, że wszyscy słuchacze dzisiaj będą mieli właśnie takie odpowiedzi. Będzie pięknie.
0: No będzie pięknie przy najlepszej muzyce w RMF FM. Bajm, Biała Armia.
1: A jak jeszcze do tego kawa jest zrobiona. O! No to jedziemy z tym wtorkiem.
2: I dajcie głośniej.

0: Paganesa. 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.
1: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
2: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Expert.
7: Hi everybody, this is Damian Dawid.
8: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
13: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.
16: Posłuchajmy faktów w RMF FM. Jest 6:30.
17: 4 osoby trafiły do szpitala po wypadku na Krajowej 70 trójce w Smęgorzewie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce.
18: Jak wiecie już z faktów, około 4 nad ranem zdarzyła się tam ciężarówka z samochodem osobowym.
19: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
17: Mówił rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego straży Hubert Ciepły.
18: Utrudnienia na odcinku Szczucin Dąbrowa Tarnowska potrwać mogą jeszcze 2 godziny, uprzedzamy. A czy w momencie kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich można jeszcze rozmawiać o wspólnych interesach Kijowa i Warszawy?
17: O to będziemy pytać w rozmowie o 7:00 w Faktach i internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie były polski ambasador na Ukrainie, Bartosz Cichocki.
20: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
18: Piotr, razem z nami w porannych Faktach. Dzień dobry, Piotrze. Pojutrze w Gdańsku, przypomnijmy, konferencja o odbudowie Ukrainy. No i chyba trudno sobie wyobrazić gorszy moment na organizację takiego spotkania.
20: No właśnie. Też o tym myślałem. Zamiast omawiać wspólne przedsięwzięcia, wielu pewnie będzie wracać do sprawy orderu Orła Białego. Nie mamy pewności, czy którykolwiek z prezydentów się pojawi, bo tak, Karol Nawrocki nie został zaproszony, a Wołodymyr Zełenski jeszcze nie podjął decyzji. To może się przełożyć na realne straty także polskich firm i będę o to pytał. Jak długim cieniem położy się obecny impas na relacjach polsko-ukraińskich? Czy to jest kwestia tygodni, czy może lat? Zapytam o to byłego ambasadora, który już zwrócił jedno odznaczenie otrzymane od prezydenta Zełenskiego, ale ma też medal za zasługi od dowódcy wojsk ukraińskich, generała Załużnego. Co z tym medalem? Odpowiedź po 7:00.
18: Zapraszamy zatem do RMF FM i informacyjnego radia RMF 24.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Od rekordowego wyczynu Leo Messiego

0: Rozpoczynamy dzisiaj pierwsze mistrzowskie fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
1: Dzień dobry. Messi zdobył 2 gole i nie tylko dał Argentynie zwycięstwo nad Austrią, ale także przeszedł do historii.
2: No a wszystko dlatego, że były to bramki numer 17 i 18 w historii występów Argentyńczyka na Mistrzostwach Świata. Messi został więc liderem klasyfikacji strzelców wszechczasów, wyprzedzając Miroslava Klose, który miał 16 trafień. Mecz dla Messiego rozpoczął się jednak nie najlepiej, bo już w 9 minucie nie wykorzystał rzutu karnego. Uważam, że Messi ogólnie zagrał dobrze pomimo zmarnowanego rzutu karnego. Wiedzieliśmy, że dostanie kolejną szansę i cóż, kiedy już ją dostał, nie zmarnował. To takie wzruszające patrzeć na grę Messiego, widzieć go za każdym razem, gdy wychodzi na boisko. Mówili podekscytowani po meczu kibice Argentyny, która dzięki wygranej jest już pewna awansu do fazy pucharowej mundialu. Messi na Mistrzostwach Świata ma goli 18, a 16 trafień. W 16 meczach Mistrzostw Świata ma Kylian Mbappé. Kapitan Francuzów zdobył wczoraj 2 bramki w starciu z Irakiem. Trójkolorowi wygrali 3-0 i także są pewni awansu do fazy pucharowej. Z powodu burzy i ulewnych opadów deszczu to spotkanie było jednak przerwane. Piłkarze opuścili boisko, a kibice trybuny po około godzinie mecz został jednak wznowiony. Na listę strzelców w swoim pierwszym mundialu wpisał się znów Erling Haaland. Piłkarz Manchesteru City zdobył 2 bramki dla swojej reprezentacji, a Norwegowie 3-2 pokonali Senegal i też już na pewno zagrają w fazie pucharowej. W Kalifornii zaś trwa mecz debiutującej na mundialu Jordanii z Algierią. Tutaj 71. minuta gry. No i Algierczycy przed chwilą wyrównali, jest remis 1-1.

0: Agnes.
1: Żeby się lżej wstawało i wychodziło spod kołderki, nawet z domu, czy do pracy, czy do samochodu. Nie wnikamy, róbcie co chcecie, to już wasz poranek, a my jesteśmy dla was, bo to jest RMF FM i wstawa i szkoda dnia.
2: Przeglądam portale plotkarskie. No. Justyna Steczkowska mówi: nie zaśpiewam na ślubie syna.
1: Kurczę, to nie wiem. To trzeba trzymać kciuki, żeby Zenek miał wtedy wolny termin.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kaufland jest fresh.
5: Money, money, money.
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Poniedziałek,
11: wtorek,
12: środa,
10: czwartek,
11: szybko zleci,
10: byle do piątku.
13: Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
14: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.

0: Biedronka.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Po reklamie.
5: No już, wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMF FM.

0: na miksie 8 minut i będzie godzina 7, punktualnie o 7. Co?
1: Fakcioszki.
0: Brawo, brawo.
1: Fakcioszki,
0: Przemek,
1: tak,
0: dwa punkty.
1: Super. Fakcioszki w RMX-ie będą. Punkt 7.
0: Ale wcześniej jeszcze jedna informacja. Samotni ciężej przechodzą chorobę, czytam właśnie na jednym z portali.
1: I stąd taka nasza rada, żeby może chorym, samotnym lekarze przepisywali, nie wiem, jakiegoś fajnego partnera, partnerkę, wiesz, no.
0: Problem w tym, że fajnych partnerów jest jak na lekarstwo.
1: To fakt. No, a my... No. No, a my, jesteśmy zajęci, tak, także no, tutaj to jest.
0: No i nie możemy skontaktować chorej osoby z kimś fajnym. No. No, musicie na własną rękę.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Misios. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.
7: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
8: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
9: Po reklamie.
10: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
11: Dziś decyzja w sprawie wojskowego Schengena.
12: Czyli umożliwienia żołnierzom krajów Unii Europejskiej szybkiego przemieszczania się między państwami.
11: I przerzucania sprzętu.
12: W tych faktach także konflikt polsko-ukraiński.
11: I już za moment rozmowa w faktach o 7 i w radiu RMF 24. Gościem jest były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki.
12: Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen.
11: Dzisiaj o 9.30 połączone Komisje Bezpieczeństwa i Transportu zagłosują nad pakietem przepisów, które mają ułatwić szybsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
12: A na linii faktów nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, co to oznacza dla Polski.
13: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty oraz linie kolejowe o znaczeniu strategicznym. Na nowych regulacjach może szczególnie skorzystać Polska. Przez nasz kraj przebiegają 3 z 4 strategicznych korytarzy mobilności wojskowej, a ich rozbudowa będzie wsparta miliardami euro z nowego unijnego budżetu. Bruksela proponuje na ten cel ponad 17 miliardów euro. Jeśli europosłowie poprą dziś kompromis, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi, a przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku.
11: O obronie Europy mówi też Donald Trump.
0: Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, by chronić Europę. Tak przekonał Donald Trump dziennikarzy w gabinecie owalnym Białego Domu i ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły Amerykanów podczas wojny z Iranem. Wiecie co? Włochy zachowały się bardzo źle i inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów dolarów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO. A oni nie byli przy nas. Pomyślcie o tym, skarżył się prezydent USA, zaznaczając, kraje europejskie powiedziały nam, nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy.
11: Jutro Trump spotyka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte.
0: A czy prezydent Ukrainy pojawi się pojutrze w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy? Pytanie wciąż bez odpowiedzi.
11: Wczoraj doradca Wołodymyra Zełenskiego do spraw komunikacji, Dmytro Łytwyn, stwierdził, że sprawa jest analizowana. Prezydenta Polski nie będzie, bo jak stwierdził prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia.
0: W niedzielnym wywiadzie, na który powołuje się portal Ukraińska Prawda, Wołodymyr Zełenski potwierdził natomiast, że proponował spotkanie Karolowi Nawrockiemu. Chodziło o wyjaśnienie sprawy nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
11: W porannych faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
14: Dzień dobry, jestem.
11: Jak tę sytuację ocenia Pałac Prezydencki?
14: Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz stwierdził, że najpierw miało dojść do rozmowy telefonicznej Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, ale strona ukraińska ją odwołała. Później pojawiła się propozycja przyjazdu prezydenta Ukrainy do Warszawy.
15: Na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał, proponując kolejny, znów inny termin. Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
14: Mówił minister Marcin Przydacz i dodał, że ze strony ukraińskiej nie było gotowości do zmiany nazwy jednostki wojskowej.
0: A jaka jest odpowiedź Kijowa?
14: Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego przedstawiciele próbowali załagodzić konflikt i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Według Zełenskiego jednak rozmowy ze środowiskiem polskiego prezydenta nie wpłynęły na ostateczną decyzję Karola Nawrockiego i ocenił, że prowadzi on swoją wewnętrzną politykę przeciwko rządowi Tuska.
16: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
0: Zaczynamy rozmowę o 7 w Faktach Internetowym Radiu RMF 24.
11: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
17: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Bartosz Cichocki, był ambasador Polski w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Przyjedzie Wołodymyr Zełenski do Gdańska, pańskim zdaniem?
18: Nie sądzę i może właściwie lepiej, żeby obie strony wzięły pauzę w tym czasie, bo jeśli nie widać perspektyw deeskalacji, a możliwa jest dalsza eskalacja, to może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
17: Dlaczego w takim razie Wołodymyr Zełenski nie chce do Gdańska przyjechać?
18: Dlatego, że poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i z tych wypowiedzi, które chociażby w tym serwisie były cytowane, wynika dla mnie, że on nie zamierza ustępować w sprawach tych tożsamościowych, więc mógłby się tutaj poczuć, mógłby tutaj zostać narażony na trudne pytania, jakby polityk, kiedy nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, to lepiej może, żeby wziąć pauzę.
17: Bartosz Cichocki, ambasador Polski w Kijowie, były ambasador, jest razem z nami w rozmowie o 7. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale oczywiście zostajemy w Radiu RMF 24.
11: Czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w czwartek do Gdańska?
0: Nie sądzę, odpowiadał dyplomatycznie Bartosz Cichocki. Rozmowa z nim od teraz w informacyjnym Radiu RMF 24.
11: Kolejne komentarze już za godzinę.
0: W porannej rozmowie w RMF FM. Jej gościem będzie 7:30 Zbigniew Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta.
11: Zapraszamy.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: No a prognozę pogody ma dla nas Magda Karwat-Marek.
20: Jacek i Przemek są od rana bardzo zadowoleni i uśmiechnięci. I tak sobie myślę, że to pewnie dlatego, że wiedzą, że dzisiaj już nie będzie deszczu i burzy. Pojawił się u nas, uwaga, antycyklon Hartmut. Groźnie brzmi, ale dzięki niemu czeka nas bardzo słoneczna dzisiaj pogoda i fajna temperatura. Szykuje się 19 stopni na wybrzeżu i aż 27 na Podkarpaciu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: najgorszej. Halo. Można elegancko się budzić z antycyklonem?
20: Można.
1: Można sobie elegancko kabusi zrobić, jak jest antycyklon? Można. Muzykę puścić? Można.
20: Nawet
1: można.
20: Trzeba.
1: Można.

0: śpiewa Wiktor Waligura.
1: O, Wiktor!
0: Jaki to piękny czas, tak śpiewa Wiktor Waligura.
2: On tak ładnie, jak ty nie śpiewa.
0: No
2: nie,
0: tak ładnie.
2: Tak, nie, tak.
1: Słuchajcie,
2: nie,
1: dzień ojca, nauczyć. Dzień ojca. Wszystkich ojców pozdrawiamy, sami ojcami jesteśmy. Mój Tadeusz na pewno już przy radyjku siedzi i tam słucha elegancko.
0: Przypominamy też, że na www.rmf.fm trwa konkurs i tam właśnie słuchacze wybierają prezent z oferty Media Expert za bycie tatą na medal. I z nami Przemek z Warszawy. Cześć. Halo, halo, Przemku.
1: Halo, Przemek.
3: Halo, halo, słychać mnie? Cześć.
0: Tak, wyśmienicie cię słychać.
2: Czekaj, bo mamy teraz dwóch Przemków z Warszawy, bo ja dzisiaj dla odmiany też jestem z Warszawy, także Przemek z Warszawy pozdrawia Przemka z Warszawy.
3: No to miło mi bardzo, pozdrawiam również.
1: Dobra, ty opowiadaj, jak to stałeś się tatą na medal. Pochwal się.
3: Była taka sytuacja, no akurat tutaj nie było na dzień ojca, tylko na dzień mamy. No miał wtedy 7-8 lat. Zrobili w szkole, w podstawówce apel z okazji dla mamy i musiał zaśpiewać piosenkę, tam 6 piosenki Majki Jeżowskiej. Ale miał duży problem,
0: czekaj,
3: więc tutaj z żoną wymyśliliśmy, że mu trochę pomożemy. Stanąłem z taką kartką dużą z napisanym tym fragmentem, z jednej i z drugiej strony napisany miałem tekst i po prostu podniosłem mu tą kartkę, żeby go tam wesprzeć, żeby się tak nie denerwował, no i pomogło, bo wyszło super, bardzo fajnie zaśpiewał.
1: Przemek, ale to ty nabiłeś punkty i u syna, i u żonci nabiłeś punkty.
3: Tak, to było kompleksowo.
0: Chociaż czekaj, bo jak tak teraz myślę, piosenka Majki Jeżowskiej na dzień mamy, to jest A ja wolę moją mamę, to dzisiaj nie śpiewać, to dzisiaj to nie jest piosenka na dzień ojca.
3: No nie, dzisiaj akurat nie pasuje, ale wtedy ja się popisałem swoją pomocą. Tak.
0: Patrzymy, jaki prezent wybrałeś tutaj na naszej stronie. Golarka Remington Limitless z funkcją turbo.
3: No. Dokładnie.
2: Brzmi Przemek, dostajesz.
0: Super prezent na dzień taty.
2: Dostajesz.
3: Przyda się na pewno.
2: Dostajesz od nas kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert. Sobie kupisz albo tę właśnie golarkę Remington, albo cokolwiek tylko zechcesz. Chodzi o to, żeby dobrze rozpocząć świętowanie Dnia Ojca.
1: I pamiętaj, ty możesz śpiewać A ja wolę twoją mamę.
0: Ściskamy mocno, pięknego dnia.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: A wszystkich słuchaczy zapraszamy oczywiście na www.rmf.fm.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych.

0: od 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Kochasz słońce?
3: My też.
2: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak wyprzedaż, są w euro.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
1: To wasz poranek. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

0: Europe w RMF FM, The Final Countdown.
1: Uwaga!
0: Ale wam ładnie gramy.
1: Alarm!
2: Coś się dzieje.
1: Alarm! Słuchajcie. Alarmuje internet, ogórki drożeją. Wszystko przez pogodę.
0: Ale ja czytałem, że dla odmiany banany tanieją.
2: Mizeria z bananów. Jeszcze nie jadłem.
0: No nie, to robisz tak samo, tylko to się robi ze słodką śmietaną. Aha. I nie pieprzysz, więc...
1: Ewentualnie niedojrzałe banany, nie? Zielone. No.
0: Nie pieprzysz, nie solisz.
2: I jeszcze za jednym razem masz deser.
0: Tak jest.

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.
1: Akcja szczęścia w RMF FM.
2: Już w piątek.
1: Wielki finał czerwca.
3: Ktoś na pewno wygra.
4: 150 tysięcy złotych.
5: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
6: 1 300 000 złotych. Chcesz?
7: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest Katuin.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.
16: Jest 7:30, posłuchajmy faktów w RMF FM.
17: Nie sądzę. Tak Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, odpowiadał o poranku w RMF FM na pytanie, czy pojutrze w Gdańsku pojawi się prezydent Ukrainy.
18: Przyjechać miałby tam na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
19: Właściwie lepiej, żeby obie strony wzięły pauzę w tym czasie, bo jeśli nie widać perspektyw deeskalacji, a możliwa jest dalsza eskalacja, to może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
18: Cała rozmowa z byłym ambasadorem Polski w Kijowie, Bartoszem Cichockim, jest na rmf24.pl.
17: Czy zatem teraz Ukraina ma rozważać obniżenie rangi swojej delegacji, jaka ma pojawić się w Gdańsku?
18: W warszawskim studiu RMF FM gospodarz porannej rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry. Czy to oznacza, że otoczenie prezydenta Zełenskiego nie chce deeskalacji?
20: No, prezydent Ukrainy na tym etapie wyłącznie zyskuje na tym konflikcie, przynajmniej krótkoterminowo. Jego sondaże zaczęły zwyżkować, Ukraińcy zjednoczyli się wokół flagi i przestali mówić o jego rzekomych i prawdziwych winach. I to wszystko jest efektem odebrania mu orderu Orła Białego. I choć były prezydent Petro Poroszenko zaczyna już mówić o koniecznej deeskalacji, bo Ukraina i Polska potrzebują siebie wzajemnie, to w otoczeniu prezydenta Zełenskiego na razie nie widać takiej woli. Czy jednak to wszystko przełoży się na rozmowy i na wizyty, pozostaje właśnie dlatego wątpliwe. A ja o kanały komunikacji między kancelariami prezydentów Polski i Ukrainy zapytam Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Ministra będę też pytał o zaprzysiężenie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
17: Tomasz Terlikowski ze Zbigniewem Boguckim w RMF FM, 7:40.
18: A na mundialu wszystkie mecze poniedziałku zakończone we wtorek o 7 rano polskiego czasu.
17: Santa Clara w Kalifornii, Jordania ostatecznie przegrała z Algierią 1-2. Jordańczycy dobrze mecz rozpoczęli, prowadzili po pierwszej połowie, ale potem dwa trafienia Algierczyków. No i szkoda tego tłumu rozgoryczonych kibiców w Ammanie. Przed 5 rano zgromadzili się w centrum miasta, by kibicować swoje drużynie.
18: Nasza ma, czyli rycerscy po fazie grupowej, żegnają się z mundialem.
21: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
18: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, kłaniam się i zaczynamy od wizyty przy półkach sklepowych. Za sprawą raportu UCI Research i Uniwersytetu WSB Merito o rzeczywistych cenach w supermarketach. Chemia gospodarcza skutecznie może czyścić nasze domy, ale jak się okazuje także nasze portfele. Produkty z tej kategorii podrożały w maju aż o 9%, licząc rok do roku. To, jak wskazują eksperci, efekt podwyżek cen energii. Budżety domowe pustoszują też używki, zarówno napoje wysokoprocentowe, jak i kawa i herbata podrożały o ponad 8,5%. Przeciętny

0: plastikowy koszyk podrożał średnio o 3,4%. Podwyżki w sklepach, zmiany także w kantorach. Niestety na naszą niekorzyść złoty traci po kilka groszy. Euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,62, najmocniej w górę funt brytyjski 4,95. Z mocnego dolara zadowolony byłby z pewnością Alan Greenspan. Wieloletni szef amerykańskiej rezerwy federalnej zmarł w wieku 100 lat. Stał na czele banku centralnego przez 19 lat. Oceny jego panowania w Fed są zróżnicowane. Krytycy przekonują, że był jednym z przypadkowych autorów wielkiego kryzysu z 2008 roku, gdy na rynku nieruchomości powstała bańka, a następnie pękła. Przed kryzysem jeszcze jako szef rezerwy federalnej prowadził luźną politykę fiskalną poprzez niskie stopy procentowe. Przyznał, że rynek go zawiódł. To mnie zszokowało. Nadal nie do końca rozumiem, dlaczego do tego doszło. Mówił Alan Greenspan, przesłuchiwany przez amerykański kongres. Zwolennicy jego polityki uważają, że ta sama luźna polityka fiskalna pozwoliła na gigantyczny boom gospodarczy na przełomie XX i XXI wieku.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest właśnie
1: halo.
0: Najlepsza muzyka. Co halo? Co halo? Co byś chciał powiedzieć? Co byś chciał powiedzieć, kolego Skowron? Co halo?
1: No halo, bo nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie nie.
0: Wyś mnie
1: nie
0: idziecie słychać, a co chciałbyś
1: bardzo
0: ogłosić?
1: Dobrze. Że dziękuję za zwrotną. Za minut 20 będzie godzina 8, to wstawaj szkoda dnia, tu RMF FM. Uwaga!
0: To uwaga!
1: 1 200 000 złotych polskich. Co powiecie na taką kapuchę?
2: Dużo! To jest dużo.
0: Ale to nie wszystko, bo dzisiaj Dzień Ojca. Wszyscy świętujemy. I my tutaj, i wy tatusiowie przy radiu, i w kumulacji szczęścia też świętujemy. I właśnie w tym momencie startujemy rundę dodatkową o 23 000 złotych. I taką kasę ktoś z was dzisiaj wygra na pewno.
2: Ale se można kupić wiertarę, ale se można kupić hebelka. Albo i żonie też uprzyjemnić życie, no.
1: Ale to jest, przepraszam, to jest kwota tylko dla tych, którzy jej potrzebują. Dobrze, umówmy się.
0: Dobra.
1: Jak ktoś nie chce 23 000, to nie gra. Jak ktoś chce, to co innego, to wchodzi do zabawy, dokładnie.
2: Bądźmy uczciwi.
1: Tak.
0: Jednocześnie gracie o 1 200 000 i o gwarantowane 23 000 złotych.
2: Czekaj, ci co nie potrzebują, niech też zagrają, ewentualnie przekażą to innym.
1: To jest też opcja, słuchajcie.
2: Wszyscy grają.
1: Jeżeli nie chcecie 23 000, bo wam niepotrzebne, to też zagrajcie. Też wyślijcie hasło RMF SMS-em pod 7474.
0: No właśnie,
2: to się rozda.
0: Żeby zagrać,
1: no,
0: żeby wygrać w ogóle, to trzeba zagrać. No. Więc wysyłacie hasło RMF pod 7474 i gracie w dwóch dzisiejszych losowaniach. Tym bardziej, że może coś pomnożymy przez 7 minut. Każdego SMS-a pomnożymy razy 1200 szans.
1: Czyli każdy wasz SMS, który przyjdzie do nas w ciągu najbliższych 7 minut, to 1200 szans nawet na 1 200 000 i na ekstra 23. Czy wam są potrzebne, czy nie?
0: RMF pod 7474.

0: wielu z was pewnie się zastanawia, czy zdążycie na ósmą, czy to do pracy, czy to z dziećmi do szkoły. Słuchajcie, no macie jeszcze 12 minut, trzymamy kciuki, żeby wam się wszystko udało. I mam pyszny cytat sztabowca PiS odnośnie coraz słabszych wyników w sprawie Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed falietonem. Najbardziej nam rosło, jak nic nie robiliśmy. Musimy przestać się sami wyżynać i głupio gadać.
1: No to nic dodać, nic ująć, tutaj się wszystko zgadza.
2: Ja się nie chcę wymądrzać, ale Koalicja Obywatelska powinna zatrudnić tego samego sztabowca.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMFFM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
15: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: I proszę bardzo, jaki piękny Olbratowski, jaki cacaniutki.
2: Jakby miał kiedyś wybrać ze sztabowca do swojej kampanii, to byłby on. To byłby on, Tomasz Olbratowski.
16: A jakimś innym, też piękniejszym człowieku. Prezydent Nawrocki wziął udział w konferencji Poland Future Summit, czyli szczyt na temat przyszłości Polski, to taka polska nazwa, której tematem przewodnim jest kryzys demograficzny. W jej trakcie, czytam, głowa państwa wygłosiła wystąpienie specjalne dotyczące tego tematu. Pan prezydent sprytnie zauważył, że musimy podjąć zdecydowane działania i znaleźć rozwiązanie problemu kryzysu demograficznego w Polsce. Musimy stawiać, dodał Karol Nawrocki, rodzinę i człowieka w centrum naszych zagadnień. No nie ma to jak przywalić konkretem na konferencji. Właśnie, jak stawiać coś w centrum zagadnień? Zdefiniujmy najpierw zagadnienie. Zagadnienie to temat znajdujący się dokładnie na granicy między to jest oczywiste, a zaraz o co właściwie chodzi. Zagadnienie to szczególny rodzaj pytania, które po zadaniu natychmiast powoduje powstanie trzech nowych pytań, dwóch sporów i seminarium naukowego. Zagadnienie to temat tak sprytnie skonstruowany, że każdy twierdzi, iż go rozumie, dopóki nie zostanie poproszony o wyjaśnienie. Czy możesz krótko mówić to zagadnienie? Oczywiście, ale najpierw musimy ustalić, co to jest krótko. No, w końcu zagadnienie to problem, który po odpowiednim opisaniu staje się jeszcze większym problemem. Zatem musimy stawiać rodzinę i człowieka w centrum naszych zagadnień. I patrzcie, jak ładnie i w miarę naukowo można powiedzieć, nie wiem do cholery, co z tym zrobić. Pan prezydent Nawrocki powinien jeszcze dodać, że demografia jest jego oczkiem uwagi skoncentrowanej na centrum zagadnienia, bo postawienie czegoś w centrum zagadnienia natychmiast rozwiązuje dany problem. Tylko trzeba jeszcze rozwiązać inny problem, gdzie jest to centrum, w którym postawimy zagadnienie. Jak to zrobimy, to jesteśmy w domu.

0: Są przeboje, które się nie nudzą i to jest właśnie jeden z nich. I'm so excited.
1: W RMF FM. Za chwilę fakty punktualnie o godzinie 8. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki, Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
5: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
6: No bo ja widzę sobotę.
4: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: No i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach w całej Polsce godzina 8. Czas poznać najważniejsze fakty. Te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
15: Gdańska konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy bez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?
16: Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
17: Ujawniał przed godziną w RMF FM były polski ambasador w Kijowie Bartosz Cichocki.
15: A za chwilę rozmowa z szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewem Boguckim.
17: Wcześniej 8 osób zatrzymanych przez CBŚP.
15: Grupę przestępczą o charakterze zbrojnym działającą na Śląsku i w Małopolsce rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami z Krakowa i Oświęcimia.
17: Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Dzień dobry Krzysztofie. Co wiadomo już o działaniach podejrzanych?
18: Członkowie grupy mają odpowiadać za rozboje, pobicia, niszczenie mienia, a także za nielegalną produkcję narkotyków, ich przemyt i rozprowadzanie. Wiadomo, że te przestępstwa popełniane były od 2023 roku w województwie śląskim i małopolskim. Podczas akcji mundurowi zatrzymali 8 osób, 2 doprowadzono z zakładów karnych. W trakcie przeszukań znaleziono 4 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Dodatkowo granat hukowy, czarny proch oraz odczynniki i sprzęt do produkcji amfetaminy. Zatrzymanym postawiono w sumie 50 zarzutów i wszyscy trafili do aresztu.
15: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewne nie przyjedzie pojutrze do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy.
17: Tak stwierdził w rozmowie RMF FM o 7:00 był ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Powtórzmy te słowa.
16: Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
17: Konflikt więc eskaluje, jak dodawał dyplomata.
16: Właściwie lepiej, żeby obie strony wzięły pauzę.
15: Cała rozmowa z Bartoszem Cichockim na stronie rmf24.pl, a my łączymy się z Krzysztofem Berendą.
19: Witam, dzień dobry.
15: Dzień dobry Krzysztofie. Po co obu stronom ten konflikt?
19: Według ambasadora obie strony rozniecił go po to, żeby u siebie w kraju wzmocnić się politycznie. Problem w tym, że przy okazji sporo zburzyliśmy, a do tego pozrywane zostały kanały porozumienia, bo w konflikt włączyli się na przykład ukraiński szef dyplomacji, szef kancelarii prezydenta, czy też ambasador Ukrainy w Polsce.
16: Orderami rzucili minister Budanow, minister Sybicha, ambasador Bodnar. Oni właściwie się wyeliminowali z dialogu międzypaństwowego.
19: Zdaniem ambasadora Cichockiego ciekawy jest moment, w którym ten konflikt się dzieje.
16: Być może prezydent Nawrocki tak naprawdę chciał ten moment szczytowy kryzysu wyznaczyć z odpowiednim wyprzedzeniem wobec rocznicy wołyńskiej. Ale to trzeba pytać kancelarię prezydenta.
19: A ta rocznica już za chwilę, 11 lipca.
2: Pytamy o fakty.
15: Serię pytań do swojego gościa przygotował Tomasz Trykowski.
17: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
20: A naszym gościem jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie ministrze.
21: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
20: To, co prezydent Zełenski przygotował się, uprzedził rocznicę Wołynia, pana zdaniem również, tak jak ambasadora Cichockiego?
21: Nie, nie wiem tego. Myślę, że to po prostu było złe rozwiązanie, skandaliczne, krzywdzące dla Polaków, uderzające w naszą pamięć, w pamięć tych ofiar. Czy to było zaplanowane? Mam nadzieję, że nie, bo to by świadczyło jeszcze gorzej.
20: No dobrze, ale pytanie, czy rzeczywiście jest prawdą, że prezydent Zełenski odmawiał spotkań, przesuwał, czy jego otoczenie przesuwało spotkania, nie dochodziło do nich?
21: Te kwestie dotyczące spraw polityki międzynarodowej, w sposób szczególny zaangażowany pan minister Marcin Przydacz mówił wczoraj o tym przed wylotem, że tak, były próby. No, najpierw przecież przyjechał szef administracji prezydenta Ukrainy, a więc pan Budanow. Toczyły się te rozmowy. Był czas na to, żeby była refleksja po stronie ukraińskiej. Ta refleksja nie przyszła. Nie wycofali się z tej skandalicznej swojej decyzji dotyczącej nazwania jednej z jednostek imieniem zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej. Mówię tu o UPA. Później były próby tak naprawdę kontaktu z między prezydentami, no ale tak jak mówił pan minister Przydacz, do tego nie doszło, nie z winy Polski.
20: Planujecie jakieś rozmowy dalsze? Próbujecie nawiązać te rozmowy? Jakieś kanały komunikacji istnieją między Kancelarią Prezydenta Karola Nawrockiego i otoczeniem Włodymyra Zełenskiego?
21: Kanały dyplomatyczne zawsze funkcjonują. Ja przypomnę, że w Polsce funkcjonują, znaczy w ogóle w czasie różnych konfliktów funkcjonują ambasady, bo kanały dyplomatyczne powinny funkcjonować. To jest naturalne, to jest normalne. Natomiast ten kontakt i te relacje są w złym stanie, to trzeba powiedzieć, ale nie dlatego, że tak czy inaczej postąpił pan prezydent Nawrocki, tylko dlatego, że strona ukraińska postanowiła tak naprawdę zlekceważyć pamięć ofiar, zlekceważyć pewne ustalenia, które też były w Warszawie, bo przecież mówiono wtedy o pamięci. Pan prezydent, jeden, drugi mówili o pamięci również ofiar Wołynia. Ten ruch prezydenta Ukrainy dotyczący, jeszcze raz podkreślę, nazwania jednej z jednostek z imieniem zbrodniarzy, nacjonalistów ukraińskich, którzy bestialsko mordowali polskie kobiety i dzieci, które nadal leżą niegodnie, bez godnego pochówku w dołach na Ukrainie, jest niedopuszczalny z punktu widzenia polskiej polityki, z punktu widzenia też takich wartości, które są dla Europejczyków, dla cywilizowanego świata wspólne. Przecież przykład, Niemcy potrafili się przynajmniej częściowo, przynajmniej w warstwie nas odciąć od hitleryzmu.
20: Chwilę to trwało, to też uczciwie trzeba powiedzieć.
21: Chwilę to trwało, wiadomo, że była inna sytuacja, była też inna skala. Natomiast ja mam taką refleksję, że wśród tego wszystkiego, co złe wokół tej sprawy, jedna rzecz jest niewątpliwie dobra, to znaczy, że pamięć o ofiarach Wołynia wyszła poza ten krąg pamięci polskiej historycznej. Dzisiaj piszą o tym media na całym świecie, media w Europie. Myślę, że to w jakiejś mierze, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, zmusi władze Ukrainy i zmusi część Ukraińców do tego, żeby po prostu przyznać się do tej zbrodni, rozliczyć z nią i na nowo budować naprawdę relacje ze swoim wielkim sąsiadem, swoim wielkim przyjacielem, który pomaga.
20: Petro Poroszenko już apeluje w 5 punktach o powrót, o deskalację i powrót. Powiedział, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, odesłaliśmy ordery,
21: ale jednocześnie. Ale to nie jest poważne, przepraszam, że tak powiem, ale jeżeli były prezydent Ukrainy z jednej strony odsyła polskie odznaczenia, później mówi o deeskalacji, dlaczego te odznaczenia zostały?
20: To do siebie, do swojego środowiska.
21: To najpierw chyba to dobrze, że jest jakaś refleksja w tym zakresie, natomiast też niepotrzebny ruch tych polityków obecnych i byłych, którzy odsyłali i odsyłają te odznaczenia polskie nadane w ramach dobrych relacji. No, ja przypomnę, że te same ręce, które dzisiaj lekką ręką oddają te odznaczenia, wciąż wyciągają ręce po pomoc
20: do nas, bo wiemy, że ten order
21: Order pana prezydenta Zełenskiego już dotarł do kancelarii, natomiast te pozostałe nie mam jeszcze wiedzy, pewnie dzisiaj będę to sprawdzał. No, to jest, można powiedzieć, trzeciorzędne. Najważniejsze jest to.
20: To jest policzek dla nas?
21: Nie, ja tego tak nie odbieram. Ja to odbieram w pewnym sensie jako powrót, można powiedzieć, polskich orłów do naszego gniazda, do Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś uważa, że z tego powodu, że prezydent Polski chroni polską tożsamość i chroni pamięć polskich ofiar, powinien oddać polski order, to znaczy, że nigdy na niego nie zasługiwał. Te ordery jak orły wracają do Polski, do swojego gniazda i tutaj będą bezpieczne.
20: Panie ministrze, a czy rację ma ambasador Cichocki, który mówi, że ci politycy, także ci dyplomaci, bo to jest kluczowe, którzy odesłali swoje ordery, wyeliminowali się z dialogu dyplomatycznego z Polską?
21: Ja myślę, że to jest szczególnie niezrozumiałe, że osoby, które powinny utrzymywać kanały dyplomatyczne, a więc powinny utrzymywać dialog, postępują w ramach deeskalacji, która w żaden sposób nie jest uzasadniona. Decyzja pana prezydenta Nawrockiego, która, przypomnę, ma poparcie 3/4 Polaków, a więc no, 25% punktów procentowych więcej Polaków popiera decyzję prezydenta niż samego prezydenta, bo to jest około 50%. To pokazuje, jak wielkie poparcie jest dla prawdy, krótko mówiąc, historycznej i dla obrony polskich interesów w polskim społeczeństwie. I myślę, że też Ukraińcy powinni to zrozumieć, bo to polskie społeczeństwo,
20: dajmy,
21: polski naród.
20: Ukraińcy w całości niemal popierają decyzję prezydenta Zełenskiego, co nie jest wielkim sukcesem polityki historycznej Polski.
21: Ale to jest, no tak, tylko czy mamy się godzić na takie relacje, które są nieprawdziwe, które są pozorne. One nigdy do niczego nie prowadzą. One nie dają realnych rezultatów ani w wymiarze bezpieczeństwa, ani w wymiarze gospodarki, o czym się przekonujemy, bo przecież polskiego rządu nie ma przy stołach, gdzie dyskutuje się o odbudowie Ukrainy. Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej, nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
20: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako kancelaria prezydenta?
21: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, ministerstwo, premier, ministerstwo spraw zagranicznych. No i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
20: Pan mówi, oni nie prowadzą spraw. No, odpowiedź rządu będzie taka, to jest dość oczywiste, że to jest reakcja na odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu. Gdybyście nie odebrali, to on by przyjechał.
21: No tak, ale to jest tak naprawdę ucieczka do przodu, ucieczka przed odpowiedzialnością, bo jeszcze raz przypomnę, wtedy, kiedy przywódcy, liderzy zachodni rozmawiali z prezydentem Zełenskim o planach odbudowy Ukrainy, już pomijam, jak te rozmowy się toczą, tam Donalda Tuska, ministra Sikorskiego, no tak, nie było. I wtedy Zełenski nie było jeszcze odebrania orderu, więc niech nie usprawiedliwiają się dzisiaj rządzący w Polsce tym, panie, że jest to reakcja na odebranie orderu Zełenskiemu. Znaczy, tego nie wiemy, czy byłby, czy by go nie było. Jest jedno, pewne jest jedno. No nie można budować relacji żadnych gospodarczych, biznesowych, bezpieczeństwa, jeżeli one nie są oparte na fundamencie prawdy, jeżeli one nie są oparte na wzajemności i szacunku. A wzajemności, szacunku i prawdy zabrakło nie po stronie pana prezydenta czy jego administracji, nie po stronie polskiej, nie po stronie Polaków, tylko po stronie ukraińskiej. To jest oczywiste.
20: Nie można było poczekać tydzień?
21: A co to by zmieniło?
20: No, choćby to, że byście wiedzieli, czy prezydent Zełenski przyjedzie, czy nie przyjedzie. Nie byłoby zarzutu, że rzucacie kłody pod nogi polskim firmom.
21: Nie, ale to nie jest kwestia rzucania kłód pod nogi polskim firmom. Te polskie firmy, im się należy, jak, no nie chcę już powiedzieć mocno, po prostu Polacy, my Polacy powinniśmy być pierwsi zaproszeni przez stronę ukraińską do tego,
20: żeby odbudowywać się Ukrainę.
21: Ale jak tej eskalacji nie było, tak, że nie było gestów, ruchów, nie gestów, realnych działań ze strony ukraińskiej, żeby to Polacy byli, można powiedzieć, fundamentem polskiej firmy, polski biznes, polska gospodarka, fundamentem odbudowy Ukrainy, a nam się to po prostu zwyczajnie należy za to, co zrobiliśmy, za to, co zrobił rząd, samorządy, organizacje pozarządowe i miliony Polaków, panie, mimo tej trudnej przeszłości.
20: Panie, kropkę i żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
15: To strona ukraińska postanowiła zlekceważyć pamięć o ofiarach Wołynia. Tak przekonywał gość porannej rozmowy w RMF FM.
17: Zapewniał jednocześnie, że między Kijowem a Warszawą kanały dyplomatyczne funkcjonują, ale kancelaria nie ma informacji na temat ewentualnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego pojutrze w Gdańsku.
15: Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, od teraz w informacyjnym radiu RMF 24. Zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: No ja bym na miejscu Magica zrobił teraz prognozę pogody.
23: A zrobię, bo fajna jest, bo wygląda na to, że przed nami kilka dni spokojnej, takiej słonecznej pogody, takiej bez deszczu i bez burzy. Dzisiaj całkiem przyjemna temperatura, od 19 stopni na wybrzeżu, przez maksymalnie 24,5 w centrum i 27 na południu. A na dodatek, i tu się ucieszy Przemek Skowron, bo on lubi, biometr będzie korzystny, powinniśmy wszyscy poczuć przypływ energii.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Pokaż skowron, jak się cieszysz.
5: To jest mój ulubiony zestaw. Jak jest dobry biomet, dobra kawa i najlepsza muzyka w RMF FM, to po prostu nie ma lepiej. No nie ma
6: jeszcze,
5: lepiej.
6: I jeszcze jak jest twój dzień, dzień taty, proszę cię, no, wracasz do domu i czekają na ciebie małe szkraby.
5: No, jedne małe, jedne potrośnięte troszeczkę.
23: Ale prezenty też mam
5: wyższe
23: nadzieję.
5: Ode mnie, ale tak.
23: A nie same szkraby.
1: My nie jesteśmy tacy zachłanni, jeśli chodzi o te prezenty. Nie, po prostu życzenia wystarczą. Wystarczy pamięć.
23: No nie mów, że taka czekoladka
6: ja
23: jakaś.
6: Pamiętam, że ja całe kieszonkowe przeznaczałem na ojca. No, nie sugeruję nic mojej córce.
23: No właśnie.
6: Pamiętam, jak sam kiedyś przekładałem właśnie te pieniądze na ojca i dziś sam jestem ojcem.
5: Tak, ja pamiętam dobrze ideał mój, marzeniami, Rzym jak król. Dajcie głośniej. Pamiętam.

0: To jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM i Somber. Uwielbiamy takie dźwięki. 20 minut po godzinie 8. To jest tak, na taką osłodę dla tych, którzy w pracy. Słuchajcie, nie
1: to
0: ma
1: ja
0: końca.
1: Mam historię.
0: Co masz?
1: A no właśnie chciałem o tym samym mówić. O szpitalu południowym w Warszawie.
0: No co tam się dzieje teraz?
1: Tam, przypomnę, że tam lekarz pracował, który zarobił 1,5 miliona w rok. Mhm. I potem pan lekarz Dawid po wybuchu afery skorygował wystawiane przez siebie faktury i oddał szpitalowi 500 000.
2: Tak.
1: Że oddał. Natomiast wczoraj szpital mu zwrócił te 500 000, bo na jakieś proceduralne powody nie może przyjąć.
2: Czekaj, czyli nikt nie chce pół bańki?
1: Nie, nikt nie chce.
2: I gdzieś tam niechciane 500 000 krąży sobie po stolicy?
1: Tak.
3: Ale jak się nie możecie dogadać, to my przytulimy, poświęcimy się.
1: Przytulimy, tak.
3: Rozliczymy się.
0: Za część kwoty kupimy sobie kolej popcorn, no. Cała afera obiecująco się rozkręca.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
2: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
3: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Pierwsze. Zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
6: Po reklamie.
7: Czas na fakty w RMF FM jest 8:30. Order Orła Białego odesłany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego już dotarł do kancelarii prezydenta.
8: Potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego.
9: Ja to odbieram w pewnym sensie jako powrót, można powiedzieć, polskich orłów do naszego gniazda, do Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś uważa, że z tego powodu, że prezydent Polski chroni polską tożsamość i chroni pamięć polskich ofiar, powinien oddać polski order, to znaczy, że nigdy na niego nie zasługiwał. Te ordery jak orły wracają do Polski, do swojego gniazda. Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
10: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat, jako
9: my nie mamy,
10: prezydenta?
9: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie.
7: Usłyszał Tomasz Terlikowski od szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewa Boguckiego.
8: Rozmowa w całości na rmf24.pl. Jedna osoba ranna w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem na S8 między Czerniewicami a Wólką Jagielczyńską.
7: Jezdnia w kierunku Warszawy w tej chwili jest zablokowana, ostrzegamy.
8: Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych zarejestrowała do tej pory prokuratura w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
7: Powstał też polsko-estoński zespół śledczy zajmujący się aferą. Więcej na ten temat w faktach o 9:00.
8: A teraz w faktach muzyczny projekt znanego hollywoodzkiego aktora.
7: Tego lata ukaże się płyta z Morganem Freemanem w jednej z głównych ról. Symphonic Blues Experience. I went to the crossroads,
11: fell down on my knees. Welcome to our Symphonic Blues Experience.
7: Unikalna kombinacja klasycznego dźwięku orkiestry połączona z emocjami i autentycznością bluesa. Zdobywca Oscara Morgan Freeman w roli producenta i narratora. Ten krążek zapowiadany jest jako kinowa podróż przez 100 lat historii bluesa.
8: Premiera płyty w wakacje 7 sierpnia.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Mundialowi debiutanci, Jordańczycy, nadal bez zwycięstwa.
7: Przegrali 1-2 z Algierią i ten mecz otwiera mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
14: Witam,
7: Wojtku. Jordania napędziła jednak Algierczykom stracha.
14: No a wszystko dlatego, że od 36 minuty prowadziła 1-0, a Algierczykom wcale nie grało się łatwo. Wynik meczu udało się wyrównać dopiero w 68 minucie, a zwycięską bramkę zdobył Amin Guiri. Na wieczorem trudne zadanie przed innym z debiutantów. Uzbekistan zmierzy się z Portugalią, która po wpadce w pierwszym meczu i remisie z Demokratyczną Republiką Konga będzie chciała zmazać złe wrażenie. Ten mecz o 19, a o 22 Anglicy, czyli jeden z faworytów mundialu, zagra z Ganą. No tutaj oczywiście łatwo wskazać faworyta w tym starciu. Jest nim zespół z Europy, ale drużyna z Afryki zapowiada walkę. To drużyna z trzema lwami na koszulce, ale my pochodzimy z Gany i mamy 33 miliony lwów gotowych do walki i właśnie to zamierzamy zrobić.
15: Jest to głowę za ser.
14: Mówił portugalski selekcjoner Gany Carlos Queiroz. Pierwszy gwizdek tego spotkania.

0: 22. Bez Fornala, Sameniuka i Kochanowskiego, ale za to z Wilfredo Leonem, Komendą i Popiwczakiem. Ta trójka znalazła się wśród 14 siatkarzy polskiej reprezentacji, która w środę rozpocznie w Gliwicach kolejny turniej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.
1: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę i nas pokonać i nie będzie to nic nadzwyczajnego. Argentyna oprócz Europejczyków oczywiście.
0: Mówił libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będą w środę o 20:00 Belgowie, a wchodząc na rmf24.pl możecie zdobyć wejściówki na wszystkie mecze polskich siatkarzy w Prezero, ale nie w Gliwicach.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.

0: Kto wam tak ładnie zagra? Kto wam puści najlepszą muzykę? Tylko
1: RMF. My puszczamy, tylko, my grają.
0: Tylko wasze kochane chłopaki z Kowron Tomkowicz, Albratowski, Kamaga.
2: 18 minut i będzie godzina 9. Prasa donosi: oblewają stragany śmierdzącą cieczą. Truskawkowa mafia atakuje. Podobno sprawcy oblewają kwasem masłowym stragany z truskawkami w podpoznańskim Luboniu.
0: Jak to tak?
1: Biedny kraj nasz, Polska, no. Piorą się na wszystkich frontach się piorą. Pan Tusek z panem Batyrem, ci z tamtymi, tamci z onymi, one złowymi. Jeszcze nam wojny truskawkowej potrzeba.
0: Mamy wojny owocowe w Polsce. To żeby się tylko nie zaczęli obrzucać granatami.
3: Reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt. Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
7: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
8: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
16: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
15: No racja. On lubi w technologię.
16: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
17: RMF FM, twoje

0: i to jest właśnie Kuba i Kuba. Stygnie lato. Jak stygnie lato? Przecież dopiero się lato zaczęło, to
1: dopiero się rozgrzewa.
2: To w takim razie mamy dla was...
0: Co mamy dla was?
2: Mamy dla was
0: co
2: bardzo
0: masz?
2: Fajną zabawę z bardzo fajnym pieniądzorem w tle, bo można się i rozerwać, i można sobie rozgrzać paluszek, i można dzisiaj zafundować sobie to, że wam przed końcem tego dnia na konto wpłynie 1 200 000 złotych. Kumulacja szczęścia w RMF FM.
0: Ale
2: dzisiaj
0: to nie
2: nagroda
0: wszystko,
2: główna to 1 200 000.
0: Bo z okazji Dnia Ojca jeszcze wystartowaliśmy rundę dodatkową o 23 000, czyli jednocześnie gracie i o 23 000 i o 1 200 000 złotych. Ale to nie wszystko, bo finał czerwca w kumulacji szczęścia już w piątek, a wtedy na pewno ktoś wygra 1 300 000, Audi Q3 lub 150 000 złotych.
2: Czyli ty robisz tylko jedną rzecz. Wchodzisz do zabawy albo na www.rmf.fm, zobacz tamtejsze bonusy, baby, albo śledź hasło RMF SMS-em pod 7474. Raz, teraz, a my sprawiamy, że ten SMS gra i dzisiaj o 23 000 złotych i o 1 200 000 i w finale czerwca gra o 1 300 000 i o Audi Q3. No dzieje się.
1: Ale... No to ja proponuję tak. Tato, wygraj dla siebie 23 000. Dziecko, wygraj dla ojca 23 000. Albo po prostu wygrajcie 23 000 złotych, bo to jest tak zwana runda dodatkowa z okazji Dnia Ojca.
0: I my jeszcze dajemy taki ojcowski mnożnik przez, uwaga, ile minut? Powiedzmy przez 10 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1023 szanse. Więc jak wchodzić do gry, to właśnie teraz. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
2: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
1: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
2: A, taki duet.
1: Idealny, z Media Expert.
3: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji, a pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych

0: sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Przed nami dziewiąta, przed nami również i kolejne fakty w RMF FM. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy i polecamy.
3: Dziś powinniśmy otrzymać potwierdzenie, że prezydent Ukrainy nie pojawi się na czwartkowej konferencji w Gdańsku.
4: Tak można wywnioskować z wypowiedzi gościa porannej rozmowy w RMF FM Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii polskiego prezydenta.
3: Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych przez zonda krypto otrzymała prokuratura regionalna w Katowicach.
4: W Krakowie ruszają wakacyjne remonty.
3: Gdzie kierowcy będą mieć kłopoty? Posłuchajcie, zaczynamy. Fakty RMF FM.
4: Fakt o 9:00 zaczynamy od dyplomatycznej gry z orderem Orła Białego w tle.
3: Według szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Wołodymyra Zełenskiego zabraknie na rozpoczynającej się pojutrze w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
5: Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
6: A wy nie macie żadnej wiedzy na temat jako kancelarii prezydenta?
5: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, ministerstwo, premier, ministerstwo spraw zagranicznych, no i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
4: Zbigniew Bogucki, gość Tomasza Terlikowskiego, potwierdzał jednocześnie, że order odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego już dotarł do kancelarii prezydenta.
3: Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego za nadanie imienia bohaterów UPA Ukraińskiej Powstańczej Armii Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ.
4: 11 lipca przypominamy rocznicę zbrodni wołyńskiej, rocznicę krwawej niedzieli, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały jednocześnie blisko 100 polskich miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
3: Był ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w kontekście ostatnich napięć polsko-ukraińskich ma prostą receptę.
7: Może lepiej wziąć pauzę. Zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
6: Dlaczego w takim razie Wołodymyr Zełenski nie chce do Gdańska przyjechać?
7: Dlatego, że poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego.
3: Obie rozmowy Piotra Salaka z Bartoszem Cichockim
4: i Tomasza Terlikowskiego ze Zbigniewem Boguckim.
3: One w całości są na stronie rmf24.pl. Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych, około 1000 osób przesłuchanych. Prokuratura regionalna w Katowicach informuje o swoich działaniach w sprawie giełdy kryptowalut, zonda krypto.
4: Łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek-Aniu. Dzień dobry. Co jeszcze przekazali śledczy?
8: Prokuratura poinformowała m.in. o powołaniu polsko-estońskiego zespołu śledczego, którego celem jest wymiana dowodów i koordynacja działań zmierzających do wyjaśnienia afery. Spółka zarządzająca giełdą była zarejestrowana właśnie w Estonii. Polscy prokuratorzy współpracują także z wymiarem Sprawiedliwości Monako. Tam również toczy się śledztwo w sprawie zonda krypto. W Polsce zarejestrowano ponad 3600 zawiadomień od pokrzywdzonych, przesłuchano blisko 1000 osób z tej grupy oraz 40 innych osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają informacje ważne dla wyjaśnienia sprawy. Śledczy zabezpieczyli także ponad 160 sztuk sprzętu elektronicznego oraz pliki z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Zrealizowano ponad 60 postanowień o przeszukaniu w mieszkaniach i biurach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
3: To będą trudne wakacje w Krakowie. Drogowcy planują remontową ofensywę.
4: Prace będą prowadzone m.in. na Moście Kotlarskim, jednej z głównych przepraw przez Wisłę w Krakowie. No i właśnie tam zaprokował nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Dzień dobry,
9: Maćku. Dzień dobry, jestem.
3: Witamy, Maćku. W faktach, jak będzie wyglądał ten remont?
9: Drogowcy wymienią tutaj asfalt i połączenia mostu z brzegiem. Pierwsze prace zaczęły się już minionej nocy. Na razie nie ma tu jednak utrudnień. Jak widzę, ruch jest w miarę płynny. Największe zmiany zaplanowano od kolejnego poniedziałku. Wtedy samochody pojadą jednym pasem w każdą stronę. Tymczasowa przejazdówka poprowadzi przez torowisko i pojawi się sygnalizacja świetlna. Korki będą na pewno.
10: To jest główny przejazd, tak jakby w stronę Kurdwanowa. Większość osób musi przejechać tym mostem. Nie da się zrobić tego inaczej.
9: A dodatkowo w wakacje czeka nas remont znajdujący się niedaleko ulicy Grzegorzeckiej. Poza tym w sierpniu zacznie się remont w ciągu alei 29 listopada. To jest wjazdówka do miasta od północy. Na estakadzie wymieniana będzie nawierzchnia. Pojedziemy jednym pasem w każdą stronę. W centrum Krakowa natomiast już rozkopane są skrzyżowanie pod Bagatelą oraz Piastowska przy Błoniach. Cały czas czekamy też na koniec prac przy szybkim tramwaju do Mistrzejowic. Odbiory tej gigantycznej inwestycji mają odbyć się w sierpniu.
8: To także są fakty.
3: Dziś ostatni wtorek tego roku szkolnego.
4: Reporter RMF FM Dominik Smaga pytał w Lublinie, jak się chodzi do szkoły, kiedy już nie trzeba walczyć o lepsze oceny.
11: Bardzo fajnie, ponieważ jest fajna atmosfera.
12: Nic nie robimy na lekcjach i
13: siedzimy, gramy w gry planszowe.
11: Oddajemy książki.
14: Luźne lekcje są.
11: I nauczyciele są wtedy jakoś fajni.
15: Fajniejsi, milsi.
11: No dokładnie.
12: Po klasyfikacji to już i tak nikt nie chodzi. Nie ma co przychodzić.
15: Chce się chodzić do szkoły?
11: No nie chcę.
16: Nie.
12: Nie, ale muszę.
16: Nie.
12: Są inne ciekawe zajęcia.
4: No dobrze, a co myślą nauczyciele?
3: Oddamy im głos w kolejnych faktach.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Pogoda, Magdalena Karwat-Marek, prosimy bardzo.
18: Tak mi się coś wydaje, że pogoda podaruje dzisiaj prezent wszystkim tatom na Dzień Ojca, bo dzisiaj przełom. W większości regionów w kraju dzisiaj będzie tak około 24 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, bo tam nawet 27. Bezchmurne niebo, brak deszczu i słońce. To właśnie nas dzisiaj czeka. Dopiero w drugiej połowie dnia, głównie na wschodzie i na południu, może się pojawić trochę więcej chmur.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: To przepraszam, że ja się do tego wam wtryniam, ale tak jest.
19: Leo Messi! Messi teraz nie ma wątpliwości. 1-0. Leo Messi gol.
2: Mistrzunio!
8: Ale właśnie mistrzunio. Messi to jego fanka tak naprawdę skradła show i powiemy wam więcej o tym w tej godzinie. Do tego tropikalne upały w Polsce. I tak będziemy spędzać sobie byle do piątku razem z wami.
2: Paweł Jawor, Paulina Stawicka, cześć. Panowie, papa. Pa.

0: No i na te 3 minuty zapominamy, że jesteśmy w pracy. A raczej gdzieś tak w cieni, pod chmurką. Teddy Swims w RMF FM, dubel do piątku, 16 po 9.
1: I ten dzień naprawdę się przyda, bo szykują się ekstremalne upały. Nadciągają właśnie. Czytam, że 40 stopni Celsjusza mają pokazać termometry na zachodzie Polski. To już w najbliższą niedzielę. Nad morzem 36 stopni ma być.
0: Ja. 36 stopni nad morzem?
1: No nad Bałtykiem tak ciepło, bardzo.
0: Ja. To chyba w

0: Tak, oglądaliście Piłkarski Świat Oszalał. Messi najlepszym strzelcem w historii mundialu. Nikt tyle goli nie strzelił.
1: A to mecze, gole. Naprawdę już to już? Widzisz. Największym hitem jest i tak jego 100-letnia fanka, która jeździ na jego mecze i miała nawet taki transparent. I kiedyś jeszcze miała inny i on był jeszcze lepszy. Messi, wyjdziesz za mnie? Pani jest naprawdę niesamowita, oglądam ją w sieci. Pasują do siebie zdecydowanie, bo oboje tak w świetnej formie, a wszyscy dawno ich widzieli na emeryturze. I co? Utarli nosa.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
15: Nodino. Today is yours. Feel good.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Po reklamie.
3: Czas na przerwę z RMF FM.

Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.

0: A teraz uwaga. Gotowi na finał. 1 200 000 zł. I to właśnie może wydarzyć się już dzisiaj.
1: To jest finałowy tydzień czerwca i już dziś gracie o grubo ponad 1 000 000 w sejfach. Ostatnio widziałem domek z ogródkiem.
0: Właśnie, może spłacone kosztuje mieszkanie na przykład, spłacone kredyty. To wszystko możecie mieć.
1: Albo tak garaż obok garażu i tam.
0: Ale wiecie co? Czekaj, przepraszam. Bo mam nadzieję, że to będzie ktoś z was, słuchaczy byle do piątku. Dlatego mamy dla was coś specjalnego. Dzisiaj Dzień Ojca. Mhm. 23 czerwca mamy.
1: To
0: zrobimy z tej daty szczęśliwe numerki, dobra?
1: Uwaga.
0: To uwaga.
1: Naduszamy. W tym momencie.
0: 2 i 3. To są te szczęśliwe numerki. I jeśli macie 2 i 3 w numerze telefonu, macie teraz najwięcej szczęścia, bo przez 13 minut każdy zyskuje 1250 losów. Mm. Ale wy macie więcej. Wy macie 2 razy więcej. Kto ma 2 i 3 w numerze telefonu, podwajamy aż 2500 szans. SMS-em RMF pod 7474.
1: Gracie też na www.rmf.fm. Tam możecie skorzystać też z tej okazji, ale tylko przez 13 minut 1250 albo nawet 2500 szans wpada wam właśnie teraz. Dla tych, którzy mają 2, 3 w numerze telefonu, lepszej okazji już dziś nie będzie. Zegar ruszył. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474.
2: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
4: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kumulacja szczęścia. FMFM.
13: Pieniądze szczęścia nie dają.
14: Myślisz?
15: To posłuchaj.
16: Cała cyfra, nie wierzę. Wow, wygrałam RMFM.
15: Kumulacja szczęścia. RMFM.
17: Czeka.
18: Ponad 1 000 000 zł.
17: Zagrasz?
19: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
23: Aha.
24: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow.
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
26: Castorama. Teoria
27: i praktyka.
26: W teorii miał być nowy grill,
27: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: RTV Euro AGD.
1: Jak wyprzedaż, są w euro.
0: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM zawsze z tobą.
4: A teraz w internecie mówi się na to podobno, że rickrollujemy was, czyli Rick Astley, klasyczek w RMF FM. Ja wiem, że ten wtorek bywa ciężki. Podobno biometr dziś korzystny. Także jesteśmy razem z wami tutaj w byle do piątku. 9.46 na zegarach.

0: to uwaga, to teraz ostatnie minuty.
1: No właśnie, kto z was ma dwójkę i trójkę w numerze telefonu i one nie muszą stać obok siebie, po prostu numery 2 i 3 w numerze telefonu. Bo jeśli tak, to tylko dla was największy bonus w grze o 1 200 000 zł.
0: To jest potężny bonus. 2500 losów. W tym momencie ostatnie minuty. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.

0: sama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
6: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
5: O, no to przyda się na wakacje.
7: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki. W super cenie za 2199 zł 99 groszy.
8: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
9: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
10: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
14: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Po reklamie.
16: Wracamy do faktów. RMF FM jest godzina 10. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski.
17: Europosłowie za wprowadzeniem wojskowego Schengen.
18: Co decyzja, która właśnie zapadła, oznacza dla Polski i naszego budżetu? Od tego zaczynamy.
17: Potem zmiany w CBŚP.
18: Z transferami do CBA w tle.
17: Rozbita grupa, która w pandemii nielegalnie korzystała z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju.
18: Będzie też naukowe powiązanie czynników społecznych i genetycznych na nasze zdrowie.
17: Zaczynamy od wojskowego Schengen.
18: Europosłowie poparli kilkadziesiąt minut temu przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej.
17: Katarzyna Szmańska-Borgino, nasza brukselska korespondentka z aktualnymi faktami z Brukseli. Kasiu, przypomnijmy, co dla nas oznacza to wojskowe Schengen.
19: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni. Już w 2028 roku ma też powstać bezpieczna platforma do elektronicznej obsługi takich transportów, czyli o 2 lata wcześniej niż proponowała Komisja Europejska. Dla Polski istotne jest również, że nowe przepisy są w pełni zgodne z procedurami na to.
18: Małopolska policja rozbiła grupę, która w czasie pandemii wyłudzała pieniądze z rządowych programów wsparcia przedsiębiorców.
17: Zatrzymano 13 osób, które z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju wyłudziły co najmniej 2 300 000 zł. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, a w jaki sposób działali zatrzymani?
0: a składali wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które tylko figurowały w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w rzeczywistości w ogóle nie prowadziły działalności. Prezesami zarządu były tak zwane słupy. Te osoby zgadzały się pełnić te funkcje w zamian za dostęp do rachunków. Wyłudzone środki wpływały na konta, po czym słupy pomagały w ich ukrywaniu. Podczas przeszukania mieszkań policjanci zabezpieczyli pieniądze i mienie na poczet grożącej zatrzymanym grzywny. 11 osób dostało m.in. policyjny dozór, 2 osoby zostały przez sąd tymczasowo aresztowane na 3 miesiące.
17: Roszady w kierownictwie policji. Z funkcją właśnie pożegnał się komendant wojewódzkiej policji w Białymstoku, Kamil Borkowski.
18: Jak dowiedział się reporter RMF FM, on będzie nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Krzysztof Zasada z tymi informacjami, razem z nami w Faktach. Krzysztofie, dlaczego dochodzi do tej zmiany?
15: Wszystko z powodu odejścia szefa CBŚP do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na stanowisku szefa CBŚP jest wakat, bo obecny komendant Cezary Luba przechodzi na funkcję wiceszefa CBA. O kandydaturze Luby na wiceszefa Antykorupcyjnego Biura poinformował minister koordynator spec-służb. W związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy likwidującej CBA, celowe jest powołanie w tej chwili co najmniej jednego zastępcy szefa służby, tak napisał Siemoniak, dodając, że jako doświadczony funkcjonariusz policji jest gwarantem ścisłej współpracy CBA z policją, prokuraturą i apolityczności biura. Z kolei nowy szef CBŚP, Kamil Borkowski, w przeszłości w mazowieckiej policji zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Był też naczelnikiem zarządu CBŚP w Radomiu.
18: Czynniki społeczne mają porównywalny wpływ na nasze zdrowie jak czynniki genetyczne, tak przekonują naukowcy z Nowego Jorku.
20: Wyniki ich badań pokazują, że środowisko, tryb życia, zasoby czy relacje społeczne powinny być przy ocenie ryzyka pewnych chorób brane pod uwagę równie poważnie jak uwarunkowania genetyczne.
17: W studiu Grzegorz Jasiński.
20: Dzień dobry.
17: Te doniesienia, Grzegorzu, mają istotne znaczenie dla profilaktyki.
20: Tak, XXI wiek przyniósł gigantyczny postęp badań genetycznych, ale doniesienia badaczy Icahn School of Medicine sugerują, że dopiero uwzględnienie wielu, nawet drobnych czynników społecznych i środowiskowych pozwala precyzyjnie wskazać, kto jest w istotny sposób zagrożony konkretnym schorzeniem. W swoich analizach brali pod uwagę około 100 takich czynników, w tym tak rzadko oceniane jak samotność, i zauważyli, że mają na nasze zdrowie porównywalny lub w niektórych wypadkach nawet większy wpływ niż powszechnie stosowane wskaźniki genetyczne. Ich analiza objęła 6 powszechnie występujących dolegliwości: astmę, przewlekłą chorobę nerek, chorobę wieńcową, podwyższony poziom cholesterolu, raka piersi i raka prostaty. Przekonują jednak, że nowoczesne techniki analizy danych powinny szybko rozszerzyć wiedzę na wiele innych chorób.
17: To fakt RMF FM w ostatni wtorek tego roku szkolnego.
18: Czy nauczycielom chce się jeszcze przychodzić do pracy?
21: Oczywiście, że nie. Nie, naprawdę nie.
22: Nie chce się, ale mamy ogromną motywację, bo czekają nas wspaniali uczniowie.
23: Chodzimy dla naszych uczniów.
24: Myślę, że na pewno się chce. Tak na spokojnie spędzić czas.
25: A jak tam frekwencja?
21: Starsi nie chodzą, młodsi chodzą.
17: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
18: Jeszcze chwila. W piątek rozdanie świadectw, no i potem początek wakacji.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Ciepło, coraz cieplej. 21 stopni na razie w Kielcach, 20 w Łodzi, 18 w Bydgoszczy, 16 w Koszalinie. Jeżeli chodzi o te ogromne upały, one mają się pojawić pod koniec tygodnia w niedzielę. Dziś już raczej nie mocno burzowo. Deszcz może pokropić w okolicach Rzeszowa.
28: Dobrze, mów, nie wydaj mnie, ja mam kanapkę.
27: I pochmurno też na Słowacznie. Paulina Sawicka, Paweł Japor. Dzień dobry, to byle do piątku w RMF FM. Jesteśmy z wami i tak razem
28: Paulina
27: pracujemy.
28: Powie wszystko, bo ja kanapkę jeszcze przeżuwam.
27: Paweł ma do was prośbę.
28: Nie zdążyłem z rana zjeść, bo kot mi napsocił w garderobie i musiałem posprzątać.
27: A synek płakał. No, ale dobrze, płakał. Tyle wyjaśnień. Ja wiem, że dzisiaj jest biometr korzystny, więc mam nadzieję, że wszyscy macie bardzo dobry dzień. A teraz wam gramy. Cindy Lauper w RMF FM będzie bardzo żywiołowo i jeszcze jedna ciekawa nowość się pojawi, ale o tym wkrótce.

0: nie do ciebie i od dawna to...
1: Ale to cudnie brzmi, męskie granie, orkiestra dla was. 15 po 10. Paweł, pochwali się nam wszystkim, co masz na sobie.
2: To jest mój pierwszy dzień ojca. Dostałem koszulkę The Best Tata. Ale dobra, jakieś rady, panowie? Mam już, wiecie, opanowane teksty typu sobie świecisz, czy mi... Ja maluję ściany, ty pomalujesz wokół kontaktów. Czy coś jeszcze powinienem wiedzieć jako młody ojciec? To nie Messenger, RMF, piszcie, nagrywajcie głosówki.
1: To teraz ratujcie. Dla wszystkich tatusiów właśnie taki ratunek. Takie muzyczne życzenie. Enjoy the silence. No. Gdy dziecko śpi, albo jest jeszcze w szkole, czy przedszkolu. Chwila dla was na odetchnienie. Przyda się na pewno Depeche Mode w RMF FM.

0: Byle do piątku w RMF FM, 10.23, dzisiaj dzień ojca. Prosiłem o radę ojców doświadczonych dla młodego ojca, czyli dla mnie, żeby mi życie wytłumaczyli. I tak czytam z Messengera. Tekst ojca do dziecka: tylko nie mów mamie. To jest wytłumaczenie. Z reguły oznacza, że to była super zabawa i nie obowiązywało żadne BHP.
1: Najlepiej. Tak. Tata roku.
0: Tak, i spytaj matkę, czy możesz. Czy już opanowałem to.
1: Mi się podoba jeszcze jedno. Kupuj ich kawę hurtowo. I my sobie z tej kawy wszyscy żartujemy i z młodych rodziców, ale Paweł od 3 miesięcy mruga osobno każdym okiem, więc pasuje.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest. Kalambury, przegrany robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło.
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Po reklamie.
18: Słuchacie radia RMF FM.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

0: 1 200 000 zł i ten moment, żeby po nie sięgnąć coraz bliżej. To będzie tak. Wybierzecie safe, będą negocjacje. Uważajcie na nie. Takie emocje w grze o duże pieniądze.
1: Nie, no, proszę pana, ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić teraz.
2: No, i ten ciężki oddech.
0: No to jak? Dziś? Runda dodatkowa, 23 000 zł z okazji Dnia Ojca. To po godzinie 15, ale to nie koniec, bo po 17... sejfy, a tam nagroda główna 1 200 000 zł.
2: I specjalna okazja, byle do piątku, teraz, w tym momencie. Trafiliście na to? 7 szczęśliwych minut. Otwieramy zapisy do losowania, bonusowe bramki SMS, ale tylko na 7 minut. 1001 losów wpada wam do tych obu finałów. 6 minut 53 sekundy. Hasło RMF pod 7474.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
8: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. O reklamie.
3: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Ostatnia minuta, 31 sekund. Zamykamy bonusowe bramki SMS. 1 200 000 złotych dziś do wyciągnięcia z sejfów. Jeszcze teraz 1001 losów. Hasło RMF pod 7-4. 7-4.

Brak ciepłej wody w Olsztynie i ekstremalne upały. O tym będzie w Faktach RMF FM. A fakty już za 7 minut. To teraz jeszcze DNCA.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędliny od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
12: I od wielkiej Lechi do spadku Lechi z Ekstraklasy.
13: Radiowcy bez cenzury prezentują historię dla dorosłych.
14: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
13: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. Dziś po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
16: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
17: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
21: Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Śledzimy go w faktach RMF FM. Jest godzina 11:00 w studiu Ewa Kwaśny.
22: Witam i zapraszam. W faktach pytamy, co z wizytą prezydenta Władimira Zełenskiego w Gdańsku. Tam w czwartek miał wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Posłuchajcie, do jakich informacji w tej sprawie dotarł dziennikarz RMF FM. Za chwilę też ważne doniesienia dla mieszkańców Olsztyna. Część z nich z powodu remontu sieci nie będzie miała ciepłej wody. A w faktach kulturalnych powiemy m.in. o atrakcjach festiwalu Sztuka Ulicy. Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski, usłyszał reporter RMF FM w resorcie spraw zagranicznych. Prezydent Ukrainy, przypomnijmy, miał w czwartek wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
23: Dzień dobry,
22: Jakubie,
23: jestem.
22: Właśnie, czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji?
23: Wiele na to wskazuje, jak usłyszałem nieoficjalnie zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje tę konferencję. Trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
22: Jakubie, a wiadomo, kto jeszcze weźmie udział w tym wydarzeniu w Gdańsku?
23: Konferencję na pewno otworzy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z moich informacji wynika, że udział potwierdziły delegacje z 50 krajów. Na pewno do Gdańska przyjedzie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Litwy Gitanas Nausedy, a także premierzy Finlandii, Czech i Słowacji.
22: Trwa przesłuchanie Dariusza R., który w Mierzawie w Świętokrzyskiem miał zabić swojego teścia, a także ciężko ranić teściową. 49-latek, były policjant, został zatrzymany wczoraj po 3-dniowych poszukiwaniach. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Witamy cię.
0: Dzień dobry.
22: Krzysztof, jakie ostatecznie zarzuty usłyszał ten mężczyzna?
0: Zgodnie z postanowieniem prokuratury Dariusz R. jest podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. W ten sposób śledczy potraktowali to, co wydarzyło się w domu w Mierzawie. Teść podejrzanego nie żyje, teściowa w ciężkim stanie z licznymi ranami jest w szpitalu. Jeszcze wczoraj po zatrzymaniu 49-latek przyznał się policjantom do zabójstwa. Dziś formalnie usłyszał zarzuty. Jak usłyszałem, najpewniej prokuratura wystąpi do sądu o przedłużenie mu aresztu, który do tej pory orzeczono na 14 dni.
22: Teraz w faktach ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna. Część z nich do 17 nie będzie miała ciepłej wody. Którzy dokładnie? To sprawdzał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
2: Kortowa, Brzezin, osiedla Generałów, Jarot, Pieczewa i Nagórek. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaplanowało dzisiaj pracę przy sieci ciepłowniczej. Chodzi o przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego. Sprawdzany będzie m.in. stan techniczny i jeżeli będzie taka potrzeba, to zostaną przeprowadzone też naprawy poszczególnych odcinków, tak aby zimą przy niskiej temperaturze nie doszło do awarii.
3: Jaka będzie pogoda?
22: Ekstremalne upały zapowiadają na ten tydzień synoptycy. W weekend termometry na zachodzie kraju mogą pokazać nawet 40 stopni. Mieszkańcy Wrocławia, gdzie jest już ponad 25 stopni, szukają dziś ochłody przy fontannie multimedialnej, wokół której rozpościera się Park Szczytnicki.
4: Mamy w końcu kalendarzowe lato. Czekały panie na tą porę roku?
24: Nie,
4: czy niekoniecznie?
24: Co roku się czeka na lato. Na spacery długie możemy wychodzić.
4: Właśnie widzę, że mają panie w rękach kijki do Nordic Walking,
24: tak,
4: zgadza się?
24: Tak, tak.
4: Jaka trasa?
24: Tutaj po Parku Szczytnickim, co jeden park z tamtej strony i teraz tu przechodzimy. Także pełna trasa.
25: Już teraz kończymy, bo się robi coraz goręcej, więc jedziemy do domu zaraz.
4: Ruch to zdrowie, ale to także relaks dla umysłu, prawda?
24: Na wszystko. Także polecamy wszystkim spacerowiczom.
22: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. A teraz pora już na fakty kulturalne RMF FM. W studiu zameldowała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
26: Witaj,
22: Kasiu. I na początek opowiesz nam o atrakcjach festiwalu Sztuka Ulicy.
26: Termin od czwartku do niedzieli. Miejsca: Park Szczęśliwicki, Targowisko Zieleniak czy Rynek Nowego Miasta w Warszawie. Na 11 spektakli. Nie potrzebujecie biletów. Dzięki wyobraźni przeniesiecie się na przedwojenne warszawskie podwórko. Włoscy komicy połączą klaunadę, żonglerkę i muzykę na żywo. Będzie też spektakl z namiętnymi tangami z lat 50., a inny inspirowany jest średniowiecznym ideałem miłości dworskiej. Ma być radośnie, ludycznie i artystycznie. W Niemczech w Zagłębiu Rury zaczęła się manifesta Święto Sztuki Współczesnej. Swoje prace pokazują m.in. Mirosław Bałka, Małgorzata Mirgatas czy Mikołaj Sobczak. To najmocniejsza polska reprezentacja od lat.
27: Widać też pokoleniowy dialog, który tutaj będzie następować i różne style sztuki, które będą reprezentowane, ale obok polskich artystów będzie ponad 130 artystów z 30 krajów europejskich.
26: Mówi Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Mickiewicza. Manifesta potrwa do października, jest bezpłatna i otwarta dla publiczności. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun filmu Klara i Słońce, ekranizacji książki literackiego noblisty z Jenną Ortegą w roli głównej. O tym filmie będę jeszcze dziś mówić w faktach.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Taki Jamal, tak?
30: Jenna Ortega, tak, bo to jest ta, która gra w Wednesday, gra w horrorach. Na przykład Jamal zaczął młody na fryzurę na Calafiora, a przez Jenna Ortega i Wednesday dziewczynki na przykład nosiły sukienki w koronki.
29: Paulina mi filmy tłumaczy na sportowo. Lamine Jamal czy Jenna Ortega, okej,
30: tak,
29: dobra,
30: to mniej więcej tak działa. No to gramy w byle do piątku. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzień dobry.
29: Ale ten Bon Jovi wyrywny, co?
30: 11:05 na zegarach.

0: Najlepsza muzyka. Tak, tu się gra. Dawid Podsiadło. Sezon w RMF FM jest 17 po 11. Tu byle do piątku. Sprawdzamy wam, co się tam klika w internecie.
1: I klika się na przykład to, że Maryla Rodowicz przeprasza. Sporo tych newsów właśnie na ten temat. Chodzi o to, że pomyliła Igę Świątek z Mają Chwalińską i powiedziała Iga Chwalińska. Ale wiecie, no Maryla pozdrawia, więc na pewno dziewczyny nie mają nic przeciwko. Ja bym na pewno nie miała. I taki Robert Szczęsny też na pewno chciałby być pozdrowiony.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy!
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
21: Po reklamie.
22: RMF FM, najlepsza muzyka.
0: Wiecie, że on napisał tę piosenkę jadąc autobusem do pracy, mając 17 lat? Właśnie gdzieś o tej porze? Czy też myślał o piosenkach, nie o tym, że mu tak gorąco albo klima wieje w tym autobusie? Godless Whisper, George Michael, Lamb.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

to jeszcze tak na szybko wam wrzucę. Wyświetliło mi się, warto jeść czereśnie, chronią serce i stawy. Szkoda, że z ochroną portfela już idzie im tak troszeczkę gorzej. To byle do piątku w RMF FM, 11:32.

0: To uwaga, gotowi, jesteście na to? Startujemy wam super godzinę. No to najpierw się dowiecie, jak brzmi osoba, która weszła ostatnio w super godzinie do gry. Ewa, właśnie, nie mogła uwierzyć w swoje szczęście.
1: I tak brzmi wygrana wtedy, kiedy w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze. To teraz uwaga, bo mam dla was propozycję. Nagroda główna dziś to 1 200 000 zł. Od razu gracie też o rundę dodatkową, 23 000 zł, i to tak z okazji Dnia Ojca, 23 000. Bez wybierania sejfu, a w piątek finał czerwca w kumulacji szczęścia i ktoś na pewno wygra z was 1 300 000 Audi Q3 lub 150 000 zł. Sami słyszycie, że ten finał czerwca jest na wypasie. A do tych wszystkich losowań wchodzicie jednym SMS-em RMF pod 7474.
0: Zgadza się, bo to jest super godzina. 1300 losów właśnie teraz i jeden SMS do tych wszystkich finałów. Hasło RMF pod 7474.
2: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A skab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
17: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Uwaga kierowcy, utrudnienie na S8 w Mazowieckim. Tam zazwyczaj bywa tłoczno, a tym razem jest jeszcze gorzej w kierunku Białegostoku. Szczegóły w Faktach RMF FM już o 12.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już w piątek. Wielki finał czerwca.
6: Ktoś na pewno wygra.
5: 150 tysięcy złotych.
7: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
5: 1 300 000 złotych. Chcesz?
8: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca.

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
2: I od wielkiej Lechii do spadku Lechii z Ekstraklasy.
3: Radiowcy bez cenzury prezentują historię dla dorosłych.
4: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
3: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. Dziś po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 12. Czas na fakty BRMF FM. W studiu ponownie Ewa Kwaśny. No, niedługo będzie skwar z nieba i o tym też usłyszycie w faktach.
3: Oj, będzie. Ekstremalne upały przed nami. Jest pilna odprawa rządu w tej sprawie. Topr ma do dyspozycji nowe drony, które ułatwią pracę ratownikom i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. W faktach także o przełomowym odkryciu naukowców, które może zrewolucjonizować leczenie ciężkiego zapalenia płuc. Będzie też mundial. Nasz dziennikarz sportowy opowie o zmianach, które wprowadzono. Posłuchajcie, jak oceniają je trenerzy i zawodnicy. Pilna odprawa rządu w związku z upałami. Za godzinę rozpocznie się posiedzenie przedstawicieli MSWiA, służb podległych ministerstwu oraz wojewodów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztof, jaki jest konkretnie cel tej odprawy?
4: Po pierwsze, chodzi o wydanie rekomendacji przedstawicielom władz lokalnych, funkcjonariuszom służb, obywatelom, a także zarządcom obiektów infrastruktury krytycznej w związku z upałami. Ci ostatni muszą na przykład przygotować się na możliwe awarie instalacji. Lokalne administracje mają zapewnić mieszkańcom infrastrukturę do schładzania. Chodzi chociażby o kurtyny wodne. Dla mieszkańców będą wydane rekomendacje, by unikać wychodzenia na zewnątrz w porze szczytowych upałów.
5: Zwracać będziemy uwagę również na opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi w tym okresie. Będziemy mówić o wzmocnieniu potencjału służb medycznych, bowiem z reguły przy wysokich temperaturach będzie więcej omdleń, innych sytuacji.
4: Mówił mi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Poza tym Straży Pożarnej wydane zostaną polecenia przygotowania się na możliwy wzrost liczby pożarów. Z kolei pogotowiu wodnemu wydane będą rekomendacje o zwiększeniu uwagi na osoby odpoczywające nad wodą.
3: Tu RMF FM. Słuchacie faktów. Rząd Litwy podał się do dymisji po zmianach w koalicji. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko rządu szefa ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Nowa koalicja, do której dołączyli demokraci, posiada obecnie 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie. A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na S8 w Mazowieckiem pomiędzy węzłami Powązkowska-Broniewskiego, to w okolicach Warszawy, zderzyły się dwa samochody dostawcze i ciężarówka. Zablokowany jest prawy i środkowy pas w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się lewym pasem. Tatrzańscy ratownicy dostali nowe narzędzia, które ułatwią im pracę i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. To 7 dronów i stacja dokująca.
6: Przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii, jeśli chodzi o poszukiwania, czyli na pokładzie dronów AI, które potrafi rzeczywiście wskazać z większej odległości. Tu jest kształt, który przypomina człowieka. Czasy na przykład osiągane przez pilota, który stacjonuje na centrali przy komputerze. A to jest 6 minut od uruchomienia programu do momentu, kiedy dron wisi nad grzędą rysów.
3: Informował i wyjaśniał ratownik Topru Marcin Józefowicz.
7: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
3: Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge dokonali przełomowego odkrycia, które może zrewolucjonizować leczenie ciężkiego zapalenia płuc, jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych na świecie.
8: Badacze zidentyfikowali 3 wyraźnie różniące się podtypy tej choroby, co pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego niektórzy pacjenci szybciej wracają do zdrowia, podczas gdy inni przez długi czas pozostają w stanie krytycznym lub nawet umierają.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
3: Witamy Cię z redakcji naukowej RMF FM. Grzegorzu, do określenia tych typów nie wystarczą badania krwi.
8: Ani wyniki obrazowe płuc. Tym razem naukowcy przeanalizowali komórki układu odpornościowego, sygnały zapalne i aktywność genów w płynie pobranym bezpośrednio z płuc pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc. Najczęściej występujący rodzaj tego zapalenia w blisko połowie przypadków charakteryzował się silnym osłabieniem układu odpornościowego, znacznym uszkodzeniem nabłonka płuc oraz krwawieniami w pęcherzykach płucnych. Drugi typ wyróżniał się zrównoważoną odpowiedzią immunologiczną oraz aktywną regeneracją uszkodzonych tkanek płucnych. Przy trzecim, najbardziej niebezpiecznym wariancie u pacjentów dominowały silne i przewlekłe procesy zapalne. Obserwowano obecność niedojrzałych komórek układu odpornościowego. Na razie identyfikacja tych typów jest jeszcze skomplikowana. Po jej uproszczeniu szybkie rozpoznanie i dobór najlepszej terapii będą łatwiejsze.
3: A więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. Polecamy. Zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie. To tylko kilka zmian, jakie wprowadzono na trwającym w USA, Kanadzie i Meksyku mundialu. Za nami już ponad połowa meczów w fazie grupowej. Zmiany można więc ocenić. Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, które zmiany zawodnicy i trenerzy oceniają pozytywnie, a które negatywnie?
9: Piłkarze narzekają na zmiany w sędziowaniu, a właściwie na brak konsekwencji przy egzekwowaniu przepisów. Z pewnością jednak kary minuty poza boiskiem za symulowanie przewinień wpłynęły na płynność gry. Najmniej podoba się jednak wprowadzenie tzw. przerw na nawodnienie, które dla amerykańskich stacji telewizyjnych stały się właściwie przerwami reklamowymi. Nawet selekcjonerzy narzekają, że mecze z tego powodu zostały podzielone na kwarty. Myślę, że zmienia to charakter meczu bardziej niż myślałem. Jako trener oczywiście lubię mieć wpływ i trzymać drużynę w ryzach, ale ogólnie myślę, że bardziej lubię piłkę nożną, gdy gra się w nią jednym ciągiem, w jednej połowie. Wyjaśniał Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików. Dobrze przyjęta została zmiana ustawienia drużyn w czasie odgrywania hymnów narodowych.
3: Dzisiaj o 19:00 mundialowy pojedynek Portugalia-Uzbekistan. O 22:00 Anglia zmierzy się z Ganą. W nocy natomiast Panama zagra z Chorwacją, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. A nowe fakty już o 13:00. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Teraz najchłodniej w Ustce, 18 stopni i łapcie ten chłodek, cieszcie się nim, bo idą naprawdę duże, ekstremalne, tropikalne upały. 25,5 stopnia w Zamościu, u was jest teraz najcieplej, no i dzisiaj tak maksy będą wyglądać, że 20 w Koszalinie, 24 w centrum, no może 26 w Warszawie, a 27-28 na południe i słonecznie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: 6 minut po 12:00, Paweł Wiawor, Paulina Sawicka, byle do piątku. Cześć, witajcie.
11: Wiecie, że powstał dron, który ma zastąpić te rowerowe dostawy? Ale o tym powiemy wam jeszcze w tej godzinie. To byle do piątku w RMF FM i gramy klasyk Myslowic już teraz dla was.

0: najlepsza muzyka.
1: YouTube w RMF FM. 17 minut po 12, tu byle do piątku. Właśnie oglądamy z Pauliną filmik z prezentacji. Google pokazała drona kuriera, ma zastąpić rowery i dostarczać nam jedzenie czy tam leki. I tak nie wiem, no ciekawe rozwiązanie, ale jak takiemu, wiecie, dronu wyślesz numer do domofonu, żeby sam szedł, to nie
2: albo
1: wiem.
2: Powiedzieć, żeby zostawił paczkę u sąsiada. Nie ma szans. Poza tym tak skutno byłoby bez was kurierów. Oni do mnie na przykład wpadają tak często, że już są jak członkowie.

0: Okej, dajcie w dzwoneczek, jeżeli są tutaj fani rowerowych przejażdżek i przerzutki się akurat na przykład popsuły. Paulina rzuca rowery w RMF FM.
1: Ale poważnie, to nie są żarty. Ruszamy w Polskę z akcją Masz Rower, gdzie tak po prostu dam wam rower cross, a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.rmf.fm. Jeśli się nie złapiemy, to spokojnie, bo w poniedziałek rower cross będzie też do zgarnięcia na naszych social mediach, także warto dać lajka, żeby nie przegapić.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano rowery polskiej marki Cross, których producentem jest Cross SA.
2: Reklama.
4: Castorama!
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
6: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
7: No bo ja widzę sobotę.
5: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
19: Skoda. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.
1: Miłego dnia życzy Wam RMF FM.

Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: RMF FM, byle do piątku. Ale czekajcie, moment, bo przyszła do was specjalna koperta. Mogę ją otworzyć dopiero teraz. Jest 12:40. O, właśnie teraz. Uj, nie mogę tego potargać. Oj. Dobra. Ojej, 10 tysięcy złotych. Tam jest 10 tysięcy złotych, a to oznacza, że dokładamy te 10 tysięcy na przykład na wakacje. Do nagrody głównej. Ona właśnie rośnie. 1 210 000 w sejfach. Brawo!
1: Yes! Super, brawo! Super!
2: Mamy to! Nowa nagroda główna. Oto gracie 1 210 000 złotych. Tylko trzeba się pospieszyć, bo kończy się właśnie super godzina. Synchronizujemy zegarki, bo to są ostatnie minuty. Ostatnie minuty, żeby wejść do gry na gigantycznym bonusie. U nas już lepiej nie będzie. 1300 losów w grze. O grubo ponad milion. O nową nagrodę główną. 1 210 000 złotych w sejfach. Ostatnie minuty. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 razy 1300.
3: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
5: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
4: O, no to przyda się na wakacje.
6: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki. W super cenie za 2199 zł 99 groszy.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
12: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak wyprzedaż są w euro.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
17: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
18: Bosch. Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
19: O reklamie.
20: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
21: To jest RMF FM.

RMF FM. Tu się tak gra. We wtorek. Już tak około 13. Abyście przestali myśleć ciągle o pracy. Roxy White 2115.

0: a kłopoty także. W Narodowym Funduszu Zdrowia szykują się demisje. O nich powiemy w Faktach RMF FM już o 13.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest! Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Kto zwalcza ból?
13: Wundery!
12: Kto?
13: Wundery! Wundery!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: zależności od sklepu Biedronka.
1: Po reklamie.
2: A teraz już zapowiadany i bardzo głośny temat w faktach. RMF FM, jest godzina 13 w studiu Ewa Kwaśny.
3: Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia.
4: Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefem NFZ-u.
3: Chodzi o aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Nie będzie prezydenta Zełańskiego. Premier Ukrainy Julia Sfrydenko ogłosiła, że to ona stanie na czele delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. W faktach także świat filmu. Na planie spotkali się Quentin Tarantino i Kylie Minogue. Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. W trakcie wystąpienia otwierającego posiedzenie rządu Donald Tusk wrócił do afery w służbie zdrowia, tej dotyczącej wyłudzania przez lekarzy pieniędzy ze szpitali i leczenia partyjnych działaczy bez kolejki. My łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
5: Witam Cię,
3: Krzysztofie,
5: dobry.
3: Witamy Cię. Za co miałyby być te dymisje?
5: Za brak nadzoru nad wydatkami szpitalnymi. Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
4: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
5: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo. Tak mówi premier.
4: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
5: Szef rządu ponownie zapowiedział nowe przepisy w tej sprawie, ponownie bez konkretów.
3: Ukraińska premier Julia Sfrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. A w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy
6: Cię
3: ponownie. Kubo, co jeszcze wynika z tego oświadczenia?
6: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Zełańskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Nasz zespół ma jasno określone zadanie: osiągnięcie konkretnych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne Ukrainy oraz poszerzą współpracę gospodarczą z partnerami, napisała Julia Sfrydenko i stwierdziła, że Ukraina oczekuje, tu cytat, podpisania szeregu ważnych porozumień z partnerami międzynarodowymi, w szczególności dotyczących wzmocnienia naszego sektora energetycznego. Dodała, że jej kraj szanuje swoich partnerów i na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
3: I ważne informacje z polskich dróg. 3 osoby ucierpiały w wypadku na drodze numer 63 w Woli Suchożerskiej na Mazowszu. Na trasie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana. Pilna informacja również z Kujawsko-Pomorskiego. W morgach koło Świecia płonie poddasze budynku zakładów mięsnych. Ewakuowano 200 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracuje 30 strażaków. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, a benzyny 98 6 zł 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy tyle samo co dzisiaj, maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
7: Świat kultury w faktach.
3: Legendarny reżyser i znana piosenkarka spotkali się na planie filmowym jako aktorzy. Chodzi o Quentina Tarantino i Kylie Minogue. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: Dzień dobry ponownie.
3: Witamy, Kasiu. Jaki jest powód tego spotkania?
8: Chodzi o improwizowany komediodramat Zaplątani w błękit walijskiego reżysera Jamie'ego Adamsa. Właśnie trwają zdjęcia w ojczyźnie reżysera. A wszystko wypatrzyli mieszkańcy nadmorskiego walijskiego miasta Port Cole. Ekipa filmowała po prostu m.in. sceny pogrzebu w zabytkowym średniowiecznym kościele oraz sekwencje rozgrywające się podczas stypy w jednej z tamtejszych restauracji. Dwukrotny zdobywca Oscara reżyser Quentin Tarantino gra bogatego dobroczyńcę, a partneruje mu wspomniana przez Ciebie Kylie Minogue.
3: A w kolejnych faktach natomiast opowiemy, jak to jest zostać tatą w Dniu Ojca. Zapraszam na fakty o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Szykuje się rewolucja w naszych szafach. To coś dla tych z Was, którzy ciągle coś na siebie wylewają.
10: Znajdzie się miejsce na nasze ubrania?
5: Drugie panie?
9: Aha, no.
5: Taka rewolucja?
9: Nie, aż taka nie.
5: Myślałem, że się posuniecie z tymi koszulkami, się nasze dżinsy zmieszczą, ale nie. 4 minuty po 13, Paweł Wiawor, Paulina Sawicka, byle do piątku.
9: Dobry, 13:04. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Jaki to piękny czas, Wiktor Waligura w RMF FM. Być może wasz ulubiony utwór, bo Pawła Jawora najbardziej, 16 no, po 13. I tak, bawełna wodoodporna, to jest w ogóle hit. To jest wynalazek chińskich naukowców i można z niej zrobić koszulki, które właściwie nie mokną na deszczu.
1: To fajne jest, to jest dobry kierunek. Mhm. Tylko ja czekam na prawdziwy przełom, na bawełnę i koszulki keczupoodporne.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
12: Wolę życie w biegu i w obiegu.
13: Pieniądz musi krążyć.
14: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Hi everybody, this is Damian Dawid.
1: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
13: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
4: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia. 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

Braknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.

nie stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: To byle do piątkowy RMF FM. Jak tam tata? Szczęśliwy?
1: Oj, super! Super, jestem szczęśliwy!
0: Dziś dzień ojca. Wiecie, jak ojciec jest przy Kasia, to zawsze coś odpala. To jak tam Edward, bo obiecałeś coś na antenie?
2: A, już mówi, tutaj syn mówi, oj, tato, ty żeś obiecał, cała Polska wie o tym, mówi, już obiecajemy, tak jak obiecałem, tak będzie, mówię, no niestety, zawsze coś wam skapnie, mówię.
0: No, tatusiowie, to mamy w takim razie dla was rundę dodatkową, tu się przyda, 23 tysiące złotych na dzień ojca.
3: A, to jest cała wyprawka dla młodego taty, wiem co mówię, to jest wózek, fotelik samochodowy, pampersy, elektroniczny bujak, mokre chusteczki, nawet ten podgrzewacz do chusteczek. Te chusteczki to dożywotnia subskrypcja. I jeszcze na telewizor na kluczową fazę mundialu starczy. Losowanie już po 15.
0: No. Ale to nie wszystko. Bo potem finał z sejfami i tam 1 210 000 złotych.
3: Słuchajcie, to jest mój pierwszy dzień ojca, więc ja chcę

0: być ojcem waszego sukcesu.
1: To ładne.
0: Teraz, uwaga, odpalamy wam 11 minut, 1111 losów w grze. Jeżeli wejdziecie teraz i zagracie, wyślecie hasło RMF pod 7474, to się łapiecie na te dwa losowania. To jak tam tatusiowie, co? No, a może synek zagra dla taty? Hasło RMF pod 7474 właśnie teraz. Ostatnia taka okazja w Wylot do Piątku.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Po reklamie.
13: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

teraz uwaga, bo mamy dla was ostatni bonus byle do piątku. Na wejście do gry o nową nagrodę główną 1 210 000 zł i rundę dodatkową o 23 000. To są dwie ostatnie minuty i 1111 losów. SMS RMF pod 74 74.

0: ostry polityczny temat w faktach RMF FM o 14:00, relacje polsko-ukraińskie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
3: Mam pyszny cytat sztabowca PiS odnośnie coraz słabszych wyników z Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej nam rosło, jak nic nie robiliśmy. Musimy przestać się sami wyrzynać i głupio gadać.
4: Ja się nie chcę wymądrzać, ale Koalicja Obywatelska powinna zatrudnić tego samego sztabowca.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5:30 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Kto powiedział, że jest weekend?
10: RMF FM.
11: Że to powiem, najlepsze radio.
9: A, no to wszystko jasne.
12: Jest weekend.
9: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
13: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
18: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
19: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
18: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
20: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
23: Citroen. Po reklamie.
0: Mamy 14:00, mamy dla Was najnowsze fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Ewa Kwaśny. Słuchamy.
24: I mamy ostry komentarz wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza po informacji z Ukrainy, że w Gdańsku na konferencji nie pojawi się prezydent Zełenski, a premier tego kraju Julia Sfrydenko. Napięcie na linii Warszawa-Kijów komentują również przedstawiciele Komisji Europejskiej, ze szczegółami korespondentka RMF FM w Brukseli. Będzie pomoc dla poszkodowanych po wczorajszej nawałnicy mieszkańców Białego Dunajca, obiecuje małopolski wojewoda. Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku i jest jej współorganizatorem, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk w ostrych słowach skomentował ostatnią decyzję władz w Kijowie. Jak mówiliśmy już w faktach, ukraińska premier Julia Sfrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającym się w czwartek wydarzeniu.
25: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności bardzo silne relacje. Dalej chcemy je budować, bo bo to jest strategiczny, ważny interes dla Polski. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
24: Podkreślał w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa tam w związku z zakupami zbrojeniowymi. Jedynie agresor jest zadowolony, a spór w niczym nie pomaga. Tak Komisja Europejska komentuje napięcia między Warszawą a Kijowem. Rzeczniczka Paula Pinio potwierdziła korespondentce RMF FM w Brukseli, że szefowa komisji Ursula von der Leyen przyleci do Gdańska na rozpoczynającą się w czwartek konferencję. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co jeszcze komisja mówi o sporze polsko-ukraińskim?
1: Rzeczniczka powiedziała, że to, czego Unia nauczyła się przez ostatnie 5 lat, to jest to, że jedność jest najważniejszą sprawą. A wszystko, co tę jedność podważa, jak ten spór kraju członkowskiego z Ukrainą, w niczym nie pomaga. Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że obecny spór nie przesłoni celów konferencji. Ukraińscy dziennikarze pytali, czy konflikt może odbić się na negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią lub na dalszej pomocy wojskowej. Paula Pinio zasugerowała jedynie, że Rosja jest zadowolona z tej sytuacji. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ukraińskiej jednostki. Zaznaczyła jedynie, że komisja ma zaufanie, że sprawa zostanie rozwiązana w drodze dialogu.
24: Na zegarze 2:14. Słuchajcie faktów RMF FM. Jesteśmy gotowi do przelania natychmiastowej pomocy poszkodowanym w Białym Dunajcu. Czekamy tylko na wnioski. Tak mówi małopolski wojewoda Krzysztof Klęczar. Wczoraj tę gminę nawiedziła powódź błyskawiczna. Uszkodzonych zostało kilkanaście budynków. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w wysokości 8 tysięcy złotych.
2: One są wypłacane błyskawicznie na wniosek wójta. My te pieniądze mamy zabezpieczone tutaj na rezerwie. W tym momencie jesteśmy na takim etapie, że te wnioski zaczynają do nas spływać. Oprócz tego jest możliwość przyznania wyższych kwot do 100, a nawet do 200 tysięcy w przypadku poważnych uszkodzeń, między innymi posesji domów mieszkalnych. W samorządzie za obsługę tego odpowiadają ośrodki pomocy społecznej. Jesteśmy w stałym kontakcie z wójtem gminy Biały Dunajec.
24: Prawdopodobnie jutro w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zaczną pracować specjalne komisje, które ocenią straty w infrastrukturze po przejściu powodzi.
3: To także są fakty.
24: Zostać tatą w Dniu Ojca to spotkało pana Błażeja z Łodzi, który od kilku godzin jest tatą Rozalki. Nasza reporterka Agnieszka Wyderka spotkała pana Błażeja w szpitalu położniczo-ginekologicznym imienia Madurowicza.
4: Co pan sobie pomyślał, kiedy zobaczył pan po raz pierwszy córeczkę, kiedy ją mógł przytulić, wziąć na ręce?
5: Że jest malutka, drobniutka, ale jak pani pielęgniarka położyła mi ją na piersi, no to poczułem też jej siłę, bo bardzo mocno mnie złapała i ma długie paznokcie.
4: To jest taka duma taty, że już jest taka moc w tym małym człowieku gdzieś tam, czy bardziej to rozczula?
5: Oj, ciężkie do określenia. No, myślę, że duma przede wszystkim.
24: Gratulujemy młodemu tatusiowi i nie zapominamy o wszystkich tatach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: My już dziękujemy. Paulina Sawicka, Paweł Jawor.
0: Cześć, do usłyszenia.
6: 100 lat, niech żyje tata nam. Tak, pierwszy dzień ojca Pawła.
26: Ale gość ma nawet koszulkę z napisem tata.
0: Tak, na 3 miesiące już kupuje.
6: Nie z napisem tata, tylko z napisem najlepszy tata na świecie.
26: I jeszcze ciastka bez cukru.
6: I taki jest każdy tata.
26: Tak, wszystkim
6: buziaki.
26: Tatom. Buziaki.

0: czytam w sieci. Maryla Rodowicz przeprasza polskie tenisistki.
1: A ja wiem za co. Za to, że tam w miniony weekend zadedykowała koncert. Komu to było? Idze Chwalińskiej.
0: Idze Chwalińskiej. I pytanie, za co tu przepraszać, słuchajcie? No. Moglibyśmy mieć też na przykład takiego Roberta Szczęsnego. No w pojedynkę byśmy na mundial pojechali, do finału doszli.
1: A jakby tak w turnieju czterech skoczni wystartował Adam Stoch? Ludzie!

0: dzisiaj ten internet zaskakuje. Normalnie zdjęcie mojego auta w sieci i ja nie wiem, co jest grane, cytuję, ścigali 23-latka.
1: A to na pewno nie o tobie.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Już w piątek.
6: Wielki finał czerwca.
8: Ktoś na pewno wygra.
9: 150 tysięcy złotych.
10: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
11: 1 300 000 złotych.
12: Chcesz?
13: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
20: Nodino. Today is yours. Feel good.
21: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
22: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
23: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.

0: Od sklep Biedronka.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6000 zł

0: sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.

0: liczenie tej kasy to jest naprawdę żmudna praca. Zwłaszcza jeśli ma się na horyzoncie kilka finałów.
1: A tam dokładnie policz, proszę, bo to tych dzisiaj jest.
0: A jak liczę?
1: No, nagroda główna jest dzisiaj
0: kosmiczna.
1: Oj, tak.
0: Kosmiczna. 1 210 000 czeka w jednym sejfu, ale to nie wszystko.
1: Poczekaj,
0: dzisiaj jest Dzień Ojca.
1: Przelicz jeszcze rundę dodatkową, bo tam mamy. No jak byk. 23 000 dla kogoś z was.
0: Dziś, w ten wyjątkowy dzień, Dzień Ojca, 23 000 czeka w rundzie. Rundę mamy zaplanowaną jeszcze w lepszej połowie dnia, więc tym samym mamy przed sobą dwa finały. No ale przecież trwa finałowy tydzień czerwca. W piątek ktoś z was na pewno wygra 1 300 000.
1: Albo Audi Q3, albo 150 000 złotych. No i bardzo ważna informacja jest taka. Jednym SMS-em, czyli jednym hasłem RMF wysłanym pod 7474 wchodzicie do obu dzisiejszych losowań, ale też obu piątkowych, czyli jeden SMS to wejście do czterech finałów.
0: Jeden
1: cztery
0: SMS.
1: Finałowych losowań.
0: Cztery losowania. 10 minut. I mega bonus. Razy 1350. Pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm i tam można Audi zobaczyć w ogóle.
1: Piękne. I tam też można pomnożyć swoje szanse.
0: Dajcie sobie szansę.
1: RMF 7474.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMF FM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów

0: A cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy! Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
4: Wyniki, relacje, komentarze.
3: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM. Trzymamy rękę na piłce.
5: Mistrzowski klimat wspiera GRI Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: No i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: RMF FM zawsze z Wami.

0: amerykańskie powietrze nadciąga, co za tym idzie, oczywiście będzie gorąco.
1: Ty jak ty na to wpadłeś? Więcej o tym, że trzeba uważać. Strzelony. Faktach RMF FM o 15.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Hi everybody, this is Damian Dawid.
6: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: na weekend w RMF FM.
1: Sklep internetowy Amazon.pl zaprasza do udziału w festiwalu okazji Prime Day, który trwa aż 4 dni, do 26 czerwca.
2: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
3: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
2: O, no to przyda się na wakacje.
1: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki. W super cenie za 2199 zł 99 groszy.
0: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
4: Po reklamie.
5: To już prawie 15 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny, witamy.
6: Jesteśmy, witam ponownie. 49-letni były policjant ze Świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Na Wyspach Brytyjskich jubileuszowy rachunek sumienia. Dziś mija 10 lat od rozpisania w tym kraju referendum, które zdecydowało o Brexicie. Afrykańskie upały nadciągają do Polski. W wielu miejscach już dziś na termometrach 20 kilka stopni.
7: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
6: Wybiła 15. Dożywocie grozi Dariuszowi R. ze Świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni były policjant usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Fakt o 15 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztof, jak mężczyzna odniósł się do tych zarzutów?
8: Przyznał się do nich częściowo, nie precyzując, o co konkretnie mu chodzi. W prokuraturze rejonowej w Jędrzejowie złożył też oświadczenia dotyczące tych zarzutów. Nie ujawniamy, co podejrzany w nich zawarł, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
9: Podejrzany nie odpowiada na pytania prokuratora, ograniczył się do swego oświadczenia w tym zakresie, więc prokurator nie mógł mu zadawać kolejnych pytań precyzujących zakres jego przyznania się.
8: Po przesłuchaniu prokuratura zwróciła się do sądu o przedłużenie aresztowania mężczyzny. A przypomnijmy, mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu w pobliżu swego domu. Wcześniej kilkuset policjantów poszukiwało go przez 3 dni. Nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów, był bardzo wycieńczony.
6: Dziś mija 10 lat od rozpisania w Wielkiej Brytanii referendum, które zdecydowało o Brexicie. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia. Jak on wygląda? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
10: 7 premierów od 2016 roku. Tak wygląda italianizacja brytyjskiej polityki. Gospodarka skurczyła się o 6%, a młodzi ludzie, o których przyszłości zadecydował Brexit, z chęcią zagłosowaliby za powrotem do Unii Europejskiej. Wciąż czekamy na obiecane korzyści, ale ich nie widać. Najbardziej cierpi młode, stracone pokolenie, mówią uczestnicy prounijnych protestów. Są też głosy, które uparcie wierzą w niezależną przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i one zaczynają mieć wątpliwości. Nie możemy wrócić, ale powinniśmy z Unią bardziej współpracować. 10. rocznica Brexitu nie jest na Wyspach powodem do radości.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
6: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. To opinia urologa, profesora Piotra Chłosty ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. O męskich problemach będziemy mówić jutro w cyklu Twoje zdrowie.
11: W dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów, pozwalających przeprowadzić operacje mało inwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu.
6: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta. Więcej o tym przypominam jutro w cyklu Twoje zdrowie, a już teraz zajrzyjcie na nasz portal twojezdrowie.rmf24.pl. Ciepło, coraz cieplej. Miasta szykują się na uderzenie afrykańskiego powietrza. W Katowicach, gdzie dziś 26 stopni Celsjusza, a w niedzielę nawet o 10 stopni więcej, działają już wodne kurtyny.
12: Pani tak przeszła pod tą kurtyną, to dzisiaj się przydaje?
13: Bardzo. Bardzo jest tak upalnie, że nie da rady po prostu bez.
14: No może się przydać, ale chyba jakieś takie głębsze rozwiązania by się jeszcze lepiej przydały.
7: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
12: Upały to się dopiero zbliżają, ponad 30 stopni w weekend. Co będzie pani robiła?
15: No nie wiem, w domu siedzieć chyba. Wentylator, rolety, picie i koniec.
6: Usłyszała na rynku w Katowicach nasza reporterka Anna Kropaczek. Fakty wracają o 15:30. W nich powiemy m.in. o testach nowej kosmicznej kapsuły firmy SpaceX.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Picie to jest życie, tak jest właśnie. W te upały warto mieć co najmniej litrową butelkę wody gdzieś tam pod pachą. Słuchajcie, jutro środa i już 30 na termometrach na pewno na zachodzie kraju. Słońce i praktycznie bezchmurne niebo w całym kraju również.
16: Ale pogoda nie mówi stop, na tych 30 będzie jeszcze więcej z końcem tygodnia, więc bardzo was prosimy, unikajcie słońca w te najgorętsze dni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Upały nie tylko u nas, ale też u naszych sąsiadów. Więcej o tym już za moment w lepszej połowie dnia.
16: Razem z wami ostrzegają przed słońcem niezmiennie Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
5: Cześć ponownie.

0: Do 17 naprawdę niedaleko.
1: 12 minut po 15, tu lepsza połowa dnia. No i właśnie, rekordowe upały, które idą do nas powoli. W weekend w Niemczech nawet 40 stopni.
2: Czyli, ojeju, to powietrze będzie miało gorączkę.
1: Przydałaby się jakaś taka, nie wiem, kołdra z chmur, która by zakryła słońce, jeszcze trochę deszczu.
2: Raczej syrop malinowy, ale z czym to już sobie dopowiedzcie.
0: Mamy kilka takich przyjemnych powiewów z głośników. To jest jeden z nich. Tylko trzeba dać głośniej i zbliżyć się właśnie
2: jak
0: do radia.
2: Taki wentylator z funkcją bryzy.
0: Aha.
2: Troszkę.
0: Tak. Teddy Breeze to jest.
2: I w waszą stronę? I w naszą stronę.

0: gratulacje szczęścia.
1: Bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Otóż mamy dwa finały przed sobą. Dzisiaj jest Dzień Ojca, więc zorganizowaliśmy dla was 23 tysiące w rundzie dodatkowej.
2: Które już za chwilę ktoś z was zgarnie. Po drodze oczywiście grając cały czas o finał z sejfami. A w jednym z sejfów dziś 1 210 000 złotych.
1: 12 minut. Patrzę na zegar i losujemy.
2: Już
1: to jest
2: tylko?
1: Ostatnia szansa, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań, czyli o 23 tysiące w rundzie dodatkowej, ale też właśnie finał z sejfami, gdzie 1 210 000 czeka. No to co? Bo my tak gadamy. My tu gadu, a za chwilę ktoś może być bogaty.
2: Maluteńki prezent?
1: No niech
2: z okazji
1: będzie.
2: Dnia Ojca?
1: Tak.
2: Uwaga. Aż do losowania, czyli przez już niecałe 12 minut, każde RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1123.
1: To są naprawdę ostatnie minuty.
2: No żarty się skończyły.
1: 11,5 minuty, żeby
2: szkoda
1: dać sobie szansę.
2: Byłoby przegapić szansę na oba finały. RMF 7474.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak wyprzedażą w euro.
0: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Już w piątek.
2: Wielki finał czerwca.
4: Ktoś na pewno wygra.
5: 150 tysięcy złotych.
6: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
7: 1 300 000 złotych.
8: Chcesz?
9: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren! Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZO.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Po reklamie.
22: 15.30, czas na fakty RMF FM, z nami Ewa Kwaśny.
23: W związku z zagrożeniem upałami służby są w gotowości, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po spotkaniu sztabu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Policjanci oraz strażacy są gotowi do działania i uczuleni, zwłaszcza na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, podkreśla MSWiA. W najbliższych dniach w niektórych regionach temperatura może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Proponowana przez Koalicję Obywatelską Sylwia Grygurczyk-Abram oraz zgłoszony przez PiS przewodniczący warszawskiego klubu Gazety Polskiej Adam Borowski to jedyne zgłoszone przez posłów kandydatury na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Właśnie mija termin ich zgłaszania. Nowy rzecznik zostanie wybrany przez Sejm za zgodą Senatu na miejsce Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się dokładnie za miesiąc. Firma SpaceX przeprowadziła pierwszy lot testowy swojej najnowszej kapsuły Starfall, przeznaczonej do transportu ładunków na orbitę i z powrotem. Co to za konstrukcja i do czego ma służyć? O tym już Grzegorz Jasiński, którego witam w studiu.
24: Witam ponownie. Starfall to zaawansowana kapsuła transportowa, nie przeznaczona do przewozu ludzi. Jej głównym zadaniem jest transport materiałów wymagających odzyskania. Po pobycie w przestrzeni kosmicznej mogą to być próbki farmaceutyczne, produkty powstałe w wyniku

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: RMF FM. Numer został wylosowany i po drugiej stronie uśmiechnięta dusza o imieniu. Dzień dobry.
1: Żaneta.
0: Żaneto, dzień dobry. Skąd jesteś, Żaneto?
1: Z Jabłonowa Pomorskiego.
0: Z Jabłonowa Pomorskiego. Świeci słońce, jest gorąco.

0: co?
1: Poczekajcie, bo Żaneta nie sama. Z kim tam jesteś? Jakaś ekipa chyba.
2: A z partnerem.
1: A, pozdrawiamy.
2: Masz pozdrowienia.
3: Dziękuję, nawzajem.
4: A jak partner ma na imię?
2: A z partnerem. Pozdrawiamy.
1: Oj, kochani, ciszymy radio, bardzo was prosimy, bo inaczej ciężko nam się będzie rozmawiało.
2: Halo?
1: O, dobrze, teraz będzie cudownie. Jesteście na mapie, jak rozumiemy. Wiecie, że radio dzwoni, już udowodniliście to słuchając przed chwilą RMF-u. Teraz chcielibyśmy pogadać o poważnych sprawach. Czy macie pomysł, co zrobić z takim nagłym zastrzykiem gotówki?
2: No jeszcze na chwilę to nie, bo jestem w szoku.
4: To jak ten szok minie...
2: A tym bardziej, że jutro mam urodziny.
4: Ale trafiliśmy! No to 100 lat i na te urodziny, słuchajcie, dla was, niech tak będzie, dla was po prostu 23 tysiące złotych!
2: Dziękuję bardzo.
1: Ale to nie jest jedyna dobra wiadomość. Druga jest taka, że wasz albo twój Żaneto SMS cały czas bierze udział w kolejnym losowaniu, no bo przed nami finał z sejfami. To już po 17. Kochani, wszystkiego dobrego dla was, pozdrawiamy.
4: Ściskamy.
2: Dziękuję ślicznie.
4: Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Finał z sejfami przecież mamy planowany na godzinę, no tak, 17 z hakiem, tak.
1: Dokładnie.
4: Więc jest sporo czasu, żeby wejść do gry już teraz. Dajcie sobie szansę. Wyślijcie RMF pod 7474 i zagrajcie ogromne pieniądze.
1: 1 210 000 złotych czeka w jednym z sejfów. I chcemy, żeby dziś ta kwota do kogoś z was powędrowała, więc jeśli tylko macie nosa, jeśli wybraliście sobie już w głowie sejf, w którym czujecie, że kryje się nagroda główna, no chyba nie warto tracić tej okazji, trzeba wejść do gry wysyłając RMF pod 7474.
4: Zobaczcie, jaka piękna historia. Żaneta jeszcze kilka minut temu nie spodziewała się, że będzie musiała jakoś zagospodarować taką kasą. A przed wami ponad milion, i to grubo ponad milion. Po 17 dzwonimy do kogoś z was, a wygracie już teraz. A my przez 7 minut mnożymy razy 1210. Każde RMF, które wyślecie pod 7474.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcesz.
7: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Castorama.
17: Teoria.
18: I praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej.
19: Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania

0: temat i dzisiaj mamy dla was do pobujania w lepszej połowie dnia.
1: Dostajemy od was sygnały, że zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Polichno i Piotrków Trybunalski na S8. Sprawdzamy, co tam się dzieje i wrócimy do tej informacji w Faktach RMF FM o 16.

0: sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
3: Mam pyszny cytat sztabowca PiS odnośnie coraz słabszych wyników z Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej nam rosło, jak nic nie robiliśmy. Musimy przestać się sami wyżynać i głupio gadać.
4: Ja się nie chcę wymądrzać, ale Koalicja Obywatelska powinna zatrudnić tego samego sztabowca.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja, on lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy,

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
11: A w studiu Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Witamy.
12: Dzień dobry.
13: Kłaniamy się.
12: Brak prezydenta Ukrainy obniża rangę forum w Gdańsku.
13: Oceniają polscy parlamentarzyści. Opinie naszych polityków przytoczy sejmowy reporter RMF FM.
12: Kolejny upalny dzień lata w Polsce.
13: Ale to betka w porównaniu z Francją.
12: Skwar panuje w Paryżu, a rekord ma paść w Bordeaux.
13: Bardzo ciepło wyrażamy się o ojcach.
12: Zwłaszcza dziś.
13: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o wysłaniu szefowej rządu na Forum Odbudowy Ukrainy w Gdańsku to zdecydowane obniżenie rangi wydarzenia. Brak ukraińskiego prezydenta nie pozwoli na kluczowe ustalenia. Zgodnie komentują rządzący i opozycja.
12: Na linii faktów sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Michał Krasoń. Witamy.
14: Dzień dobry.
12: Michale, jakie zdaniem polskich polityków są powody takiej decyzji Zełenskiego?
14: Jak usłyszałem od Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej, to efekt skandalicznej decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA i późniejszego zaognienia sytuacji przez kancelarię polskiego prezydenta.
15: Widzieliśmy te wypowiedzi urzędników prezydenta, to one były po prostu karygodne, bo szkodziły, uderzały w polską rację stanu. Czy o to chodziło, żeby rola Polski w sprawie odbudowy Ukrainy była pomniejszona?
14: Z kolei poseł PiS, Łukasz Schreiber, decyzję Załańskiego odbiera jako lekceważenie Polski.
16: Ukraina jest naszym sojusznikiem, ale jest też naszym rywalem, co w jasny sposób sama demonstracyjnie pokazuje. To oni chcą uchodzić za rozgrywającego w Europie Środkowo-Wschodniej.
14: Udział w forum potwierdzili już m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Dwudniowa konferencja rusza w czwartek. Z Sejmu Michał Krasoń.
12: A tuż po faktach, jak w każdy wtorek, w internetowym radiu RMF24 program Polska Polityka.
13: A w nim analizy dotyczące aktualnych wydarzeń.
12: Autorka programu, profesor Barbara Brudzińska-Mirowska, jest już w studiu. Witamy.
13: Dzień dobry. Barbaro, jakie tematy dzisiaj poruszysz?
10: W polskiej polityce będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jakim momencie politycznym jest Konfederacja, jak może wykorzystać zamieszanie polityczne, które obserwujemy w ostatnich dniach w Polsce, ale także o tym, dlaczego wszystkie partie chcą być jak Konfederacja. Zapraszam.
12: My również zapraszamy i polecamy.
13: Radio RMF24 możecie włączyć na portalu rmf24.pl lub w naszej aplikacji RMF On.
12: poważne utrudnienia na S8 w Łódzkiem.
13: Pomiędzy węzłami Polichno i Piotrków Trybunalski Wschód zapalił się samochód.
12: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia.
17: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
13: Najwyższa temperatura w historii Francji może wystąpić dzisiaj lub jutro. Rekordu ciepła spodziewają się synoptycy nad Sekwanem.
12: W okolicy Bordeaux według prognoz słupki rtęci powędrują w okolice 46 stopni w cieniu, a w Paryżu 42 stopni.
13: Skwar we Francji odczuwa też nasz korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jak długo potrwają te tropikalne upały?
18: Według paryskich synoptyków rekordowa fala upałów we Francji będzie trwać co najmniej do końca tego tygodnia. W lipcu temperatura ma lekko spaść, ale słonecznego żaru nie będzie prawdopodobnie brakować. Ucieszy to zapewne wczasowiczów wybierających się w przyszłym miesiącu na francuską rivierę lub do znanych kurortów nad Atlantykiem. Na razie jednak upały powodują chaos w dużej części kraju. Część pociągów ciągle nie kursuje, blisko 5,5 tysiąca szkół pozostanie dzisiaj całkowicie lub częściowo zamkniętych.
13: Zaangażowani, opiekuńczy i gotowi na wszystko. Tacy są ponoć dzisiejsi ojcowie.
12: W dniu ich święta reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka w łódzkim szpitalu rozmawiała z tymi, którzy przygotowują się do tej roli i już ćwiczą przewijanie na sucho.
19: Wyobrażał sobie pan już ten moment, kiedy będzie mógł pan wziąć synka na ręce?
20: Ja myślę, że dopiero ten moment, kiedy on faktycznie się pojawi i ja go dostanę i on miał takie to moje, to będzie ten moment, w którym dotrze do mnie tak na poważnie, że już nie ma odwrotu.
19: Przed drugim dzieckiem jest trochę tremy?
21: Jestem już bardziej wylozowany, wszystko mam przećwiczone.
20: Nie jest to najłatwiejszy czas na świecie, ale myślę, że jest na tyle magiczny, że warto.
13: Ojcostwo. Piękna i odpowiedzialna rola. Trzymamy za was kciuki, panowie.
12: A wy trzymajcie butelki i pieluchy pod ręką.
13: Wszystkich zapraszamy na Nowe Wieści. Wracamy o 16.30.
12: Będą też fakty kulturalne.
13: A w nich łobuzerska przygoda z wielką historią w tle.
12: Oraz obraz inspirowany trzecim sezonem serialu 1670.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Daleko nam jeszcze do tropikalnych nocy, ale jeśli chodzi o dzień, to faktycznie ponad 30. Tak się rysuje ten tydzień, który nam się rozkręca. Natomiast tak, najbliższa noc do 14-15 na Dolnym Śląsku, więc optymalnie można się lekko schłodzić nocą właśnie.
10: No i czerpmy z tego lekkiego ochłodzenia całymi garściami, bo z każdym dniem do końca tego dnia coraz cieplej.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: A Bogdan dużo czyta. Jaką ostatnio taką mrożącą krew w żyłach czytałeś książkę, żeby się schłodzić, Bogdan?
13: Tajemniczy pociąg. Can Xiu.
11: All right.
10: Polecamy.
13: Polecam. Naprawdę niesamowita historia. Mrożąca krew w żyłach. Taka parabola chińskiego społeczeństwa, ale przez pryzmat lektury Kawki. Jak to lubi Kawkę, to polecam.
10: No to tak, książka gotowa. Siadamy sobie z książką na fotelu na vis-a-vis wentylatora i od razu się robi chłodniej.

0: Dziś Dzień Ojca, zadzwońcie dziś do taty oczywiście z życzeniami, a my przypominamy, że na www.rmf.fm trwa konkurs, a tam wybieracie swój prezent z oferty Media Expert za bycie tatą na medal. No i jednocześnie udowadniacie, trudne słowo,
1: udowadniacie nam, że jesteście takimi ojcami na medal, opowiadając historię z udziałem swoich dzieci. Z nami Wojtek z Ciechanowa. Cześć Wojtku.
2: Cześć.
1: Ty, jak się okazuje, z każdej opresji potrafisz wyjść obronną ręką. Co to się stało w tym lesie? Opowiadaj.
2: To zgubiliśmy się w lesie, jakoś poszliśmy nie to ścieżko, to trzeba. No i klop, nie mogliśmy trafić do samochodu, więc no drogą dedukcji, trochę oczywiście bez telefonu, bez GPS-u, udało się wyjść na prosto.
0: Całe szczęście. No
1: dla
0: właśnie.
1: Mojego dziecka byłem wtedy jak prawdziwy odkrywca, tak nam napisałeś. Ja się w ogóle nie dziwię, że ty spośród prezentów wybrałeś sobie nawigację samochodową TomTom Go z Classic z funkcją asystenta pasa ruchu. Taka nawigacja to by się też w lesie przydała pewnie, nie?
2: No raczej tak.
0: No właśnie, żeby nie być w lesie, ona się przydaje.
1: Żeby
0: tak.
1: Nie być w lesie.
2: Żeby nie być.
0: Kochany, wygrywasz kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup wybranego.
2: Super, przyda się.
0: No właśnie, lubi innego sprzętu na rozpoczęcie świętowania Dnia Ojca, no i jeszcze więcej wypraw. Też do lasu oczywiście.
1: Wszystkiego dobrego.
2: No, dzięki bardzo, przyda się na pewno akurat.
1: A wszystkim tatom życzymy 100 lat oczywiście i dziękujemy wam za udział w konkursie.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Mi z pięknego piasku wybrana, a to znaczy najpiękniejsza plaża w Polsce.
1: Gdzie konkretnie się znajduje? A, o tym w faktach o 16.30.

0: dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Anna Wachowska, Bogdan Zalewski i fakty o 16.30.
12: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Chodzi o sprawę specjalistycznego badania, jakie posłanka przeszła w szpitalu w Żywcu. Według medialnych doniesień zamiast półtora roku czekała na nie tylko 3 tygodnie.
12: Plażą roku w Polsce została Ustka, orzekli internauci w plebiscycie portalu travelist.pl.
13: Co o tym zdecydowało, zdaniem usteckiego burmistrza Jacka Maniszewskiego?
14: Wydaje mi się, że przede wszystkim czyste plaże. Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta.
12: Najlepszą plażą do aktywnego wypoczynku została plaża w Świnoujściu.
13: Najbardziej fotogeniczna to ta położona na Półwyspie Helskim.
12: Z kolei za najbardziej klimatyczną, dziką plażę internauci uznali tę w Mikoszewie.
13: A wasi faworyci? Napiszcie na adres fakty@rmf.fm.
12: O 16? Nie, o 17 już. Jak ten czas leci? Podamy wyniki innego rankingu szkół wyższych w Polsce.
13: Na pierwszym miejscu ex aequo Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.
12: Porozmawiamy ze studentkami warszawskiej uczelni, jak się czują w tej czołówce.
13: Czas na fakty kulturalne w RMF FM. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
15: dzień dobry,
13: Kasiu.
15: Jestem.
12: Dzień dobry, Kasiu. Na początek łobuzerska przygoda z wielką historią w tle.
15: To teatralna opowieść o niezwykłej przygodzie, którą przeżył w latach młodości znany, lubiany aktor Zdzisław Wardejn. W czasie zrywu Czerwiec 56 niewinna wyprawa do centrum miasta zamieniła się u niego w tułaczkę po aresztach. To będzie opowieść o panu Zdzisławie i o jego mamie.
16: Która przekonana, że nie żyje, pochowała mnie. No, a ja się okazało, że się zjawiłem jednak i to nieszczęście, które ona miała w sobie, musiało się zatrzymać.
15: Premiera spektaklu z happy endem. Zdzisiek w reżyserii Tomasza Mana pojutrze w Teatrze Nowym w Poznaniu. Marcin Michalski i jego Scanboy wygrał konkurs Wyobraź sobie, który pomaga autorom stawiać pierwsze kroki w branży filmowej. Na gali wręczono również Nagrodę Polskiej Gildii Producentów. W kategorii film zwyciężyli Michał i Jan Kwiecińscy za film Chopin Chopin, a w kategorii serial nagrodzono Annę Kępińską za Heweliusza oraz projekt UFO. We Wrocławiu pojawi się ogromny obraz inspirowany trzecim sezonem popularnego serialu 1670. Monumentalne ręcznie malowane dzieło, które będzie dłuższe od panoramy Racławia.

Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: kurczy się czas.
1: Mm-hmm.
0: Nie straszymy, ale kurczy się czas.
1: Bo po 17 wielki finał z sejfami.
0: Zacieramy ręce.
1: W jednym z sejfów 1 210 000 zł. Ktoś z was razem z nami może zapisać się dziś na kartach historii.
0: Przypominamy, że trwa finałowy tydzień czerwca.
1: Mm-hmm.
0: Duże sumy, ogromne wygrane, no i wasze marzenia, które... W kilka sekund mogą być spełnione. Grając dziś, gracie też w piątek, a w piątek przypominamy finał czerwca w kumulacji szczęścia. Ktoś z was na pewno wygra.
1: Albo ponad 1 300 000, albo Audi Q3, albo 150 000 zł.
0: Wiecie co? Wiecie, że słuchacze lepszej połowy dnia są najfajniejsi.
1: Ale są też najbardziej bystrymi słuchaczami na świecie.
0: Dlatego mamy coś ekstra dla was, tylko dla was. Uwaga!
1: Bonus zagadka.
0: Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474, dostają 1200 szans, ale ci, którzy zaryzykują i dobrze odgadną hasło, dostaną, uwaga, dwa razy więcej szans, czyli szybko liczę w pamięci, 2400.
1: Mhm. Uwaga, podaję hasło. Zaczyna się na M, kończy na A, ma 6 liter, gra w każdym radiu, ale w RMF FM jest najlepsza.
0: Chyba już wiecie, co?
1: Zaczyna się na M, kończy na A, ma 6 liter, gra w każdym radiu, ale w RMF FM jest najlepsza. Wiecie, co to?
0: Nie czekajcie, wyślijcie to hasło pod numer 7474, a będziecie mieć, jeśli jest prawidłowe, aż 2400 szans.
1: Taki bonus tylko przez 10 minut, ani sekundy dłużej, i można z niego skorzystać też na www.rmf.fm. Powodzenia!

0: na sekundkę dosłownie
1: zajrzałem na kolorowe strony. Cytuję, Patryk Wega puszcza dymka w Ferrari za 1,5 miliona.
2: No i co tam jeden papieros, to i tak więcej pali.
3: Reklama.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Castorama. Teoria.
12: Praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill.
12: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
5: Z RMF FM najlepiej.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
2: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wiesz, Marian, w Duecie wszystko jest prostsze.
9: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
8: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
9: A, taki Duet.
8: Idealny, z Media Expert.

0: expert.pl.
1: Po reklamie.
2: Aktualnie o 17:00 łączymy się ze studiem Faktu w RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski ponownie. Witamy.
3: Meldujemy się.
4: Zachęcamy. Półroczny chłopczyk spod Augustowa nadal wymaga intensywnej szpitalnej opieki.
3: Niemowlę jest ofiarą ojcowskiej agresji.
4: Jak się czuje student z uczelnianej czołówki?
3: Pytamy na Uniwersytecie Warszawskim.
4: Z kibicami szczecińskiej Pogoni rozmawiamy o zmianie trenera.
3: Duńczyka zastąpił Hiszpan.
4: Muzyka łagodzi obyczaje. Woda pomaga przetrwać upał.
3: Oba cele łączy multimedialna fontanna we Wrocławiu. Nadal bardzo ciężki jest stan 6-miesięcznego chłopca spod Augustowa w Podlaskiem.
4: 2 tygodnie temu niemowlę o podłogę rzucił jego ojciec. 27-letniemu mężczyźnie, który trafił do aresztu, grozi dożywocie.
3: Z nowymi informacjami reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, czego dowiedziałeś się od lekarzy?
5: Chłopiec został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, ale jego stan zdrowia cały czas musi być monitorowany. Czuwa przy nim m.in. zespół reanimacyjny. Jego 27-letni ojciec odpowie za usiłowanie zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do tego zdarzenia doszło 2 tygodnie temu w jednej z miejscowości koło Augustowa. Początkowo ojciec dziecka chciał zrzucić winę na matkę, ale potem przyznał się do zarzutów. Grozi mu od 10 do 30 lat więzienia albo nawet dożywocie.
4: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026.
3: Jak się studiuje na najlepszych uczelniach w kraju?
6: No chyba miło w zasadzie. Jestem z siebie bardzo dumna i wdzięczna, że miałam taką szansę tutaj właśnie uczestniczyć i chodzić do tej uczelni.
7: Jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce? Tym razem ex aequo z UJ-em.
6: Bardzo dobrze. Mili ludzie.
7: Poza nauką, na co ty masz, moja droga, czas jako studentka anglistyki?
6: Na pracę, na ćwiczenia fizyczne, dużo ćwiczę, na hobby moje, czyli czytanie. No mam czas. Może nie jakoś super dużo wolnego czasu, no bo jednak praca dużo czasu tego wymaga, ale jest w porządku.
4: Brawo, dziewczyny. Usłyszała od studentek Uniwersytetu Warszawskiego reporterka RMF FM Magdalena Kleinert.
3: A które jeszcze uczelnie wyróżniono w tym roku?
4: Koniecznie sprawdźcie na rmf24.pl.
3: Duże zmiany w Pogoni Szczecin.
4: Trener Thomas Berg został zwolniony tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu Ekstraklasy.
3: Duńczyka zastąpił Hiszpan Oscar Garcia. Co na to kibice?
8: Pomoże Pogoni na pewno.
7: Czyli dobra zmiana?
8: No, uważam, że tak.
7: Zmiana trenera na przed początkiem nowego sezonu. Co sądzisz o tym?
9: Ja myślę, że dobrze, no bo myślę, że może dużo pomóc nam, aby coś wygrać jeszcze. Jakiś puchar.
10: Gra nie była dla wszystkich kibiców zadowalająca.
4: Usłyszał od fanów reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Nowy trener związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, mówi Bartosz Witkowski z biura prasowego szczecińskiego klubu.
11: To człowiek z ogromnym doświadczeniem. Oscar Garcia pracował w Anglii, pracował we Francji, pracował w Hiszpanii, tam też się wychował, bo to jest były zawodnik FC Barcelony, także no, ten hiszpański temperament na pewno niesie do klubu.
4: Inauguracja nowego sezonu za miesiąc. Na początek Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa.
3: Poprzedni sezon Duma Pomorza zakończyła na 9. miejscu.
1: Upalne fakty RMF FM.
4: 26 stopni Celsjusza pokazują dzisiaj termometry we Wrocławiu.
3: Ale w kolejnych dniach może to być nawet 35 stopni.
4: Niektórzy spędzają to upalne, słoneczne popołudnie przy multimedialnej fontannie.
7: Słońce nad Wrocławiem. Pani łapie te promienie słoneczne przy brzegu fontanny multimedialnej. Taki pomysł na dzień?
12: A taki dzisiaj impulsywnie dzień. Tak rano sobie, mam teraz urlop, poczułam i chciałam właśnie sobie wyjechać. Bardzo lubię tutaj. Uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia. No jest coś w tym, jest fajna energia, ładnie. No i ta fontanna. Czuję tutaj bardzo się pozytywnie.
7: No i trochę brązu można złapać w tych słoneczkach.
12: Też, jak najbardziej.
7: Widzę, że kapelusz jest na głowie.
12: Kapelusz, tak, krem, kulary, także się przygotowałam.
3: Wszystko jest na miejscu. Przy hali stulecia we Wrocławiu z mieszkańcami i turystami rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Pytacie, kiedy kolejne fakty RMF FM? O 17:30.
3: Powiemy o istotnym odkryciu polskich fizyków dotyczącym parzenia kawy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Piękne słońce to jest właśnie scenariusz tego tygodnia. Słuchajcie, to słońce nie będzie nas opuszczać aż do niedzieli, a dalej to jeszcze aktualizacji map nie mamy.
13: Piękne, ale też momentami niebezpieczne, bo kiedy w grę wchodzi upał, no to naprawdę żartów nie ma. Nawet 30 stopni jutro na zachodzie kraju. Gdybym mogła wybrać jedno miejsce, gdzie chciałabym spędzić środę, nad morzem. 24 stopnie, pełne słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Wakacje, 1 210 000 na koncie. Dziękuję, nic więcej mi nie trzeba.
13: To brzmi jak plan. To brzmi jak scenariusz, który może się wydarzyć, bo lada moment losujemy numer do kogoś z was. Kogoś, kto być może wygra takie właśnie pieniądze. 1 210 000.
2: Pogadamy z przyszłym milionerem, głęboko w to wierzę. 2,5 minuty zostały do losowania. Słuchajcie, przez ten czas mnożymy razy 1007. Każde RMF, które wyślecie pod 7474, to jest ostatni bob.
13: To jest naprawdę ostatnia...
2: Nie bobek, tylko bonus.
13: Szansa na to, żeby wejść do gry, wysyłając RMF pod 7474.
2: Czas zagrać o swoje marzenia. RMF, ślecie pod 7474.

0: programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Tak jak mówiliśmy, no to nie tak, że nie mówiliśmy. Mówiliśmy i to wielokrotnie, że właśnie finał po 17:00, oto jesteśmy, dzwonimy do kogoś z was.
2: I mamy nadzieję, że ktoś z was odbierze jak najszybciej, maksymalnie w ciągu 6 sygnałów, bo tyle możemy czekać, na tyle pozwala nam regulamin, a 2 sygnały już za nami, więc...
1: Szkoda nie odbierać, bo to jest ostatni wtorek czerwca, słuchajcie, więc halo?
2: Halo, halo, dzień dobry!
3: Dzień dobry.
2: Tutaj Kumulacja Szczęścia RMF FM, Ola Filipek i Mateusz Operchał. A ty jak masz na imię?
3: Łukasz.
1: Dzień dobry, Łukaszu. Gdzie się dozwoniliśmy?
3: Do Bydgoszczy.
1: Do Bydgoszczy. Co porabiasz o tej pięknej porze?
3: A, jestem z rodzinką na lodach.
2: Świętujesz Dzień Taty?
3: Tak, świętuję
2: Dzień
3: Taty.
2: Czyli dostałeś podwójną porcję, jak rozumiem?
3: Nie, dbam o linię.
2: Czyli przekazałeś swoją porcję dzieciom po prostu, jak wzorowy, najlepszy tata. No, wszystkiego najlepszego. My też mamy dla ciebie prezent z okazji twojego święta.
1: Zaraz się okaże, jak duży. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30, Łukaszu.
3: 15.
2: No to 15 jest już twoja.
1: A jakie smaki są grane?
3: To były takie desery lodowe. O smaku Oreo, o smaku Liona i o smaku Tic Taca.
2: Na bogato, desery lodowe. Ja cię kręcę. Aż my mamy ochotę teraz na coś słodkiego. Dobrze. Łukaszu, zmieńmy temat, bo rozmarzyliśmy się z Mateuszem, a prawda jest taka, że teraz przed nami... No, prawdopodobnie gorące negocjacje. Nie wiemy, co jest w twoim sejfie. To jest dla nas wszystkich i dla ciebie też zagadka. Wiemy, jakie są opcje. I dziś w sejfach kwota minimalna to 5000 zł. Są też inne opcje. Tam może być na przykład 7 tysięcy, 36 tysięcy, 49 tysięcy.
1: Dobra, Łukasz, bo
2: maksymalna kwota to dziś 1 210 000. Kończę swój wywód.
1: Ja
2: Mateuszu, proszę.
1: Od razu ci daję 10 tysięcy.
2: Wow!
1: Proszę, masz.
2: A to dawno nie było takiej propozycji.
1: Proszę, 10 tysięcy. Twoja kasa, proszę.
2: Za twój sejf oczywiście. Chcemy odkupić sejf numer 15 za 10 tysięcy.
3: Nie, jednak 15 mi leży. Bardziej niż 10.
2: A dlaczego? To jest jakiś numer dla ciebie istotny?
3: Nie, zupełnie
2: intuicyjnie wybrałeś, rozumiem.
1: Przypadkowy numer.
2: No dobrze, to może... 12 tysięcy złotych. Przelicz sobie to na porcję lodów.
3: 15 jednak więcej niż 12.
2: Ile ten deser lodowy kosztował dzisiaj?
3: Ile kosztował? 18 zł 1.
2: No to wyobraź sobie, ile takich deserów możesz za 12 tysięcy kupić sobie i dzieciom.
3: Ale jednak niespodzianka to niespodzianka.
1: A takie szczęśliwe 13 tysięcy, jakbym ci dał, to jest ostateczna propozycja od nas, Łukasz. I przemyśl to, proszę, bo to jest 8 tysięcy więcej niż minimum w sejfach. 8 tysięcy więcej.
3: Nie, jednak niespodzianka.
2: Ktoś tu lubi niespodzianki. Dzień ojca, to dlaczego nie? Chcemy mieć tylko pewność, Łukaszu, że cokolwiek się wydarzy i jak otworzymy sejf numer 15, to będziesz zadowolony. Czy będzie pan zadowolony?
3: Tak, będę zadowolony.
2: Dobra.
1: Panie Łukaszu, ostatecznie otwieramy sejf numer 15?
3: Tak jest.
1: Proszę bardzo, otwieramy. Cyk, cyk, cyk. Zaglądamy do środka. Jak bardzo będzie szczęśliwy tata Łukasz dzisiaj?
2: Nie jest to kwota minimalna.
1: Nie.
2: Nie jest to 6 tysięcy, które też gdzieś tam mogło się w tym sejfie znaleźć. Wygrywasz 7 tysięcy złotych! Gratulacje! Yeah.
1: No to chyba druga runda świętowania. Wracacie do budki z lodami i świętujecie 7 tysięcy złotych. Łukaszu, wysyłamy do Bydgoszczy, do ciebie właśnie.
3: Dzięki.
1: Bardzo proszę, wszystkiego dobrego. Szczęśliwy tato.
2: I niech każdy dzień w tym roku będzie dla ciebie takim wspaniałym dniem ojca, jak ten właśnie przepiękny wtorek. Pozdrawiamy, Łukasz, ciebie i całą Bydgoszcz.
3: Okej.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Fajny dzień dziś. Przed chwilą Łukasz wygrał 7 tysięcy, ale przecież wcześniej Żaneta 23 tysiące w rundzie dodatkowej. Rozdaliśmy 30 tysięcy na
2: Łącznie?
1: Dzień ojca i to jest super.
2: To tak, a przed nami Ostatnia środa czerwca.
1: Ostatnia środa czerwca. Możemy to skojarzyć z taką idealną okazją na to, żeby spełnić swoje marzenia. Słuchajcie, dwa finały z sejfami. Podbijamy nagrodę główną. I uwaga, od teraz w jednym sejfu 1 220 000 złotych.
2: Wow, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy na ostatniej prostej do wakacji, w tę ostatnią środę naszych finałów z sejfami, nie dołożyli jeszcze czegoś. Uwaga, jutro w drugim finale minimum wzrasta do 65 000 złotych!
1: 65 000! I no, jeszcze dołożymy do pieca, bo w piątek na pewno ktoś z was wygra 150 000. Audi Q3, które możecie zobaczyć na naszej radiowej stronie, albo zostanie milionerem i wygra 1 300 000. Przypominamy, gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474 i od teraz jednym SMS-em wchodzicie do 4 losowań w finałowym tygodniu czerwca.
2: A przez najbliższe 5 minut każdy taki SMS, czyli RMF wysłane pod 7474, pomnożymy razy 1220. No i do gry można też wejść na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. We'll be right back.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej w dolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Patrz, Barbara, fajna, co?
9: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
8: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
1: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Czas na fakty o 17.30. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
14: Ponad 300 dronów, które wbrew zakazowi znajdowały się w pobliżu obiektów, gdzie rozgrywane są mecze mundialu, zostały przejęte przez amerykańskie agencje rządowe.
15: Ze względów bezpieczeństwa w dni meczowe wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym. Tylko w uzasadnionych przypadkach zakaz może być czasowo anulowany. Od uroczystego powitania w tureckim Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się w Ankarze spotkanie przywódców Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i Recep'a Tayyip'a Erdoğana.
14: Wśród tematów rozmowy bezpieczeństwo i przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Jutro w bazie Incirlik prezydent Nawrocki odwiedzi naszych żołnierzy.
15: Z polskiego kontyngentu wojskowego Turcja.
14: Relacje polsko-ukraińskie to główny temat popołudniowej rozmowy w RMF FM.
15: 2:00 po 18:00 gościem Janny Górskiej będzie Krzysztof Paszek, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego zbadali, jak ciśnienie wpływa na proces parzenia espresso.
16: Chcieli wyjaśnić, jak dokładnie przebiega proces przygotowania kawy i dlaczego nie zawsze prowadzi do najlepszych wyników.
14: W studiu z nami Grzegorz Jesiński z redakcji naukowej RMF FM.
16: Dzień dobry.
14: I jakie wyciągnęli wnioski?
16: Okazało się, że przy niższych ciśnieniach zmielona kawa zachowuje się jak typowe medium porowate. Im większe ciśnienie, tym szybciej woda przepływa przez kawę. Jednak w typowych warunkach parzenia espresso, gdzie ciśnienie wynosi od 6 do 9 atmosfer, sytuacja ulega zmianie, a po około 30-40 sekundach struktura kawy ulega zagęszczeniu i zniekształceniu, co prowadzi do nieprzewidywalnych zmian w całym procesie, choćby tworzenia takich kanałów. To zakłóca cały proces. Fizycy z Warszawy opracowali matematyczny model, który to opisuje i być może pozwoli skonstruować lepsze ekspresy, takie, z których nie tylko espresso zawsze będzie perfetto.
14: O ciśnieniu na małą czarną przeczytacie na RMF24.pl.
0: czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
14: Zaprasza Krzysztof Berenda.
15: Witamy, Krzysztofie.
17: Dzień dobry. Polski złoty coraz wyraźniej traci na wartości i zwłaszcza przed wakacjami. To jest bardzo złą wiadomością, bo przez to podróże będą droższe. Zacznijmy od euro, które w ciągu ostatnich dni podrożało o 4 grosze do poziomu 4,29. Dolar poszedł w górę o 10 groszy do ceny 3,76. Frank szybuje do poziomu 4,64, a brytyjski funt coraz szybciej idzie w stronę 5 zł. Teraz kosztuje 4,97. Polski złoty traci blask głównie za sprawą działań amerykańskiego banku centralnego, który zaczął wzmacniać dolara. Znaczenie mają także nie najlepsze dane dotyczące polskiej gospodarki oraz doniesienia z Bliskiego Wschodu o tym cały czas chwiejnym pokoju. Ta zmienność ma być widoczna niestety także w kolejnych tygodniach. Tygodnie tygodniami, a dzisiaj ważny jest dzień.

0: Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Gorąca sekretarka jest na szybkim urlopie i zostawiła nam wiadomość.
2: Tu gorąca sekretarka. Do roboty, bo telefony się same nie odbiorą.
3: No to nieźle.
4: To my odbieramy dzisiaj?
1: Kto? No musimy.
4: No to dzwońcie. 12,2 miliony. Pomóżcie.

0: Tak, pętek. Przepraszam.
1: Co?
0: Włączyłem mikrofon za wcześnie, akurat Ola Filipek ziewała. To takie
1: nie, nie
0: kuluary.
1: Ziewałam.
0: Dziękuję.
1: Przeglądam, co się dzieje w świecie, to nie
0: jasne,
1: jest tak.
0: Tak.
1: No, proszę bardzo.
2: Nudzę cię?
1: PKP bierze przykład z lotnisk. Podobno chcą wprowadzić odprawę biletu.
0: A, to słuchajcie, idźmy dalej. Może do tych wózeczków z wodą jakieś perfumy dołożymy też.
1: Byle tylko, słuchajcie, miejsca na nogi nie zabrali.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
6: I od wielkiej Lechii do spadku Lechii z Ekstraklasy.
7: Radiowcy bez cenzury prezentują historię dla dorosłych.
8: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
7: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. Dziś po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
9: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe centrum umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta. Stawadowicki.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak wyprzedaż, są w euro.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
12: Po reklamie.
13: Na zegarze już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
14: Jesteśmy, zapraszamy. Zgoda Iranu na inspekcję programu nuklearnego.
15: O rzekomych ustępstwach władz w Teheranie opowie nasz dziennikarz w Waszyngtonie.
14: A korespondentka w Brukseli o unijnej dyskusji na temat niedźwiedzi.
15: W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony tych drapieżników.
14: W imieniu Joanny Górskiej zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
15: Z Krzysztofem Paszykiem, posłem PSL. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Iran zgodził się na wieloletnie inspekcje swojego programu nuklearnego.
14: Według amerykańskiego przywódcy Teheran zaakceptował też utrzymanie otwartej cieśniny Ormuz, przez którą transportowana jest znaczna część światowej ropy.
15: Na linii waszyngtońskie studio RMF FM i nasz korespondent Paweł Żuchowski.
14: Pawle, co jeszcze zapowiedział amerykański prezydent?
16: Dzień dobry. Amerykański przywódca zapowiedział również, że środki pochodzące z odblokowanych irańskich aktywów mają zostać przeznaczone na zakup żywności i leków ze Stanów Zjednoczonych. I choć Trump znów ogłasza, to jak zwykle jest wiele wątpliwości, ale i sprzeczności. Wiceprezydent J.D. Vance mówił o wykorzystaniu zamrożonych aktywów jako o możliwym scenariuszu w przyszłości, podkreślając, że żadne środki nie zostały dotąd uwolnione. Nieścisłości pojawiły się także w kwestii transportu ropy przez cieśninę Ormuz. W dzisiejszym wpisie prezydent USA ogłosił, że wczoraj przez cieśninę Ormuz przetransportowano 19 milionów baryłek ropy naftowej, co uznał za rekord wszechczasów. Podczas gdy dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w ubiegłym roku średnia przekraczała 20 milionów baryłek dziennie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: I jest już reakcja Teheranu na słowa Donalda Trumpa.
15: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że jego kraj nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych. Unijne kraje chcą zwiększenia odstrzału niedźwiedzi.
14: Rumunia i Słowacja wystąpiły z apelem do Komisji Europejskiej o bardziej elastyczne stosowanie przepisów chroniących te zwierzęta.
15: Ich zdaniem przepisy wspólnoty nie nadążają za wzrostem populacji tych drapieżników, co powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.
14: Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie stanowisko zajęła w tym sporze Polska?
1: Warszawa nie wyklucza konieczności obniżenia unijnej ochrony niedźwiedzia, ale podkreśla, że ewentualna zmiana musi opierać się na analizach naukowych, a także, jak podkreślił wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak,
17: powinna uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli oraz potrzebę ograniczenia szkód powodowanych przez niedźwiedzie.
1: Obecnie odstrzał niedźwiedzia jest możliwy tylko wyjątkowo. Rumunia i Słowacja przekonują, że rosnąca liczba niedźwiedzi jest zagrożeniem dla ludzi. W ciągu ostatnich 5 lat w Rumunii ataki niedźwiedzia doprowadziły do śmierci 14 osób, a na Słowacji zginęły 4. Komisja Europejska obiecała, że zajmie się sprawą.
18: Rozmowa pod koniec dnia w RMF FM.
14: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
15: W warszawskim studiu Joanna Górska i jej gość. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Naszym gościem jest Krzysztof Paszyk, poseł PSL, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, były minister rozwoju. Dzień dobry.
20: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
19: Władimir Załański odesłał order Orła Białego, nasze najwyższe narodowe odznaczenie, kurierem. Czy to nie jest za bardzo upokarzające? Czy my jesteśmy w stanie to znieść?
20: No nie byłoby całej sytuacji, całej sprawy, gdyby nie nieprzemyślana naszym zdaniem. Co do tego dobrze, że mamy ponad polityczną zgodę, decyzja o gloryfikacji bohaterów UPA i nadanie właśnie ich imieniem jednej z jednostek wojskowych. No to przez tą sytuację mamy dzisiaj wielki znak zapytania nad naszymi relacjami.
19: Dobrze, prezydent Ukrainy zaczął, później kontynuował nasz prezydent Karol Nawrocki i mleko się rozlało.
20: Niestety ta reakcja prezydenta Nawrockiego mogła być nieco inna.
19: Jaka?
20: Bardziej bliska dialogu, oparta na tym dialogu. Natomiast prezydent, jego otoczenie wybrało drogę eskalacji. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga. Łączą nas wspólne interesy. Bezpieczeństwo, obrona przed neoimperialnym Putinem.
19: Ja chciałam zapytać jeszcze o nasze najwyższe odznaczenie. Odesłanie orderu Orła Białego kurierem.
20: No to jest... myśl zasady, akcja rodzi reakcję. Niestety, jesteśmy na takiej ścieżce eskalacyjnej i to nie jest dobre, pani redaktor, bo bez względu dzisiaj, jakie miejsce na scenie politycznej zajmujemy, to jest scenariusz, który niezwykle cieszy Putina. Skłócenie Polski z Ukrainą to jest coś, co dzisiaj powoduje na Kremlu wielką radość i z tego myślę, że trzeba wyciągnąć wnioski. Musimy jako cała klasa polityczna tą lekcję odrobić. Dobrze, żeby wrócić do tych ścieżek naszych relacji opartych na dialogu, na przyzwoitości,
19: no,
20: na
19: to się da.
20: Zważeniu, co jest ważne, a co ważniejsze.
19: Czy te relacje polsko-ukraińskie mogą być poprawne przynajmniej?
20: Jeśli emocje opadną i w sposób spokojny spojrzymy, co leży w żywotnym interesie Ukrainy, co leży w żywotnym interesie Polski, to ja uważam, że jest możliwość powrotu do normalizacji tych relacji.
19: A dlaczego Ukrainie miałoby zależeć na Polsce?
20: Jesteśmy krajem, który ma wielkie zasługi w dotychczasowej pomocy i wsparciu, ale oczywiście to są tylko sentymenty, natomiast geograficzne położenie, sąsiedztwo, myślę, że też aspiracje europejskie Ukrainy naprawdę każą zastanowić się poważnie nad poprawą tych relacji, na przywrócenie ich na właściwe tory.
19: Dobrze, pierwszy argument, że jesteśmy blisko i możemy być takim punktem ochronnym dla nich, to dla nich też jest jasne, że broniąc ich, bronimy również siebie, więc tutaj argument taki i na ich punkt i dla nas. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i aspiracje Ukrainy, żeby przystąpić do Unii Europejskiej, to będzie nasz szach.
20: No myślę, że droga Ukrainy do Europy, do partnerstwa, do dobrych relacji z wspólnotą europejską, którą Polska tworzy jako też lider tego regionu, wjedzie właśnie przez Polskę. Nie wiem, czy to w kategoriach szacha należałoby rozpatrywać. To jest po prostu obiektywnie. Taka jest dzisiaj sytuacja,
19: ale
20: kwestia relacji gospodarczych, odbudowy.
19: Nam
20: to też jest Polska.
19: Tak my wam?
20: Nie chciałbym, nie lubię takiej retoryki. Ja cały czas bym się odwoływał mimo wszystko do pewnej przyzwoitości wspólnoty, pewnych interesów tutaj w regionie, począwszy od bezpieczeństwa, gospodarki, relacji też sąsiedzkich. To są, myślę, rzeczy, które warto brać pod uwagę po obu stronach.
19: Order Orła Białego, odesłany kurierem. Prezydenta Zełenskiego nie będzie na szczycie w Gdańsku, gdzie będą podejmowane decyzje kluczowe, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, gdzie polscy przedsiębiorcy mogliby mieć rynki zbytu i mogliby zarabiać. Czy nieobecność prezydenta Zełenskiego właśnie na tym forum obniża rangę tego wydarzenia?
20: Ona oczywiście nie sprzyja, natomiast ja bym też aż nie był takim pesymistą. Całe wydarzenie się
19: odbędzie. Pan wie, panie pośle, że Wołodymyr Zełenski jest współorganizatorem.
20: Oczywiście, jako przedstawiciel, najwyższy przedstawiciel państwa ukraińskiego. Natomiast reprezentantem Ukrainy będzie pani premier. Dalej jest szansa na bardzo wiele dobrych umów, dobrych porozumień. Dalej jest szansa na tym wydarzeniu zacieśniać relacje gospodarcze, rozwijać je. I myślę, że tu gospodarka, biznes może czasami okaże się silniejszy od tego kryzysu czy impasu, w jaki się nasze relacje znalazły obecnie.
19: Zatoczę koło i zapytam jeszcze raz i zadam pytanie, które padło na samym początku. Czy odesłanie naszego orderu Orła Białego jest dla nas policzkiem?
20: Jest, tak samo jak gloryfikacja bohaterów UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo. Tak, to jest dla nas Polaków nie do przyjęcia. Mówimy to jasno i, co jeszcze ważniejsze, wyjątkowo zgodnie, bez względu jaką dzisiaj część sceny politycznej reprezentujemy. To jest poza sporem, natomiast różnimy się tutaj już, jeśli chodzi o sposoby na reakcję i metody wyjścia z tej sytuacji. Ja reprezentuję środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, które o Wołyń upominało się już 20 lat temu, pewnie jako pierwsze w polskim Sejmie, ale mimo wszystko uważamy, że ten punkt widzenia na przyszłość kazałby jednak wrócić do dialogu, wrócić do budowania przyszłości, absolutnie nie zafałszowując tu, nie omijając tego, co bolesnego niesie przeszłość obu narodów.
19: I o tym też w części internetowej, która już przed nami. Pozdrawiamy słuchaczy radia RMF FM. Jesteśmy w rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych, a także na kanale na YouTubie. Nasz
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No i proszę, i teraz możemy.
21: To jest ten guzik.
2: Cyk!
21: I poszło!
2: Ale oni poszli. No dobrze, a gdzie wy? Tam my oczywiście. Lepsza połowa dnia się kłania jeszcze do 19. Ola Filipek.
22: Mateusz Operhauna. A skoro wy, to za chwilę sprawdzimy, w jakich sprawach dzwoniliście do gorącej sekretarki.

0: A, to gorąca sekretarka cytowała Iglesiasa, zdaje się, bo powiedziała, że lubię to. I like it.
1: A, ona lubi Iglesiasa, ja ją znamy, to już nieraz plotkowałyśmy na jego temat.
0: Naprawdę?
1: No, dzwoniłam na 12,2 miliony, tak jak słuchacze.
2: To gorąca sekretarka RMF FM.
3: Pozdrawiam serdecznie Marcinka, który od rana wkurzony po robocie chodzi.
4: Coś wam muszę powiedzieć. Ciepło.
5: Agato, dziękuję za przyjęcie do znajomych na Facebooku. Pozdrawiam ciebie i twoich znajomych. A, i zapomniałem dodać, jesteś super. Pozdrawiam, Mirek.
6: Obejrzałem kilka filmików w internecie i tak mnie rozbolała głowa, że postanowiłem włączyć radio. Relaksuję się i słucham waszego radia.
7: Wracam z porodówki. Mam syna. Trzeciego!
0: Brawo!
1: No brawa! I to w Dzień Ojca? No to zaraz pytanie. Kto komu za parę lat będzie wręczał prezent? To już się panowie dogadacie.

0: Z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
2: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
3: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: No i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Po reklamie. 18.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
13: Zderzenie trzech pojazdów, w tym motocykle, w miejscowości Żółwia Błoć w zachodniopomorskim.
14: To odcinek pomiędzy węzłami Goleniów Północ i lotnisko. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. I jeszcze jedna informacja z trasy S6, ale na Pomorzu. Zderzyły się tam cztery samochody osobowe.
13: Do kolizji doszło w pobliżu miejscowości Bojano, między węzłami Koleczkowo i Chwaszczno.
14: W kierunku Szczecina jedziecie tylko jednym pasem.
13: Reakcja prezydenta Karola Nawrockiego mogła być nieco inna.
14: Tak poseł PSL-u Krzysztof Paszyk skomentował odebranie orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
13: Pytany przez Jannę Górską w popołudniowej rozmowie w RMF FM, jaka reakcja byłaby lepsza, polityk Ludowców odpowiedział.
15: Bardziej bliska dialogu, oparta na tym dialogu, natomiast prezydent i jego otoczenie wybrało drogę eskalacji. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga.
14: Cały wywiad Joanny Górskiej z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztofem Paszykiem publikujemy na naszej stronie internetowej.
13: Obejrzyj popołudniową rozmowę na rmf24.pl. Która nadmorska plaża jest waszą ulubioną?
14: W faktach RMF FM za pół godziny oddamy wam głos.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: podcastu Milowy Los.
1: RMF FM w lepszej powiednia. Pytanko z internetu. Jak schłodzić pokój w trakcie upału? Podobno pomaga, jak czytam, egipski sposób.
2: O, czyli jaki?
1: Nie wiem, może trzeba sobie założyć opaskę na rękę.
2: I leżak rozłożyć.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Piotr Salak.
3: Reklama.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
4: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
9: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poniedziałek.
7: Wtorek.
8: Środa.
6: Czwartek.
7: Szybko zleci.
9: Byle do piątku.
10: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
11: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit. Elektrolitów z witaminą C i magnezem.
12: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w Pre-Zero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
16: Ola Filipek i Mateusz Operchał, dziękujemy Wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów o 19.
17: A fakty mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Witamy.
18: Witamy i zachęcamy do słuchania.
19: Polska na spotkaniu w Brukseli z delegacją talibów.
18: O tym zaskakującym fakcie donosi korespondentka RMF FM.
19: Byli policjanci i detektywi oskarżeni o przekroczenie uprawnień.
18: To szokujące ustalenia naszego reportera w Lublinie.
19: Ustka na fali.
18: Bo ma najlepszą plażę w Polsce.
19: A gdzie Wy beztrosko wypoczywacie latem nad Bałtykiem?
18: Opisujecie nadmorskie wrażenia. Polska uczestniczyła w budzącym kontrowersje spotkaniu z przedstawicielami talibów w Brukseli, ustaliła korespondentka RMF FM.
19: Rozmowę zorganizowała Komisja Europejska, a ich tematem było odsyłanie do Afganistanu osób, które nie mają prawa pobytu na terenie Unii Europejskiej.
18: Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co wiadomo o tym spotkaniu?
20: O przebiegu spotkania wiemy bardzo niewiele, gdyż utrzymywano je w tajemnicy. Nie ujawniono ani godziny przyjazdu delegacji talibów, ani miejsca rozmów. Ustaliłam, że uczestniczyło w nim 15 delegacji krajów członkowskich, w tym Polska. Warszawa znalazła się w gronie 20 państw Unii, które już jesienią naciskały na Brukselę, by rozpoczęła rozmowy z talibami. Komisja Europejska przekonuje, że chodzi o kontakty techniczne potrzebne do odsyłania Afgańczyków stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Spotkanie wywołało jednak protesty organizacji praw człowieka. Amnesty International zarzuciła Unii legitymizowanie reżimu odpowiedzialnego za łamanie praw kobiet.
19: Przeczytajcie o tym w artykule Katarzyny Szymańskiej-Borginą na rmf24.pl. Czterech byłych policjantów i dwaj detektywi zasiądą na ławie oskarżonych z zarzutem nielegalnego pozyskiwania danych.
18: Dane miały być wyprowadzane z systemów policji, bazy PESEL oraz innych baz, do których dostęp miała policja. Poinformowała Beata Sek-Jankowska, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Lublinie.
21: Przeprowadzona analiza kryminalistyczna doprowadziła do wniosku, że doszło do sprawdzenia 186 osób. I te sprawdzenia są przedmiotem zarzutów.
19: Zarzutów, za które grozi nawet 10 lat więzienia.
18: Portugalia i Uzbekistan rozpoczęły spotkanie w grupie K na mundialu.
19: To piłkarskie starcie, obserwuje Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
22: Dobry wieczór w zasadzie.
18: Tak jest. Cristiano Ronaldo w podstawowym składzie?
22: W podstawowym składzie, ale pytanie, czy to dobrze. Oczywiście mówimy o futbolowym magiku, geniuszu, ale jednak będącym bliżej końca kariery. Dość powiedzieć, że legendarny CR7, jak się okazuje, nie strzelił żadnego gola w 10 10 kolejnych meczach Mistrzostw Świata i Europy. Tymczasem wielki rywal Ronaldo Lionel Messi w tym czasie tylko na mundialach zanotował łącznie 16 goli i asyst. Jak wiemy, na tym turnieju trafił do siatki już 5-krotnie. Wczoraj został zresztą najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Czy faworyzowana Portugalia zatem wygra z Uzbekistanem? To jedno pytanie, ale drugie brzmi, czy Cristiano Ronaldo w końcu odpowie Leo Messiemu? Na razie w Houston mamy drugą minutę, już była świetna sytuacja dla Portugalii. Strzał ponad bramką, zatem 0-0.
6: Lato pełne faktów RMF FM.
19: Po 13 latach zmienił się lider rankingu najlepszych plaż w Polsce.
18: Ten tytuł w corocznym plebiscycie portalu travelist.pl zdobyła Ustka.
19: A na podium znalazły się także Świnoujście i Dźwiżyno.
18: W zestawieniu wyróżniono również Sopot.
19: Zajął trzecie miejsce w kategorii plaż najbardziej tętniących życiem.
18: Nasz reporter Stanisław Pawłowski uzyskał potwierdzenie tych sopockich walorów od samych turystów.
7: Super, cudownie. No po prostu rano się można tu iść wyciszyć. Oczywiście wcześniej rano.
8: Jeszcze nie ma wakacji, a już tutaj są ludzie.
9: Oddali żaglówki, już się pojawiają.
23: Tak. No a dalej Hel, a tam no też piękne warunki do uprawiania sportu, właśnie windsurfingu.
9: Czy jakaś inna ulubiona plaża w kraju, którą należy wyróżnić?
23: Kąty Rybackie, też bardzo lubimy. W ogóle tam Mierzeja Wiślana, jak najbardziej.
7: Ja lubię Orłowo, że tam jest cudowno. Orłowo i Redłowo, no to takie spokojniejsze. Ale i to jest potrzebne.
18: O, pani Elżbieta do nas napisała na fakty małpa RMF FM.
19: Moja najpiękniejsza plaża to Stilo. Jest położona niedaleko Łeby. Przepiękna, szeroka, z aksamitnym piaskiem. To dzika plaża. Droga do niej wiedzie przez egzotyczny las.
18: Pani Ela zachwala nie tylko przyrodę. Strumyki, ciekawe gatunki drzew i krzewów, różne odmiany mchu, jagodnika. To sama rozkosz, pisze. Ale pisze też, że na plaży znajduje się nautofon. To jest buczek mgłowy, taki sygnalizator, który pochodzi z początku XX wieku.
19: Nad całą okolicą dominuje latarnia morska Stilo. Możecie o niej przeczytać na naszej stronie rmf24.pl.
18: Bardzo stilowo piszemy o niej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Chciałem zapytać o ulubioną plażę, ale mamy inną zabawę. W rymowanki, bo Mateusz przed chwilą pięknie rymował. Jakiś rym do Martin Garrix, Ed Sheeran?
25: Rymuje się spontanicznie, to ja ci teraz proszę tak bardzo. Nie wymyślę.
24: No to wiesz. Na spontanie, na freestyle'u, proszę bardzo.
26: Ed Sheeran kupił sobie wiele firan.
24: Ed Sheeran, ty, no.
26: No?
24: No, no.
25: Co?
24: No. A to też dobry rym, a ja mam do Martin
25: Garrix. A tak z angielskiego mam. Sheeran Ed nie jest bad.
24: Ładnie.
26: Ładne.
24: Martin Garrix, Żarix.
25: Też fajne.
26: Też fajne. Pasuje.

City. Każde słowo wyśpiewane zawsze się rymuje z przebojami największymi obecnie w Polsce. Ponad dekadę czekało to nagranie na swoje miejsce. Martin Garrix, Ed Sheeran, i tak otwieramy nasze notowanie. Tu Poblista, tu Fasza, nowa muzyka, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Kantrowo.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: posługując się terminologią mondialową, no hat-tricka na pobliście jeszcze nikt nie ustrzelił, ale Dawid Podsiadło ma swój dublecik i sezon, i na błyskę w pierwszej dziesiątce notowania. Czy Krzysztof Zalewski potrafi w radosne piosenki? Takie jest pytanie dość zasadne.
1: Ja raczej takie dołujące piosenki piszę, więc tym razem pomyślałem sobie, że może coś pozytywnego, jak Kasia Kowalska, wiecie, coś optymistycznego. Stąd taki radosny tytuł. Posłuchajcie piosenki, tak, tak.
0: No, absolutnie. Pozytywny, tak, tak. Zalewski.

0: Cieny i Dracula. Czy też w korku, czy w tramwaju, czy może na joggingu, na rowerze. Wiesz, bo słuchasz poblisty. Długo przymierzał się do rzutu wolnego Ronaldo. Bramkarz wpatrzony w zawodnika portugalskiego, a uderzył Mendes, kolega z drugiej strony. Portugalia, Uzbekistan 2-0 po 22 minutach spotkania.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
3: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
4: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: So

0: na weekend w RMF FM. Weź udział w konkursie i baw się w strefie Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności. 23-27 czerwca.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
0: Poblista w RMF FM. Notowanie.

To jedno z tych nagrań, które naprawdę może zrobić wieczór tyrytu, przy którym absolutnie chce się tyrytu. No, przez lata artyści dokonywali zmiany w tym nagraniu, swoje pomysły unowocześniali, wykorzystywali sample bardzo kultowe. Tym razem swoje trzy grosze dołożył nie kto inny, tylko David Guetta w remiksie Milki Just The Way You Are. Hugo. I'm moving to the sun.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: To 100% muzyki live, miksowanej na żywo, poplista i najnowsze trendy. Dla spragnionych tych ruchów słonecznych jeszcze specjalny remix.

0: miejsca jak dom, chociaż skojarzenia do tego teledysku rodzą się w Łodzi na plaży. No, drink z palemką, bluesowy klimat, wieczorowa pora mrozą, nie ma miejsca jak dom.
1: Reklama.
2: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny.

0: festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz?
4: To posłuchaj.
5: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Czeka
1: ponad milion złotych.
3: Zagrasz?
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja, on lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
13: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Lista numer 4.
16: Numer 4.

topowo solowa Kasia Sienkiewicz. Były momenty, ale to zdecydowanie serca, łopoty. Jeszcze więcej nowej muzyki, bo to jest poplista. Na plaży z barem niekoniecznie można zaczynać doskonały wieczór od takiego kapuśniaczka, ale z taką muzyką w nagraniu deszcz jak najbardziej. Potem pojawi się orkiestra funkującego, bijącego serca. Mighty Stallion, For Money, deszcz w propozycjach do waszej listy.

Dosłownie przed chwilą byłem na wyniku meczu 3-0 Portugalia z Kazachstanem na mundialu, ale tak mnie zakręciła ta Zokaria. Podejrzewam, że wasz też najbardziej popularny międzynarodowy z polskim udziałem hit na pobliście Andy Dusty i Harris Zokaria na drugim miejscu notowania. Ale nic wam nie ucieknie, za chwilę fakty sportowe w RMFM. Nareszcie, po raz kolejny męskie granie.

0: sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Po reklamie.
8: A zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
9: Zapraszamy gorąco. Powstał podręcznik w sprawie seks nadużyć w kościele.
10: Co to za wytyczne, wyjaśni warszawski dziennikarz RMF FM.
9: Nic wyjątkowego nie będzie się działo późnym wieczorem w Lublinie.
10: Nie obawiajcie się widoku wojskowych pojazdów.
9: Turystyczny kierunek? Polska.
10: To nasz najbardziej popularny wakacyjny cel.
9: W mistrzowskich faktach sportowych?
10: 2 gole Ronaldo.
9: Wytyczne do postępowań w sprawach nadużyć seksualnych w kościele wydała Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.
10: Podręcznik ma usystematyzować sposób przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia wewnątrz kościelnych postępowań.
9: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
10: Michale, dlaczego dotychczasowe procedury budziły zastrzeżenia?
11: Przepisy dotyczące stosowania papieskich dokumentów w sprawie takich postępowań powstały już w 2019 roku. Przez lata w polskich diecezjach wykształciły się jednak różne, często niewłaściwe sposoby ich stosowania.
12: One wynikały z różnych kwestii. Z jednej strony był to brak wiedzy, z drugiej strony był to brak wrażliwości, jakaś frustracja. Jednym właśnie z głównych celów tego praktycznego komentarza to jest kwestia, żeby nie było takiej sytuacji, że wierny z diecezji A jest inaczej traktowany niż wierny z diecezji B.
11: Mówiła Aleksandra Brzemia-Bonarek z Fundacji Świętego Józefa. Zdaniem autorów podręcznika najskuteczniejszym sposobem rozliczania tego typu przestępstw w kościele byłoby powołanie ogólnopolskiej komisji, a przede wszystkim jednego kościelnego sądu, który zajmowałby się sprawami nadużyć seksualnych z terenu całej Polski.
9: Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające w sprawie procedury wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
10: Chociaż Sejm wybrał ich w połowie maja, postanowienie Trybunału dopiero dziś wzywa ich do powstrzymywania się od wykonywania obowiązków.
9: Do czasu wydania przez Trybunał ostatecznego orzeczenia w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących wyboru.
10: Wojskowe pojazdy na ulicach miasta mogą zaniepokoić dziś wieczorem mieszkańców Lublina.
9: Jednak powodów do niepokoju nie ma, zaręcza kapitan Szymon Głazowski z 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.
13: Około godziny 22-23 pojazdy będą przemieszczały się dzielnicami Lublina. Wszystko w ramach ćwiczeń, nie ma tu żadnej obawy. Możliwe, że będzie chwilowo uciążliwy hałas.
10: Można się go spodziewać głównie w dzielnicach Tatary i Czuby.
9: Wojsko apeluje, by nie fotografować kolumny pojazdów i nie ujawniać jej położenia w internecie.
14: Fakty na wakacje w RMF FM.
9: Polska pierwszym wyborem Polaków na wakacyjne wyjazdy.
10: Ponad połowa z nas spędzi letni urlop w kraju. Tak wynika z badań Travelist.pl oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
9: W wieczornych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, gdzie najchętniej udamy się na wypoczynek?
15: Zdecydowanie nad morze. Co trzeci wyjazd obierze kierunek na północ Polski i to mimo, że ceny noclegów rosną. To również dlatego, że zmieniają się nasze wymagania w czasie urlopu. Z badań wynika, że chcemy, by było podobnie. podobnie jak na zagranicznym All Inclusive.
16: Szukamy właśnie tego pełnego wyżywienia, a jeżeli powiedzmy w Polsce takiej oferty nie znajdziemy, no to przynajmniej te dwa posiłki muszą być, tak? Ponieważ jak już idziemy na te wakacje, to bardzo liczymy na to, że ten czas wykorzystamy faktycznie na wypoczynek.
15: Mówi Eugeniusz Triasę z Travelist.pl. Coraz bardziej zależy też nam na hotelowych udogodnieniach, takich jak basen kryty czy jacuzzi, bo przecież polskie morze bywa kapryśne. Chcemy też wydać mniej niż za granicą. W Polsce najczęstszy przedział kosztów to od 1000 do 2000 zł za osobę, a za granicą nawet powyżej 4000.
10: We Francji padł rekord gorąca.
9: O tym piku poinformował tamtejszy urząd meteorologiczny. Był to najgorętszy dzień od rozpoczęcia pomiarów, czyli od 79 lat.
10: Średni wskaźnik temperatury dla całego kraju wyniósł 29,8 stopnia Celsjusza.
9: Rekordowo wysokie wartości temperatury przekraczające 42 stopnie odnotowano na zachodzie kraju.
10: Nowe, gorące fakty z kraju i ze świata o 21:00 przedstawi Katarzyna Podraza.
9: A my już mówimy do usłyszenia.
10: Tak jest i zapraszamy na mistrzowskie fakty sportowe.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
10: Cristiano Ronaldo zaczął strzelanie na mundialu.
9: Otworzył worek z golami. Mistrzowskie fakty sportowe przedstawi Cezary Dziwiszczak. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór, to ja dodam, że maszyna ruszyła. Przełamanie słynnego CR7, bo nie mógł trafić do siatki w 10 kolejnych meczach Mistrzostw Świata i Europy. W końcu się udało w meczu z Uzbekistanem i to dwukrotnie. Gola z rzutu wolnego dołożył jeszcze Nuno Mendes i Portugalia prowadzi do przerwy 3-0. Drugie spotkanie grupy K, Kolumbia Demokratyczna Republika Konga, odbędzie się nad ranem. Wcześniej mecze w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, o 1:00 w nocy Panama z Chorwacją. Po zwycięstwie nad Senegalem i zapewnieniu sobie awansu do fazy pucharowej poświętowali fani z Norwegii. Ci w Oslo o świcie pod oknami króla Haralda V skandowali pobudka. Ci w Nowym Jorku siadali gdzie popadnie i urządzili tradycyjne wiosłowanie.
18: Norge bin neven! Norge bin neven!
17: Wiosłujemy od wygranej do wygranej. Idzie gładko. Człowieku, jest pięknie.
18: Let's go!
17: A ja dodam, że Szymon Marciniak w trzeciej kolejce fazy grupowej dostał spotkanie Egiptu z Iranem o awans do fazy pucharowej. Były wiosła, będą więc i kajaki, i kanadyjki, i będzie slalom kajakowy. Niebezpieczny sport, na który zdecydowała się wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska.
19: To jest troszeczkę jakby w swoim miasteczku, no nie? Jakby to jest kontrolowane, wiesz, że nic ci się nie stanie. Wiesz, że obok jest trener, który jest w piance, on skacze, odwraca cię, żeby ci się nic nie stało. Więc jest to taki strach wciąż kontrolowany, dlatego to sprawia taką frajdę. Moja mama była przerażona, moja mama nie umie pływać.
17: O początkach swojej kariery, a także drodze do sukcesów. Klaudia Zwolińska opowiada w podcaście w stylu Krychowiaka. Do zobaczenia i do posłuchania na YouTube'owym kanale.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
8: Poblista Plus i powracająca fala popularności starego przeboju. Prawdziwy czy ze sztuczną inteligencją Sting? Inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

Lato za pasem, no wakacje to już dla niektórych się zaczęły, to podbijamy takie rytmy. Chociaż we wspomnieniu poczujcie to falowanie muzyką. Stick Figures sprzed lat i wielki przebój Angels Above Me. I cała sztuka polega na tym, żeby wiedzieć, gdzie przełożyć swój beat, żeby powstał nowy hit. David Guetta, Alok, już w nagraniu Run, Run, River.

0: RMF najlepsza muzyka, Sting, Police, Everybody Take. O każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, ciągle niezmiennie porusza. Tak jak porusza Sting, który udostępnił wykonanie akustyczne piosenki Englishman in New York. Ale z Shaggy mamy dowody.
1: Modesty, propriety.
2: Oh yes.
1: Can lead to notoriety.
2: Right.
1: You could end up as the only one.
0: Czytam komentarze. Jeden z ciekawszych. Nie, to musi być AI, sztuczna inteligencja. No nie, oni robią takie rzeczy ze sobą razem.
3: Well, we both have ridiculous names.
4: Mamy obaj dziwne imiona.
5: Shaggy.
4: Sting i Shaggy.
5: That's something very much in common.
0: Kiedyś mówili w RMF FM i bardzo dziwne, ciekawe pomysły na muzykę.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A skab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: Oj Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert, mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja, on lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
12: Gdzie tu pojechać?
13: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
12: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
11: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Kto powiedział, że jest weekend?
17: RMF FM.
18: Że to powiem, najlepsze radio.
16: A, no to wszystko jasne.
19: Jest weekend.
16: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
20: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
21: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
22: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
23: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
25: Po reklamie.
26: RMF FM, zawsze z tobą.
27: RMF FM, zawsze z tobą.

0: Mundialna bieżąco dla słuchaczy RMF FM i Poplisty Plus. Gdziekolwiek jesteście, Portugalia, Uzbekistan. 4-0. Ronaldo odpalił silniki strzeleckie. Dwie bramki na jego koncie w tym meczu, na mundialu. A tak kibice portugalscy dziennikarze narzekali przed tym spotkaniem na Ronaldo. Albo się zablokował, a tyle nie strzelał. I nawet nie chcieli go widzieć w pierwszym składzie na meczu z Uzbekistanem. Więcej faktów sportowych już po 21:00 w RMF FM. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I weekendy. A ty jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF FM.
5: Sklep internetowy Amazon.pl zaprasza do udziału w festiwalu okazji Prime Day, który trwa aż 4 dni do 26 czerwca.
6: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
7: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
8: Po reklamie.
10: To już wieczór, tylko z RMF FM.

0: twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Myślę, że wypłyną w tej sprawie dokumenty, które pokażą, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z polityczną akcją wobec kobiety, która ma bardzo dobre opinie, cały zespół jest za nią. Jeden człowiek nie mógł tego przypomnieć. Żurek, to jest podłe. Czy tak postępuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny? Czy tak postępuje człowiek, który ma minimalną zdolność honorową? Nie, to jest podłość.
2: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
4: Reklama.
2: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się 21:00, w Studiu Faktów pojawiła się już Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
18: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od Śląska i tragedii nad wodą. Nie żyje 16-latek. Potem warmińsko-mazurskie i groźny incydent po otwarciu paczki ze sklepu internetowego. Konieczna była ewakuacja Komendy Miejskiej Policji w Wiławie. W Faktach także coś dla miłośników dwóch kółek.
19: Regulujemy przerzutki, hamulce.
18: A w mistrzowskich Faktach Sportowych mecz Portugalia-Uzbekistan. Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim śląskim. Utonął 16-latek z Piekar Śląskich. Chłopak zniknął pod taflą wody. Po około 50 minutach strażacy znaleźli go i wyciągnęli na brzeg. Mimo udzielonej pomocy nastolatka nie udało się uratować. Prokurator zlecił sekcję zwłok. Groźny incydent i ewakuacja na Komendzie Policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskiem. Według nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM w czasie próby otwarcia paczki mógł zostać rozpylony gaz pieprzowy. Z nami jest Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
20: Paczkę na Komendę w Iławie przyniosła jedna z mieszkanek, która poinformowała, że nie zamawiała niczego z odzieżowego sklepu internetowego, którego nazwa widniała na etykiecie. Wydało jej się to podejrzane. Według moich informacji przy próbie otwarcia paczki doszło do rozpylenia jakiegoś aerozolu. Nieoficjalnie mógł to być gaz pieprzowy. Policjant został niegroźnie ranny w twarz. Opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, a cały budynek został ewakuowany.
18: W faktach teraz stolica Małopolski. Kraków ruszył z kolejnymi darmowymi kontrolami rowerów. Przed wakacjami można sprawdzić stan techniczny jednośladu, dokonać drobnych napraw i dowiedzieć się, co koniecznie trzeba wymienić. Dziś taki punkt stanął w Parku Społecznym w dzielnicy Bieżanów. Odwiedził go reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Przegląd roweru pod kątem bezpieczeństwa. Sprawdzamy wszystkie łączenia śrubowe, regulujemy przerzutki, regulujemy hamulce. No, staramy się doprowadzić niektóre rowery
14: do stanu używalności.
1: Dokładnie, w miarę możliwości.
14: Dlaczego dzisiaj tutaj przyjechałeś?
21: Żeby sprawdzić swój rower. Na pewno koło tylnie, bo trochę zdarłem już.
14: Serwisant tylko posmarował mi łańcuch, teraz jest. Czyli jeździć i już nawet nie obserwować?
22: Jeździć, nie obserwować.
18: Kolejna okazja do sprawdzenia roweru w Krakowie w sobotę na Placu Inwalidów.
23: Głos uczniów w RMF FM.
18: Najlepsi uczniowie ze Szczecina odebrali dziś nagrody. Dyplomy z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce trafiły do rąk prawie 500 uczniów z podstawówek i szkół średnich.
24: Jestem bardzo wdzięczny wszystkim nauczycielom i mamie za tą pomoc i że ciężkie prace włożyli we mnie.
25: Jakie to uczucie?
26: Dobre chyba. Miałem finalistę konkursu kuratoryjnego z angielskiego.
25: Fajnie. W jakichś konkursach brałaś udział?
27: Z geografii i z biologii i z geografii poszłam tak, żeby spróbować. Głównie w sumie i się udało.
25: Dyplom odebrany, można zaczynać wakacje.
27: Tak, jak najbardziej. Będzie ciekawie.
18: Usłyszała od nagrodzonych reporterka RMF FM Anna Pałamar. Zakończenie roku szkolnego już w piątek, a później 2 miesiące laby. Zazdrościmy. A przed sportem polecamy nowe fakty RMF FM. W nich zaprosimy Was do obserwacji nieba. A dlaczego? To usłyszycie o 22.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
28: Prawdziwy pogrom zafundowała Portugalia mundialowemu kopciuszkowi z Uzbekistanu. Wygrała 5-0. W drugiej połowie strzelił jeszcze Rafael Leao i padł gol samobójczy już 9 na tym turnieju, a wcześniej 2 bramki zdobył Cristiano Ronaldo, przerywając swoją niechlubną serię 10 meczów bez trafienia na Mistrzostwach Świata i Europy. Za niecałą godzinę zagrają Anglia i Ghana. Po efektownym zwycięstwie nad Chorwacją Lwy Albionu mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej. Myślę, że ostatni mecz, szczególnie druga połowa, to było nasze najlepsze 45 minut pod wodzą Tuchela. Chcę pokazywać swoją pewność siebie i umiejętności. To, co potrafimy na boisku, mówił kapitan Anglików Declan Rice. W nocy na mundialu spotkania Panamy z Chorwacją i Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Superpuchar Polski nie odbędzie się we Wrocławiu, tylko w Poznaniu. Na stadionie Mistrza Polski Lecha 16 lipca o trofeum kolejarz zagra z Górnikiem Zabrze. PZPN zdecydował również, że jesienne mecze w Lidze Narodów reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią odbędą się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Pogoń Szczecin ma nowego trenera i nowego piłkarza. Szkoleniowcem został Hiszpan Oscar Garcia, który ostatnio trenował Fiu-Fiu Ajax Amsterdam. Od właściciela Alexa Hadidagiego dostał od razu napastnika Jeana Pierransame z Legii, dla której w ubiegłym sezonie strzelił 10 goli. Nowe miejsce pracy znalazł także były selekcjoner reprezentacji Włoch, która odbiła się od baraży na mundial. Gennaro Gattuso będzie prowadził Lazio Rzym.
17: Żar będzie lał się z nieba. W środę na południe zachodzie pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze zachmurzenia przejściowe, ale bez opadów. 32 kreski na ziemi lubuskiej, 26 na Podlasiu. W czwartek jeszcze cieplej ze słoneczną aurą w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy 27 na Suwalszczyźnie, 30 w centrum, 34 kreski na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Poplista Plus, rodzinna historia Shakiry i mundialowych hitów, różne koszulki angielskich piłkarzy na mundialu i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: tym Bambino to chyba jest taka stara historia jak słuchanie pocztówek z takiego adaptera starego. Pocztówki dźwiękowe Bambino. Dawid Odsiadło i sezon. Sezon na życzenia no jeszcze dzisiaj do północy. Tak naprawdę chwila na Dzień Ojca. Przypominamy, kto jeszcze nie złożył, jest szansa. Dla ojców mamy prezent. Mamy bidon RMF. No na różne rzeczy mamy, a ojcowie wiedzą na jakie. Dzwońcie już teraz 12 2 miliony i ojcowie i dzieciarnia. Powiedzcie, co jest najfajniejsze w byciu ojcem, a dzieciarnia, co jest najfajniejsze w twoim ojcu. 12 2 miliony, dzwońcie teraz.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
3: Gdzie tu pojechać?
4: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
3: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
2: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja, on lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
12: Nodino. Today is yours. Feel good.
1: Po reklamie.
13: Poplista w RMF FM.

nie kochać takiej melodii. Sanach, RMF, najlepsza muzyka. O, kolejne spotkanie stadionowe w Sanach już najbliższy piątek na stadionie we Wrocławiu. Zapraszamy, chyba jakieś będziemy mieć dla was ostatnie bilety na ten stadionowy show. Wracamy do nowej muzyki Shakira i Burna Boy, Die Die. Znamy ten hit mundialu obecnego. Ostatnio pojawiły się bardzo ciekawe stwierdzenia samej Shakiry, bo mundialowy hit Waka Waka zmienił jej życie. Moi synowie narodzili się dzięki tej piosence, dokładnie tak, podczas mundialu w 2010 roku. Shakira poznała Gerarda Piqué, z którym później założyła rodzinę. No i tak ta rodzina piłkarska żyła szczęśliwie w miłości, kiedy przyszedł inny czas na Die Die do Shakiry.

0: dlaczego w moim tacie jest to, że potrafi rozśmieszyć, że zawsze mi pomaga, gdy jest taka potrzeba, że uczy mnie nowych rzeczy, że mogę na nim polegać, że mnie wspiera, dodaje odwagi.
1: No bo każdy tata to jest ten. No Superman jest, wszystko potrafi.

0: Rajcowie też się uruchomili, też się chwalą. Co jest najfajniejsze w byciu tatą?
1: Najfajniejsze w bycie tatą jest to, że nigdy nie ma nudy w domu. Ja jestem ojcem dwójki, mam 7-letnią córkę Oliwkę i 14-letniego młodzieńca Miłosza. Nigdy nie ma nudów. Odkąd pojawili się na świecie, pierwszy Miłosz, od tego czasu świat wirował wkoło niego. On nam zawsze dbał o to, żeby ten uśmiech był na twarzy. No i tak jest do dzisiaj. Oliwka go wspomaga, odkąd jest na świecie.
0: No i to jest eleganckie. No, cały czas zabawa, pranie, sprzątanie, gotowanie. To jest zabawa, to jest przyjemność.
2: Zawsze jest pogodny, umie mi poprawić humor. Gram w piłkę nożną i w piłkę ręczną i

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: www.kajsa.com.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak! Wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Poblista w RMF FM. Poblista w RMF FM.

Za chwilę się rozpocznie kolejne spotkanie na mundialu Anglia-Kana. Oczywiście wynik na bieżąco w Popliście Plus. Kibice zauważyli, że nie wszyscy Anglicy ostatnio grali w tych samych koszulkach. No bo FIFA wprowadziła, nie wiem czy wiecie, specjalne naszywki dla debiutantów na Mistrzostwach Świata, czyli nie różne koszulki, tylko dodatkowe znaczki takie. Takie dodatkowe znaczki. No jak się przykleja na przykład na szyby samochodu z przodu i z tyłu zielony listek, a który oznacza początkujący kierowca, czyli na boisku... No nie wiem. Nie faulować, piłkarz z mniejszym przebiegiem. O!

0: reklama.
1: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
2: Poniedziałek,
3: wtorek,
4: środa,
2: czwartek.
3: Szybko zleci,
5: byle do piątku.
6: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
7: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
10: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
11: Zapraszam. Na początek najnowsze ustalenia RMF FM w sprawie groźnego incydentu z tajemniczą paczką na policji w Iławie. Ranny został funkcjonariusz, ewakuowano całą załogę. Niespokojny dzień także na Podhalu, tam wypadek paralotniarza. W faktach również głos polskiego premiera w sprawie gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Polecamy również mistrzowskie fakty sportowe. Był nadawcą niebezpiecznej przesyłki. To będą ustalali policjanci z Iławy w Warmińsko-Mazurskiem. Jak już informowaliśmy w faktach, na tamtejszej komendzie doszło do groźnego incydentu. Po otwarciu paczki niegroźnie ranny został jeden z policjantów i potrzebna była ewakuacja. Z nami ponownie w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co teraz się tam dzieje?
12: Paczka została zabezpieczona i sprawdzona zarówno przez policyjnych pirotechników, jak i straż pożarną. Pomieszczenia są wietrzone. Przypomnę, jedna z mieszkanek przyniosła na komendę paczkę, której nie zamawiała. Etykieta sugerowała, że w środku mogą być ubrania albo obuwie. Przy próbie otwarcia doszło do rozpylenia, według moich nieoficjalnych informacji, prawdopodobnie gazu pieprzowego. Ten ranił jednego z policjantów. Na miejscu opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Policjanci będą teraz sprawdzać, czy kobieta mogła podejrzewać, że dostanie od kogoś niebezpieczny pakunek.
11: Groźny wypadek paralotniarza w okolicy Czarnego Dunajca na Podhalu. Podczas zawodów mężczyzna runął z wysokości około 50 metrów. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
13: Do zdarzenia doszło około 15:20 w rejonie Bali Główki na terenie gminy Czarny Dunajec. Podczas rozgrywanych tam mistrzostw Polski w paralotniarstwie 48-letni uczestnik zawodów z okolic Krakowa spadł na ziemię z wysokości około 50 metrów. Prawdopodobną przyczyną wypadku było nagłe podwinięcie się skrzydła paralotni. Po upadku mężczyzna był przytomny i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowano go do podhalańskiego szpitala specjalistycznego w Nowym Targu. Szczegóły zdarzenia ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
11: Słuchacie faktów RMF FM. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się pilna narada z udziałem szefa tego resortu oraz przedstawicieli kilku innych ministerstw w związku z nadciągającą falą upałów. W stan gotowości postawiono wszystkie podległe MSWiA służby, w tym policję i straż pożarną. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej napływ bardzo gorącego powietrza do Polski zacznie się już jutro. W kolejnych dniach temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, może przekraczać 40 stopni Celsjusza, a miejscami dochodzić nawet do 43 stopni. Najwyższe temperatury spodziewane są w niedzielę. Jestem w stałym kontakcie z premier Julią Sfyrydenko, poinformował przebywający z wizytą w Budapeszcie premier Donald Tusk. To właśnie szefowa ukraińskiego rządu, a nie prezydent Wołodymyr Zełenski, będzie reprezentować swój kraj na gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się w czwartek.
14: Jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
11: mówił premier Donald Tusk. Głos w tej sprawie zabrał także prezydent Wołodymyr Załański. Dzisiaj szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Sfrydenko zadania na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która rozpocznie się w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, każdemu, kto jest z Ukrainą. Dodam, że swój udział w konferencji w Gdańsku potwierdzili m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
2: Fakty zwykłe i niezwykłe.
11: Lato to m.in. sezon na podziwianie w nocy tzw. obłoków srebrzystych. Można je obserwować późnym wieczorem oraz nad ranem.
3: Nocą, latem słońce jest bardzo płytko pod horyzontem, dlatego nad horyzontem jest taka poświata związana właśnie z obecnością słońca i na tle tej poświaty można czasami zobaczyć takie jasne, rzeczywiście srebrzysto lśniące obłoki. Byliśmy przekonani, że to jest związane z wybuchami wulkanów. Dzisiaj być może są to zjawiska meteorowe, być może starty rakiet. Dlaczego? Dlatego, że są to najwyższe partie chmur.
11: Mówił astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zanim zaczniecie obserwację nieba, to mamy przed sportem jeszcze zaproszenie do słuchania kolejnych faktów RMF FM. W nich dużo dobrych informacji o świętujących dziś ojcach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
11: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
5: Na mundialu do boju ruszyły Anglia i Gana. Jest 0-0 w piątej minucie gry. Drugi mecz w grupie L, Panama-Chorwacja, rozpocznie się o 1:00 w nocy, a w grupie K nad ranem spotkanie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Wcześniej Portugalia, przypomnę, rozbiła Uzbekistan 5-0 po 2 golach Cristiano Ronaldo. Kolejna gwiazda dołącza do siatkarskich mistrzów Polski oficjalnie. Nowym zawodnikiem Aluronu CMC Warty Zawiercie został reprezentacyjny środkowy Jakub Kochanowski. Wcześniej Jurajskimi Rycerzami zostali Tomasz Fornal i reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Warta ściga się na transfery z Bogdanką Lukiem Lublinem.
15: No na pewno dla klubu Zawiercia to jest świetne znaleźć się, że tak powiem, w tym duecie, który w jakiś sposób walczy o te najwyższe cele z drugim dużym klubem, też w żółtych barwach z Lublina. Natomiast no myślę, że w naszej lidze jest na tyle dużo mocnych zespołów, że to nigdy nie można się zamykać na to, że okej, teraz dominacja dwóch drużyn.
5: Mówił libero Warty Zawiercie i reprezentacji Polski Jakub Popiwczak. Jutro nasi siatkarze rozpoczynają drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Wieczorem zmierzą się z Belgami. Iga Świątek wraca do gry po kilku tygodniach przerwy po French Open. Polka, jako trzecia rakieta świata, jest najwyżej rozstawioną tenisistką w turnieju w niemieckim Bad Homburg. Nie startują w nim liderka i wiceliderka rankingu Arena Sabalenka i Jelena Rybakina. Rywalką Igi w drugiej rundzie będzie Amerykanka Emma Navarro. Spotkanie jutro po południu. Coraz gęściej robi się w czołówce żużlowej Ekstraligi. Sparta Wrocław pokonała w zaległym meczu Stal Gorzów 51-39 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów, co lider GKM Grudziądz i co trzecia Unia Leszno.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
16: Poplista Plus. Budżet Madonny, szafa Britney Spears i inne nowe przeboje. Darek Masiborek, zapraszamy.

Ale ciągle jest nadzieja, ciągle jest nadzieja. Chociaż Madonna zdradza, dlaczego nie powstała jej biografia. Jak mówi, miałam ogromne życie, więc potrzebowałam ogromnego budżetu. No to może saga Madonny, no jakiś taki serial Królowa Popu, to by się oglądało.

To może być bardzo ciekawa zagadka kryminalna. Klika się mocno w sieci. Britney Spears wyznała, że z jej domu zniknęły osobiste rzeczy. Ubrania, biżuteria, pamiątki dużej wartości sentymentalnej. No strata materialna nie aż tak może wielka, ale większa sentymentalna ze wspomnieniami. Nie wiem, kto mógł ukraść pół szafy Britney Spears. Kompletnie nie wiem. Natomiast sama Britney przyznała, że wybiera teraz tańsze zamienniki z obawy, że kolejne rzeczy mogą zniknąć. Ale nie chodzi do second handu.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8. We'll be right back.

to jest chyba najsłynniejsze tour w tym sezonie gorącego lata. Milky, Just the Way You Are. David Guetta, remix. Sprawdzajcie miejsce na popliście. Jutro notowanie od 19:00 tradycyjnie. Na mundialu mecz Anglia-Ghana. Pierwsza połowa, wynik bezbramkowy. Kibice angielscy oj pokibicują w pubach dzisiaj znacznie dłużej, no bo brytyjski rząd oficjalnie zatwierdził wydłużone godziny pracy pubów w Anglii i Walii podczas mundialu.

0: Jeżeli można, te odcinki podcastu po 23 w każdy wtorek nazwać literaturą mówionego faktu, no to chyba coś w tym jest.
1: Gdyby przyznawano nagrody za najbardziej cierpliwego strażnika tajemnic, złoty medal bezapelacyjnie zgarnąłby wielki sfinks z Gizy. Mhm. Tak, to jest właśnie ten lew z głową człowieka z kamienną chustką na głowie.
2: On od ponad co mu nosa urwało.
3: No. Od ponad tysięcy lat siedzi sobie na pustyni, tak się tam patrzy wprost przed siebie, świetnie się chyba bawi, obserwując, jak ludzie próbują odgadnąć, co ma pod brzuchem.
0: No nie wiem, o czym dzisiaj historia dla dorosłych, albo o zwierzętach dziwnych, albo o znikaniu. Ale to po 23 się dowiecie.

0: reklama.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Pieniądze szczęścia nie dają.
0: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
0: Czeka
1: ponad milion złotych.
0: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Hej, zwrotomocni!
8: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być!
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
11: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty w RMFM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
12: Wielkopolska na początek. Tam tragiczne zderzenie osobówki z drezyną na przejeździe kolejowym. Zablokowany przejazd pociągów. Utrudnienia także dla kierowców. Zabił teścia, próbował zamordować teściową. Są zarzuty dla byłego policjanta ze świętokrzyskiej Mierzawy. Śledzimy wyścig do objęcia fotela premiera Wielkiej Brytanii i piłkarskie starcie na mundialu Anglia-Gana. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim w Wielkopolsce. W zderzeniu auta osobowego z drezyną zginęła jedna osoba, przekazał RMF FM aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy komendanta powiatowego policji we Wrześni.
13: W tym zdarzeniu zginął 30-latek kierujący Volkswagenem. Pojazd jest bardzo mocno zniszczony, że jest dość ciężko potwierdzić, że to jest zamarka tego pojazdu. Na miejscu pracują policjanci, strażacy, ratownicy medyczni jeszcze są obecni. Na miejscu będą wykonane oględziny całego miejsca zdarzenia, którego oczywiście celem będzie wyjaśnienie przebiegu tego tragicznego w skutkach wypadku. Wszystkie czynności będą wykonane pod nadzorem prokuratora rejonowego z Wrześni.
12: Ruch kolejowy i drogowy w miejscu wypadku został wstrzymany. 49-latek ze świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo teścia oraz usiłowanie zabójstwa teściowej. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
14: Po wczorajszym zatrzymaniu i pobycie w szpitalu mężczyzna trafił do prokuratury w Jędrzejowie. Tam usłyszał zarzuty, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
15: Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, nie określając zakresu tego przyznania. Jednocześnie złożył krótkie wyjaśnienie stanowiące oświadczenie, którym odniósł się do treści zarzutów.
14: Co zawarł w tym oświadczeniu, tego śledczy, zasłaniając się dobrem postępowania, nie ujawniają. Podczas przesłuchania podejrzany nie odpowiadał też na pytania prokuratora, dlatego nie wiadomo, co miał na myśli, przyznając się tylko do części zarzutów. Prokuratura wystąpiła do sądu o przedłużenie aresztowania 49-latka, a przypomnę, poszukiwało go od piątku kilkuset policjantów. Zatrzymali go nieopodal domu, nie stawiał oporu.
12: Słuchacie faktów RMF FM. Jak długo Wielka Brytania czekać będzie na nowego premiera? Faworytem do objęcia urzędu pozostaje były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham. Ale jak zauważa nasz korespondent Bogdan Frimorgan, niewykluczone, że będzie on miał konkurentów.
16: Dwie osoby z kręgu Keira Starmera zastanawiają się nad rzuceniem byłemu burmistrzowi Manchesteru rękawicy. Jeśli Andy Burnham nie będzie miał konkurentów, nowego gospodarza rezydencji na Downing Street poznamy do 17 lipca. Gdyby na Natomiast pojawili się inni kandydaci, wówczas cały proces przedłuży się do września. Sceptycznie nastawieni do Burnhama politycy doceniają jego osiągnięcia na północy Anglii, ale twierdzą, że niewiele wiadomo o jego podejściu do gospodarki, obronności i polityki zagranicznej. Szczególnie w tej ostatniej dziedzinie Keir Starmer doskonale się sprawdzał. Jego następca nie może być gorszy.
12: W dniu taty dotarliśmy do statystyk ZUS-u, które napawają dumą i optymizmem. Jak okazuje się, panowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu. Na Dolnym Śląsku z urlopu tacierzyńskiego skorzystało w pierwszym kwartale tego roku 3 razy więcej ojców niż jeszcze rok temu. Badania pokazują też, że mężczyźni są coraz bardziej zaangażowani w wychowywanie pociech, co potwierdza pan Piotr, tata z Wrocławia.
17: Jakim jest pan tatą?
18: Wspaniałym, chociaż to jest pytanie do moich dzieci.
3: ale wydaje mi się, że jestem okej.
17: Są obowiązki, których się pan boi?
3: Nie ma takich.
17: Zmienia pan pieluchy?
3: Akurat dzieci już wyrosły, ale zmieniałem, jak był ten etap.
17: Usypie pan do snu?
3: Z przyjemnością, naprawdę.
17: Czyta pan bajki?
3: Staram się, chociaż bardziej wymyślam swoje.
17: A lubi być pan tatą?
3: Bardzo. Przyjemnie mi się wraca do domu, wiedząc, że ktoś czeka, że rowery już czekają, że po prostu jest jakiś plan, wycieczka, naprawdę.
12: Super tatą rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. To korzystając z okazji, jeszcze raz życzymy wam, kochani ojcowie, jak najwięcej uśmiechu i radości każdego dnia. O poranku polecamy wam nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM internetowym Radiu RMF 24. W pierwszej z niej o 7 usłyszycie Piotra Salaka i Piotra Malepszaka, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. A w drugiej 7:58 Tomasza Terlikowskiego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Zachęcamy was do zadawania pytań poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
18: Sport w faktach RMF FM.
12: I na koniec zaglądamy jeszcze za ocean. Na mundialu starcie Anglia-Gana. Jak na razie na boisku w Bostonie po pierwszej połowie remis. Ten mecz wyłoni kolejnego uczestnika fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Na mundial wrócimy oczywiście w kolejnych faktach, a już teraz zapraszam.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Czy no to ty, to jesteś dobry w
20: mój dobry, fajny start.
21: Czy sumeryjski kupiec En-Nasir naprawdę oszukiwał na miedzi?
20: No tak, jakże ważne pytanie.
19: To jest ważne pytanie.
20: W tym odcinku.
21: Nie.
20: I zamiast tego zajmiemy się tematem słynnych zaginionych miejsc.
19: Bo istnieją opowieści o miejscach, które podobno istniały, ale albo zupełnie zaginęły i nie możemy ich znaleźć, albo nie wiemy nawet, czy istniały.
20: I właśnie o tym opowiemy wam dziś w historii dla dorosłych, tylko w RMF FM. Zaczynamy.

0: To był zespół Loka i Prawdziwe Powietrze, a my wracamy do historii dla dorosłych i miejsc zaginionych, których lokalizacja do dziś pozostaje zagadką.
1: Ktoś tutaj zapyta przytomnie, że skoro zapiski o takich miejscach istnieją tylko w legendach, to po co w ogóle takich miejsc szukać?
0: Tak, bo gdy ktoś na przykład, jakiś rybak, mówi, że złowił taką rybę, prawda? Mm-hmm. To my tylko kiwamy głową z politowaniem. Nie rzucamy się od razu do stawu na głowę, żeby...
1: Gdzie jest ta ryba, gdzie jest ta ryba, poka.
0: Bo czy jej tam nie ma, nie?
1: No nie.
2: Ale żeby udowodnić, że w legendy można wierzyć, porozmawiajmy o Troi.
0: Był taki zespół ich Troi w dawnych czasach.
2: Tak, ich Kroi.
1: Bo to właśnie było na cześć tej Troi.
2: Tak.
1: A
2: jak
1: tak naprawdę to nie.
0: O oblężeniu tego miasta opowiada Iliada Homera.
1: Znaczy w skrócie o co chodziło? No chodziło o to, że jeden gość porwał drugiemu gościowi żonę.
0: Fajną taką.
1: I ten drugi gość przypłynął z kolegami do miasta tego pierwszego gościa, żeby się zemścić.
0: Chodziło o mniamniuśną Helenę.
2: Mm. Tak. Homer byłby dumny z tego streszczenia Jacka.
1: No właśnie.
2: Oczywiście. Możecie go używać na maturze czy na innych egzaminach, które piszecie albo mówicie.
0: Ale po tych wszystkich wydarzeniach przez lata, przez stulecia, przez tysiąclecia nawet uważano, że Troja to było fikcyjne miejsce. Że ona nie istniała, że ją wymyślono. Po prostu, że to Homer stworzył na potrzeby opowieści, że nie było czegoś takiego jak Troja.
1: I oni uważali, no, że w takim razie poszukiwanie Troi byłoby absolutnie bezcelowe.
0: Bo to jest tak, jakbyś sobie poszukiwał czegoś tam.
2: Tam. No, na przykład jakbyś próbował próbował znaleźć Hogwart, albo uczciwego polityka, prawda?
0: Uczciwego polityka.
2: Oba te zjawiska są wytworem fikcji.
1: Ale potem rypło.
0: Uwaga, niemiecki archeolog Heinrich Schliemann, on nie uważał w szkole, może bo wtedy chory go nie było akurat, gdy mówiono, że Iliada jest fikcją i postanowił, nie uwierzycie, odnaleźć Troję.
1: Czy oczywiście się z niego śmiano, ale przestano, gdy w 1870 roku odnalazł ruiny miasta, gdzie według opisów Homera miała znajdować się Troja.
0: Ta-dam.
2: No i tak, wszystkich nagle naszła taka refleksja, że skoro to okazało się prawdą, to co jeszcze jest prawdą?
0: Dlatego pamiętajcie, że najpierw ludzie się z was śmieją, a potem, gdy udowodnicie, że mieliście rację, to już się nie śmieją.
2: Nie.
1: Się śmieją jeszcze bardziej, ale
0: nie,
1: to zależy.
0: Generalnie warto być odważnym.
2: Tak, no. Mhm.
1: No chyba, że nie udowodnicie, że macie rację, to wtedy ludzie się z was będą śmiali właśnie jeszcze bardziej.
0: Ale to już sami musicie wykalkulować sobie ryzyko. My wszystkiego za was nie zrobimy. Mhm. To każdy we własnym zakresie, w serduszku, w sumieniu, gdzie tam chcecie.
2: A jeżeli chcielibyście wiedzieć, co możecie jeszcze znaleźć, czego możecie jeszcze poszukać oprócz Troi, to powiemy wam o innych miejscach, które możecie odkryć lub nie.
1: Bo nie wszystkie tajemnice dają się odkryć od razu, dlatego na chwilę robimy przerwę i za moment wrócimy do zaginionych miejsc i ich historii. A teraz Ale Farben i Body Talk.

0: Poszukiwacze zaginionych miejsc wracają w składzie Jacek Tomkowicz, Tomasz Albratowski i mówiący te słowa Przemysław Skowron. I już na start taki oto temat.
1: Gdyby przyznawano nagrody za najbardziej cierpliwego strażnika tajemnic, złoty medal bezapelacyjnie zgarnąłby wielki sfinks z Gizy. Mhm. Tak, to jest właśnie ten lew z głową człowieka z kamienną chustką na głowie.
2: On co mu nosa urwało.
0: No. Od ponad tysięcy lat siedzi sobie na pustyni, tak się tam patrzy wprost przed siebie, świetnie się chyba bawi, obserwując, jak ludzie próbują odgadnąć, co ma pod brzuchem.
2: Dlaczego o tym mówimy, co ma pod brzuchem?
1: No właśnie, bo właśnie tam według wielu teorii mogą znajdować się ukryte komnaty.
0: Tak.
1: Tunele, korytarze, a nawet legendarna sala zapisów, o której to sali za chwilę.
0: Teraz uwaga, bo wokół Sfinksa prowadzono badania sejsmiczne, które sugerowały niejednorodność w podłożu.
2: I to mi się podoba, słowo niejednorodność. Słowo niejednorodność dla miłośników tajemnic to oznacza natychmiast ukryta biblioteka Atlantydy. To tam, w tej niejednorodności ona tam siedzi.
0: Wszystkie dzwonki alarmowe ci dzwonią.
1: Tak, Atlantyda. Jedna z najbardziej znanych teorii pochodzi od amerykańskiego mistyka Edgara Cayce'a. On twierdzi, że pod Sfinksem znajduje się wspomniana sala zapisów.
0: Nie ma tak, salą zapasów,
1: Nie. I ta sala zapisów to są takie gigantyczne archiwa wiedzy pozostawione przez mieszkańców zaginionej Atlantydy.
2: Brzmi trochę, jakby się panu troszkę odkleiło.
0: Czyli zanim Atlantyda zaginęła, to oni przyjechali, weszli pod brzucha Sfinksa, tam zostawili zapiski.
2: Ale ja tu idę dalej, bo w tej sali zapisów miałyby być informacje o historii ludzkości, dawnych cywilizacjach i tajemnicach, przy których instrukcja obsługi telewizora wygląda jak wierszyk dla dzieci. Tak. I że to wszystko w tej sali zapisów jest.
1: I można sobie wyobrazić na przykład rozczarowanie archeologów, gdy tam po tych tysiącach lat poszukiwań znaleźli pod Sfinksem nie sekrety wszechświata, lecz atlantyckie, na przykład, nie wiem, rachunki za wodę, instrukcje konserwacji rydwanu.
2: Podatek za działkę.
0: Naprawić sandały w 3 dni i się nie namęczyć. Ale są też badacze, którzy twierdzą, że pod Sfinksem ukryto skarbiec faraonów. Bo wiadomo, że tam łobuzy przeszukały piramidę, a Sfinksa nie. Jeszcze inni są przekonani, że tam znajdują się tunele sekretne prowadzące do piramid i magicznych pomieszczeń znajdujących się popod. I tam są też, mają być tajne przejścia kapłanów albo starożytny magazyn różnych rzeczy.
1: Tak.
2: Czyli taki pawlacz.
1: Tak.
0: Oczywiście. Taka pachamera, wiesz.
1: Tak, oczywiście pojawiają się też kosmici.
2: No, oczywiście.
1: Nie może być inaczej.
2: Oczywiście,
1: nie?
2: Że tak, bo wiadomo, że pierwszą rzeczą, którą robi zaawansowana cywilizacja zdolna do lotów międzygwiezdnych, jest kopanie dołów na zapomnianych planetach i ukrywanie tam swojej technologii.
0: Tak, robią ci ufolki. Skubani.
1: Według tych teorii ufologicznych pod Sfinksem znajduje się baza obcych. Prawda? Albo magazyn technologii międzygwiezdnej, albo parking dla statków kosmicznych.
0: Może też tak być. Ja już widzę to taką scenę, wiesz, jak tam jest parking, nie? Że archeolodzy kopią. Pod Sfinksem wreszcie trafiają na taką tabliczkę. Prosimy nie zastawiać wjazdu. Zarząd Ruchu Galaktyki Andromedy. Tu jest wylot, obok jest parkomat.
2: A to, o czym za chwilę, to też przypadek nie z tej ziemi. Czy to była największa zguba w historii? Tego nie wiemy, ale zaraz spróbujemy to rozgryźć. Wracamy za chwilę z historią dla dorosłych w RMF FM.

0: Braci Węgiel i jej nowość Chciałam Ciebie Więcej. Elegancko. A my, no też chcemy więcej w historii dla dorosłych. No to teraz co?
1: Teraz inna tajemnicza tajemnica.
2: O, takie powiemy, lubimy najbardziej.
1: Powiemy teraz o największej zgubie w historii funeralnej świata.
0: Niektórym ludziom giną klucze, prawda? Tak. Niektórym ludziom ginie pilot od telewizora. No. Nam, w sensie nam, mówię o całej ludzkości, nie o radiowcach bez cenzury, udało się zgubić grobowiec Aleksandra Macedońskiego, ksywka Wielki.
2: I mówimy tu o mężczyźnie, który podbił pół świata, stworzył jedno z największych imperiów starożytności.
1: Jeśli nie największy.
2: I sprawił, że jego imię zna dziś niemal każdy.
0: Jest bardziej znane niż bracia Krztoń, bo o braciach Krztoń mało kto słyszał, o Aleksandrze Wielkim jednak każdy uczą w szkołach.
2: Bracia Krztoń też byli wspaniałymi ludźmi, ale
1: był to człowiek znany ze swojej skromności.
2: Aleksander.
1: Tak.
0: Bo wtedy jeszcze nie mówił o sobie Wielki, tylko potem tak mówił.
1: Nie, on uważał się za wcielenie Boga i nazywał miasta swoim imieniem i tak
0: teraz
1: dalej.
0: Uwaga, bo Aleksander Wielki zmarł w roku 323 przed Chrystusem w Babilonie, mając zaledwie 32 lata. I od tego momentu, tutaj, to jest punkt startowy, to zaczyna się jedna z najbardziej niezwykłych historii pogrzebowych wszechczasów.
2: No bo tak, początkowo zabalsamowane ciało, wiezione w złotym sarkofagu na złotym wozie, miało trafić do Macedonii. Bo dobrze jest być pochowanym wśród swoich.
1: Jasne, jasne. Ma kto zapalić niczyć na 1 listopada. Jest pretek do zakupu nowej tuniki.
0: Tak, wieczne odpoczywanie raczej mi dać panie. Ktoś mówi zawsze, prawda?
2: Jednak generał Ptolemeusz, satrapa Egiptu, porwał w Syrii kondukt pogrzebowy z Olkiem i skierował go do Egiptu.
0: Dlaczego, zapytać?
1: Właśnie.
0: Dlaczego? Dlatego, że Ptoli, to Ptolemeusz to był dla przyjaciół Ptoli, on chciał umocnić swoją władzę nad Egiptem. Tam w tych czasach posiadanie szczątków poprzedniego władcy, zmarłego króla, było równoznaczne z prawem do sukcesu.
1: Czyli inaczej mówiąc, kto ma ciało, ten ma władzę.
0: To dokładnie.
1: Po trupie do celu.
0: Tak, Ptolemeusz chciał pokazać niniejszym, że jest jedynym prawowitym spadkobiercą Aleksandra i jego idei.
2: Widzicie, już wtedy robiono politykę na trumnach.
0: Już wtedy. To nie jest pomysł świeżutki. Nie?
1: Ale tu jest ciekawa historia, bo...
0: Ale przepraszam, kilometrówki wtedy nie brali.
1: Nie.
0: Że służbowym rydwanem facet tam zapiktalał do
2: Indii. Nie. Bo jeszcze nie wiedzieli, że tak można.
1: Słuchajcie, w drodze do Egiptu ze zwłokami Ptolemeusz pobił się o zwłoki, które wiózł Aleksander, z niejakim Perdikkasem.
0: Perdikkas.
1: Tak, no. Który chciał też sobie porządzić przy pomocy ciała Aleksandra. No ale to... Ptolemeusz tego Perdikkasa pokonał.
0: I teraz uwaga, bo podobno, tak chłopaki potem mówili, że ostatnią wolą Aleksandra Wielkiego było zostać pochowanym w oazie Siwa. Oaza jednakowoż, zdaniem Ptolemeusza, była zbyt odległa, żeby tam wieść naszego Olutka, żeby tam przetransportować jego szanowne zwłoczki, prawda?
1: Które miały posłużyć do rozgrywki o władzę
0: przecież.
2: Koniec końców. Aleksander został pochowany w Aleksandrii, to wiemy.
0: To nawet to łatwo zapamiętać. Aleksander.
2: Ale tu się zaczyna problem.
1: Tak.
2: Bo później ślad po grobowcu nagle się urywa.
0: Czyli starożytni po prostu wzięli normalnie i zgubili mauzoleum jednego z najsłynniejszych ludzi w historii.
1: I tak też się zdarza, prawda? Ale teraz opuszczamy Europę i Azję i przenosimy się do Ameryki Południowej. Tam, gdzie czeka legendarne El Dorado. Dobrze brzmi, co? No to zaraz wracamy.

Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: RMF FM zawsze z wami. To byli The Chainsmokers i Coldplay, Something Just Like This. Tak pięknie dla was gramy. A wy rozgośćcie się w historii dla dorosłych, bo to przecież jeszcze nie koniec.
1: Dobra, słuchajcie teraz, bo przenosimy się do Ameryki Południowej. Opowiemy o mieście ze złota, zwanym Eldorado. Legendzie, która zaczęła się rodzić w latach 30. XVI wieku, niedługo po hiszpańskim podboju Imperium Inków.
2: To ci, co wymyślili słynną kawę.
3: Tak, to jest historia Eldorado jest doskonałym dowodem na to, że jeżeli ktoś wystarczająco głośno powie, tam leży góra złota, natychmiast znajdzie się grupa ludzi gotowych przedrzeć się przez dżunglę, bagna, krokodyle, węże i zdrowy rozsądek, żeby ją znaleźć.
2: Co ciekawe, Eldorado to wcale nie było początkowo miasto, to nawet nie był kraj. To nawet nie była miejscowość wypoczynkowa dla bogatych konkwistadorów.
3: Tak.
2: Eldorado to było co innego.
3: No, konkwistadorzy usłyszeli od Indian Muisca opowieść o rytuale odbywającym się nad jeziorem Guatavita. Rytuał polegał na tym, że władca posypywał ciało złotym pyłem i składał do jeziora złote ofiary.
2: Dokładnie.
1: Brzmi dobrze.
2: To właśnie od tego Eldorado oznacza pozłacanego człowieka. Stąd wzięła się cała ta legenda, ta nazwa. Trafnie właściwie byłoby powiedzieć plotka.
1: Bo to było tak. My wam wytłumaczymy, od tego są radiowcy bez cenzury.
2: Że bociana dziobał szpak, a potem była zmiana i szpak dziobał bociana.
1: A poza
2: powiedz
1: tym,
2: mi kochany, ile razy szpak dobra był dziobany.
1: A poza tym, ja myślę, że to było tak. Europejczycy usłyszeli, człowiek posypuje się złotem.
2: Tak.
1: Po kilku latach opowiadania historii, no to ona brzmiała mniej więcej, gdzieś w dżungli istnieje miasto ze złota, w którym nawet budki dla gołębi są ze złota.
2: Goście się myją złotem. Nie?
3: Tak. Po kolejnych kilkunastu latach, pod koniec XVI wieku, plota brzmiała, całe królestwo jest ze złota. I rozpoczęło się szaleństwo.
2: Saga.
3: Nie spoczniemy, aż znajdziemy.
2: A pod koniec tam XVIII wieku to już w ogóle cały kraj był, cały kontynent był ze złota.
1: Tak. No i co? Setki poszukiwaczy złota oczywiście ruszyły w głąb Ameryki Południowej. Wielu uczestników zmarło z głodu, chorób albo wyczerpania.
2: I niektórzy wracali. Żywi cali, co prawda bez złota, ale za to z fantastycznymi opowieściami o kolejnych miejscach, gdzie na pewno na bank, na stówę znajduje się Eldorado.
3: I mówili do innych, jak tylko wypoczniemy, to wyruszajcie.
2: Tak, mówili. Tak.
3: Dzięki temu legenda była samonapędzającą się maszyną.
2: Dalej jest.
3: Każda nieudana wyprawa stawała się reklamą dla następnej.
1: Szczególnie zasłynął Anglik Sir Walter Raleigh, który był przekonany, że odnajdzie Złote Królestwo gdzieś na terenach dzisiejszej Gujany. Takiego miał czuja. Już się widział, wiecie, na złotym sedesie. Więc mówi, idę.
3: Jego najsłynniejsza wyprawa miała miejsce w 1595 roku. Wyruszył wtedy w okolice rzeki Orinoco, właśnie na terenach dzisiejszej Wenezueli i Gujany.
2: I po powrocie opublikował taką książkę pod fantastycznym zresztą tytułem Odkrycie wielkiego, bogatego i pięknego Imperium Gujany. I on tamże na kartach owej
3: sugerował, ten Raleigh, tak?
2: Ten Raleigh.

0: Sugerował, że gdzieś tam znajduje się ogromne, bogate państwo zwane Manoa, utożsamiane przezeń z Eldorado.
1: No. Potem Sir Walter próbował jeszcze raz w 1617 roku. Wyprawa zakończyła się katastrofą. On nie znalazł żadnego złotego miasta. Tam doszło do starć z Hiszpanami, którzy też tam szukali tego złotego miasta. A po powrocie do Anglii Rolly wpadł w takie poważne kłopoty polityczne i rok później został stracony.
2: Szkoda chłopa. No ale na największy hit jeszcze poczekamy, bo przed nami Atlantyda i coś zupełnie nieoczywistego. Ale najpierw Wiktor Waligura i jego cztery pory roku, więc dajcie głośniej.

0: Waka Maka Fon, czyli Bomb Funk MCs i Freestyler w RMF FM. A my, jak zapowiadaliśmy, tak teraz w historii dla dorosłych. Uwaga!
1: Czas teraz na prawdziwy hit, jakim jest Atlantyda. Troszkę już wspomnieliśmy o skarbie Atlantydy, bo to jest bez wątpienia jedno z najbardziej znanych, nieodnalezionych miast.
2: Tak, otóż o Atlantydzie dowiadujemy się z działań jakiego Platona, który jako źródło tych swoich rewelacji i informacji podawał historię przechowywaną w rodzie Solona, który to Solon usłyszał tę opowieść od egipskich kapłanów z kolei.
0: A nie wiemy, skąd egipscy kapłani.
1: Czyli wiecie, szwagier opowiadał, jak usłyszał od znajomego, że jego ciotka dowiedziała się od teścia i tak dalej.
2: I sąsiadka
1: tak dalej,
2: tego teścia tak mówiła, bo kiedyś przechodziła obok chłopa, który opowiadał.
0: Taki pierwszy w historii głuchy telefon. No.
1: Ale czym miała być owa Atlantyda? Otóż zgodnie z legendą była to potężna i rozwinięta technologicznie cywilizacja.
2: Kosmici.
1: Która w pewnym momencie dominowała nad Morzem Śródziemnym.
2: Kosmici i ich stolicą, ja żartuję z tymi kosmatami, mam do dowodów, było miasto Atlantyda, taka ładna nazwa, no troszeczkę po polsku brzmi, prawda? Która to Atlantyda w poziomie rozwoju technologicznego, jak na tamte czasy, ustępowała jedynie, no chyba tylko Wielkiej Lechii.
0: No, naszej kochanej. Według Platona, który jak pamiętamy słyszał to od innych osób, miasto miało znajdować się za słupami Heraklesa, czyli za dzisiejszą cieśniną Gibraltarską.
1: Powtórz Gibraltar. Miasto było ponoć zbudowane na planie okręgów, co wyglądało na pewno bardzo fajnie, choć nie wiemy, na ile to było w ogóle praktyczne.
2: A w mieście miały być liczne świątynie, tam miały być ogrody, miały być łaźnie, czy porty dające schronienie ogromnej flocie, więc podejrzewam, że na nudę tam nie narzekano.
1: Tylko, że... Właśnie to jest ważne. Atlantydzi w pewnym momencie wkurzyli bogów, którzy zatopili miasto za jego pychę i w ciągu jednego dnia Atlantyda przestała istnieć.
0: Fajnie, ale w
2: to
0: tym...
2: No fajne, fajne to jest.
0: Ale w tym miejscu można się zastanowić, czy Atlantyda rzeczywiście istniała.
2: Bo w czym problem? Bo poza Platonem tak naprawdę nie ma innego śladu tej historii nigdzie.
1: Nawet w źródłach egipskich, z których Solon miał się o niej dowiedzieć, żeby potem przekazać to swoim potomkom, a ci Platonowi.
0: Tak.
2: Zresztą nawet uczeń Platona, niejaki Arystoteles, też go znamy, on miał nie wierzyć, że to se, Platonik se wymyślił taki głupot.
0: Pewnie Platon to opisywał, a Arystoteles odpowiadał, tak, miasto w kształcie kręgu.
2: Tak, Platon, tak.
0: Jasne, ogrody, Platon, tak. A ten z ban z winem to pewnie sam się wypił. Co?
1: Tak,
0: co tu
1: tak
0: stoi?
2: Tak, na marginesie, uwaga, Arystoteles, uczeń Platona, przez jakiś czas był nauczycielem Aleksandra Wielkiego. Patrzcie, jaka ładna klamra.
1: No, z tego słyną radiowcy bez cenzury. Historia dla dorosłych.
0: My słyniemy z klamr.
1: Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz.
0: Tomasz Olbratowski.
2: Przemysław Skowron oraz Jan Olbratowski, który tu jest po prostu człowiekiem takim...
0: Niezastąpionym.
2: I czuwa.
1: A jakbym miał wymienić trzech ludzi niezastąpionych, to na pierwszym by był Jan Olbratowski.
2: Ja trzy razy Janka wymienił.
1: Ja też.
2: Jasiek i Jaś. No.

0: Na zegarze za chwilę północ. W RMF FM to czas faktów. W studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Wielkopolskiej Nekli zablokowana linia Poznań-Warszawa. Problemy na kolei także w Niemczech. Wstrzymany ruch w całym kraju. Po ujawnieniu skandalu z fałszowaniem ewidencji pracy lekarza premier Donald Tusk nie wyklucza dymisji w NFZ. Zajrzymy też za ocean. Tam piłkarskie starcie Anglia-Gana. Nadal wstrzymany jest ruch kolejowy na fragmencie trasy łączącej Poznań i Warszawę po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim. Jak podawaliśmy w faktach, w zderzeniu auta z drezyną zginął 30-letni mężczyzna, kierowca osobówki. Przyczyny wypadku wyjaśni powołana do tego specjalna komisja, przekazał RMF FM Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.
2: Tutaj już przyczyny tego wszystkiego ustali komisja powołana, która tam na miejscu jest obecna, ona ma tam poczynić pierwsze ustalenia i to był przejazd akurat kategorii B, czyli to oznacza, że on miał zarówno rogatki, jak i sygnalizację świetlną.
1: Na miejscu w Wielkopolsce obecne są służby. Przewoźnikom zalecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Na razie nie wiadomo, ile mogą potrwać utrudnienia. W Niemczech wstrzymano ruch pociągów z powodu awarii systemu łączności radiowej. Problemy dotyczą całego kraju. Agencja DPA przekazała, że niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn w całym kraju wstrzymał ruch pociągów. Przyczyną tej decyzji jest awaria systemu łączności radiowej. Składy, które realizują połączenia, są zatrzymywane na najbliższych stacjach. DPA przekazała, że decyzja Deutsche Bahn obejmuje zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne. To nie koniec wyciągania konsekwencji politycznych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Premier Donald Tusk sygnalizuje dymisję w Narodowym Funduszu Zdrowia za dopuszczenie do fałszowania ewidencji pracy lekarzy.
3: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
1: Premier przyznał, że ma kolejne przykłady nadużyć. O tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
4: Wszystkie pokazują, że niektórzy pracownicy służby zdrowia wystawiają szpitalom rachunki, z których wynika, że pracują niemal non-stop. To nie tylko przykład niesławnego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie. Są kolejne przypadki.
3: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
4: Według premiera ukarani mają zostać za to pracownicy fałszujący ewidencje, ale też szefowie szpitali, no i zwłaszcza nadzorcy. Jak słyszeliśmy, konsekwencje mają ponieść także osoby z Narodowego Funduszu Zdrowia, także obsadzonego przez ekipę Koalicji Obywatelskiej, no bo ktoś tych nadużyć albo nie zauważył, albo przymykał na to oko.
5: Śledzimy fakty.
1: Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował uchwałę nakazującą prezydentowi wycofanie wojsk USA z konfliktu z Iranem bez zgody Kongresu. Za rezolucją nakazującą Donaldowi Trumpowi wycofać siły zbrojne Stanów Zjednoczonych z działań wojennych przeciwko Islamskiej Republice Iranu, nie licząc potrzebnych do samoobrony, zagłosowało 50 senatorów. Na początku czerwca tę samą uchwałę przyjęła Izba Reprezentantów. Dokument zakazuje dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu. Śledzimy mundialowe rozgrywki za oceanem. Niespodzianka w meczu Anglia-Gana. Po ostatnim gwizdku w Bostonie remis 0-0. Drużyny podzieliły się punktami. Przed nami jeszcze drugi mecz w grupie L. Panama-Chorwacja. Rozpocznie się on o 1:00 w nocy. W grupie K nad ranem spotkanie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Przypomnijmy, wcześniej Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0 po 2 golach Cristiano Ronaldo. Na mundial wrócimy również w kolejnym. W kolejnych faktach RMF FM polecamy. Młodzież naciera w siatkarskiej kadrze, przyznaje w rozmowie z RMF FM libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak. W pierwszym turnieju Ligi Narodów w Chinach selekcjoner Nikola Grbić dał szansę zmiennikom i debiutantom. Z dobrej strony pokazał się m.in. 20-letni Maksymilian Graniczny, czyli konkurent Popiwczaka do gry w podstawowym składzie.
6: Czujesz oddech, presję? Czy może cieszysz się po prostu, że masz w razie czego na kiedyś tam następcę?
7: Nie, no wiadomo. wiadomo, Max odkąd tak naprawdę wkroczył do kadry rok temu, bardzo dobrze się prezentuje, bardzo często jest chwalony. Na mnie to oczywiście jest to dodatkowe gdzieś tam ciśnienie, jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i bronić tej pozycji i żeby być tym pierwszym libero w reprezentacji, bo młodzież naciera.
1: Rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Jakubem Popiwczakiem polecamy na rmf24.pl. Tam znajdziecie także terminarz meczów Polski w drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, które rozpoczną.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Za takie akcje kochamy Mistrzostwa Świata. Nawet jak mało nas interesują tegoroczne, to jednak Anglia remisująca z Ganą, czwarta drużyna FIFA kontra 73. No jest to zaskoczenie. Dobranocka, mam nadzieję będzie więcej w takich zaskoczeń obfitować. Maciek Rybak, cześć, witajcie.

0: Rosalia, Igor Herbut i Vito Bambino nareszcie w RMF FM. To jest najlepsza muzyka i program Dobranocka. No właśnie, tu oprócz najlepszej muzyki na trzecią zmianę również interesujące tematy od redakcji Faktów. Sprawdźmy, o czym dziś usłyszycie przed wschodem słońca. Czy Wielka Brytania żałuje Brexitu? Nasz korespondent sprawdzał to w 10. rocznicę referendum. Wojskowa strefa Schengen. O co chodzi Unii Europejskiej? Wyjaśnią nasi dziennikarze. Podsumujemy również ostatnie 24 godziny na mundialu. Trzy nazwiska zrobiły niesamowite show. Moje nazwisko Rybak, Maciek Rybak. Mam nadzieję, że może nie tak wielkie show jak na mundialu, ale jednak będzie fajnie wytrwać ze mną do rana.
1: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

Łukasz Zagrobelny dba o prawdziwe emocje w RMF FM. 22 minuty po północy. Zanim wjedziemy w ostatnią środę przed wakacjami na dobre, sprawdźmy co w kalendarzu. 24 czerwca, dzień przytulania. I warto o tym wiedzieć. Warto dzielić się z tą wiedzą z koleżankami i kolegami w pracy, żeby wiedzieli, dlaczego ktoś ich znienacka przytulił.

0: A może będzie lepiej, śpiewają sobie na Wyspach Brytyjskich, tylko że po angielsku. A dlaczego tak? Kontekst nakreśli nam Tomasz Terlikowski z Radia Informacyjnego RMF24.
1: Miałem 10 lat od referendum, które w Wielkiej Brytanii zadecydowało o Brexicie. Z przewagą niecałych 4% głosów Brytyjczycy zdecydowali wówczas o opuszczeniu Unii Europejskiej. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia, a my łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Bogdanem Morganem. Witaj, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam przytomku.
1: Będziemy teraz trochę spowiadać Brytyjczyków. Zacznijmy od tego, że referendum to niezwykle demokratyczne narzędzie, mocne, ale i niebezpieczne, chociaż czasem użyteczne dla polityków. Skąd wziął się ten pomysł?
2: No od razu trzeba zaznaczyć, że Brytyjczycy nie pisali petycji i nie demonstrowali na ulicach domagając się referendum. To była decyzja polityczna ówczesnego premiera Davida Camerona, który wierzył, że naród zagłosuje za pozostaniem w Unii. Chciał w ten sposób uciszyć eurosceptyczne skrzydło w swojej partii i to on, Cameron, przez swoją krótkowzroczność i polityczną manipulację, trzeba przyznać, ponosi tutaj olbrzymią odpowiedzialność. Referendum miało być narzędziem do uspokojenia nastrojów, a stało się początkiem prawdziwej rewolucji. Do akcji wkroczyły populistyczne ugrupowania podsycające niechęć do Europy, i ksenofobię również. Niemałą rolę odegrały w tym wszystkim rosyjskie boty. Warto o tym przypominać, bo referendum w tak ważnych dla przyszłości kraju sprawach jest jak naładowany pistolet przystawiony do skroni. Strzela tylko raz i skutecznie, i niech to będzie przestrogą dla polityków i elektoratu.
1: Nie była to rosyjska ruletka, tak bym powiedział. Jakie były argumenty za wyjściem z Unii?
2: Nośne, śmiałe, ale też i bardzo populistyczne. Wychodząc z europejskiej wspólnoty, obiecano Brytyjczykom odzyskanie kontroli nad państwem. To w cudzysłowie to określenie. To pojęcie jest bardzo pojemne, ale raczej mętne, bo Brytyjczycy oczywiście decydowali o unijnej legislacji, biorąc na przykład udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale w tym przypadku głównie chodziło o granice. Chciano je domknąć i uszczelnić. Ograniczyć w ten sposób imigrację, która od 2004 roku, czyli od rozszerzenia Unii Europejskiej o takie kraje jak Polska na przykład, zaczęła mocno wpływać na kształt demograficzny Wielkiej Brytanii. Były też argumenty finansowe. Pojawił się na przykład ten słynny czerwony autobus z hasłem przekonujący Brytyjczyków, że Wielka Brytania wpłaca do unijnego budżetu gigantyczne kwoty rzędu 350 milionów funtów tygodniowo. Dziś wiemy, że to była nieprawda. Obiecywano, że po Brexicie te pieniądze zostaną przekierowane na niedofinansowaną brytyjską służbę zdrowia. Były też gruszki na wierzbie w postaci niezależnych umów handlowych. Te także obiecywano i te gruszki do dziś się nie ziściły.
1: Bogdanie, a jak Brytyjczycy dziś podchodzą do Brexitu? Co ich zdaniem jest zdobyczą, sukcesem, a co jednak stratą?
2: Większość sondaży sugeruje, że gdyby dziś przeprowadzić ponowne referendum, Brytyjczycy zagłosowaliby za powrotem do Unii. Najciekawsze ankiety dotyczą ludzi młodych w wieku od 18 do 24 lat. To przedział, w którym aż 60% bez namysłu zagłosowałoby na tak. To bardzo istotny sygnał, bo to przyszłość tych ludzi ukształtowało referendum zorganizowane 10 lat temu. Jeśli chodzi natomiast o brytyjską gospodarkę, to choć jest ona obecnie najprężniej rozwijającą się w grupie państw G7, przez dekadę jednak skurczyła się o 6%, bo to jest efekt utrudnionego handlu z Europą, braku obiecanych umów handlowych. Jeśli chodzi o imigrację, to faktycznie przyjazd i osiedlanie się na Wyspach jest obecnie dla Europejczyków utrudnione, ale wystarczy spojrzeć na kanał La Manche i pokonującego codziennie pontony wypełnione uchodźcami. I wystarczy tylko się temu przyjrzeć, by dojść do wniosku, że granice wcale nie są takie szczelne, jak obiecywano. Słowem, Brexit nie był dla Brytyjczyków szczęśliwym pomysłem, ale nikt z polityków z tych najważniejszych partii obecnie nie mówi otwarcie o możliwości zorganizowania ponownego referendum. Rana brexitowa wciąż się zabliźnia.
1: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Frimorgan, nasz londyński korespondent. Bardzo dziękuję ci za te informacje i za to podsumowanie, za ten rachunek sumienia.
3: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Wkręca się ten kawałek, no nie? Martin Garrix, Ed Sheeran w RMF FM z nowością. No to może być fajne orzeźwienie na letni czas. Za 20 minut pierwsza, z nami jesteście na bieżąco. Przypominam ważną informację z faktów RMF FM. W całych Niemczech wstrzymano ruch pociągów, to przez awarię systemu łączności kolejowej. A dlaczego o tym wspominam? Bo to może przełożyć się na zakłócenia po polskiej stronie. Choć no wiadomo, my sobie jakoś poradzimy. Do opóźnień w końcu jesteśmy przyzwyczajeni.

0: Czy unijna biurokracja szkodzi naszej zdolności do obrony? Przed nami ciekawy i ważny temat prosto z Brukseli. Ponownie łączymy się z radiem RMF24. Piotr Salak.
1: Teraz sprawy europejskie, bo Parlament Europejski przegłosował właśnie unijne regulacje w sprawie tak zwanego wojskowego Schengen. Już tłumaczymy, co to jest. To Schengen ma zlikwidować biurokratyczne bariery, przyspieszyć przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego przez stary kontynent, na przykład na wschodnią flankę NATO. Ważne, prawda? Konkretnie przepisy przyjęli eurodeputowani połączonych Komisji Bezpieczeństwa i Obrony i Transportu Parlamentu Europejskiego. Ostateczne głosowanie jeszcze przed nami, bo odbędzie się w lipcu, tak żeby nowe przepisy zaczęły obowiązywać w nowym roku. Jeżeli sprawy europejskie, to oczywiście razem z nami Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kasia, powiedz tylko, na czym dokładnie to wojskowe Schengen ma polegać. Powiedz, co się konkretnie zmieni.
2: No tak, najważniejsze powiem o tych rzeczywiście, o tych konkretach. Chodzi na przykład o to, że termin wydawania zezwoleń na przejazd wojsk z jednego kraju do drugiego. Obecnie by to trwało nawet miesiącami. Teraz skrócono to do 2 dni, oczywiście w razie kryzysu. Również powstanie specjalna taka cyfrowy system, taka platforma, która będzie umożliwiała właśnie obsługę tych wojskowych transportów. I tutaj eurodeputowani bardzo też przyspieszają. Komisja Europejska proponowała, żeby ta platforma powstała dopiero w 2030 roku. Eurodeputowani chcą, żeby powstała w 2028 roku. Nowe przepisy będą też zwiększać ochronę tej strategicznej infrastruktury od dróg, mostów i tak dalej. I tutaj chodzi o to, żeby zabezpieczyć przed sabotażem, cyberatakami i tego typu zagrożeniami. Będzie też taka pula solidarnościowa. Kraje będą mogły łatwiej, szybciej dzielić się, wspomagać się na przykład jakimiś transportami wojskowymi, czy chodzi tutaj oczywiście bardziej o sprzęt. Więc mniej biurokracji, wszystko będzie szybciej i sprawniej. Oczywiście, tak jak mówiłeś, jeszcze decyzje ostateczne przed nami.
1: A co to dla nas oznacza? Co to oznacza dla Polski?
2: No dla Polski oczywiście ma to kluczowe znaczenie. Po pierwsze, no nasza flanka wschodnia będzie wzmocniona i w razie kryzysu to te wojska sojusznicze dotrą na tą naszą flankę szybciej. Nie za miesiąc, tylko w ciągu kilku dni czy kilkudziesięciu godzin nawet. Więc, ale też to są bardzo wymierne korzyści finansowe, bo Unia Europejska przewiduje olbrzymie nakłady finansowe w nowym budżecie. Teraz to są dosłownie jakieś groszowe, tam jakieś 1,5 miliarda euro na tą mobilność wojskową, natomiast w nowym budżecie to już jest 17 miliardów euro, a także z innych funduszy spójności. Polska przecież z tego SAFE też chce wydawać pieniądze na tą mobilność wojskową, więc to są wszystko pieniądze, które trafią na modernizację naszych dróg, mostów, linii kolejowych, portów czy lotnisk, oczywiście tych, które mają to podwójne cywilno-wojskowe znaczenie, a więc to naprawdę będzie gigantyczny zaszczyk pieniędzy i Polska, no jako ten największy kraj flanki wschodniej, najbardziej na tym skorzysta.
1: I rozumiem, że nie przewidujemy żadnych trudności w tym lipcowym głosowaniu. To jest już tylko formalność.
2: Nie, to już jest dogadane. Jeżeli dzisiaj to przeszło, największe frakcje Parlamentu Europejskiego, łącznie z konserwatystami, liberałami, zielonymi, socjalistami, Europejską Partią Ludową. To jest kompromis, o którym mówiłam, który by został poparty. Oczywiście było dużo poprawek, ponad 1200 poprawek, więc nie było to łatwe, ale można powiedzieć, że w lipcu parlament to przegłosuje, potem będą jeszcze negocjacje z krajami członkowskimi, Komisją Europejską, ale zakłada się, że z koniec lipca będzie już kompromis, tak żeby te przepisy jak najszybciej mogły wejść w życie.
1: I o tym opowiadała w radiu RMF Katarzyna Szymańska-Borginią prosto z Brukseli. Kasiu, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również.
3: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF24.

0: To Patrycja Markowska zaśpiewała nam na chwilę przed pełną w RMF FM. Za chwilę wybije godzina pierwsza. Czas na fakty, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od najnowszych doniesień z Niemiec w sprawie wstrzymanego ruchu kolejowego. Awaria systemu łączności radiowej dotyczyła całego kraju. Prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Posłuchajcie, jakiego decyzję komentuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Lwy Albionu zremisowały z Ganą, a za oceanem początek kolejnego pojedynku Panama-Chorwacja. Niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn zapewnia, że prowadzi wszechstronne działania, by całkowicie przywrócić ruch kolejowy w całym kraju. Agencja DPA podała, że pierwsze pociągi ponownie ruszyły po przestoju, który objął cały kraj. Znaleziono już przyczynę awarii systemu łączności radiowej, ale jak podkreśliła DPA, nie ujawniono bliższych informacji na ten temat. Przypomnijmy, po 23:00 zatrzymały się w Niemczech wszystkie pociągi, zarówno składy dalekobieżne, jak i regionalne. Przestała także kursować kolej miejska S-Bahn w Berlinie i Monachium. Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku. Jest jej współorganizatorem, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk w ostrych słowach skomentował ostatnią decyzję władz w Kijowie. Jak mówiliśmy w faktach, ukraińska premier Julia Swirydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającym się jutro wydarzeniu.
2: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności bardzo silne relacje. Dalej chcemy je budować, bo to jest strategiczny, ważny interes dla Polski. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
1: Mówił w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedynie agresor jest zadowolony, a spór w niczym nie pomaga. Tak Komisja Europejska komentuje napięcia między Warszawą a Kijowem. Rzeczniczka Paula Pinio potwierdziła korespondence RMF FM w Brukseli, że szefowa Komisji Ursula von der Leyen przyleci do Gdańska na rozpoczynającą się jutro konferencję. Co jeszcze rzeczniczka mówi o sporze polsko-ukraińskim? O tym więcej Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Rzeczniczka powiedziała, że to, czego Unia nauczyła się przez ostatnie 5 lat, to jest to, że jedność jest najważniejszą sprawą. A wszystko, co tę jedność podważa, jak ten spór kraju członkowskiego z Ukrainą, w niczym nie pomaga. Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że obecny spór nie przesłoni celów konferencji. Ukraińscy dziennikarze pytali, czy konflikt może odbić się na negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią lub na dalszej pomocy wojskowej. Paula Pinio zasugerowała jedynie, że Rosja jest zadowolona z tej sytuacji. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ukraińskiej jednostki. Zaznaczyła jedynie, że komisja ma zaufanie, że sprawa zostanie rozwiązana w drodze dialogu.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. To opinia profesora Piotra Chłosty, urologa ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. O męskich problemach będziemy mówić dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie.
5: Dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu.
1: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta. Więcej o tym przypominam dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie, a już teraz zajrzyjcie na nasz portal Twoje zdrowie rmf24.pl. Za oceanem wielka niespodzianka po meczu Anglia-Gana. Lwy Albionu, czyli jeden z faworytów mundialu, zremisowały z Ganą 0-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata rozegranym w Bostonie. Tymczasem rozpoczęło się drugie spotkanie grupy L Panama-Chorwacja, a w grupie K nad ranem mecz Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Do spotkania Panama-Chorwacja wrócimy w kolejnych faktach RMF FM o 2:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. A ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: czy zobaczymy 40 stopni w cieniu w nadchodzący weekend? Zostańcie z RMF FM. Za chwilę ważne aktualizacje z biura prognoz. Maciek Rybak, zapraszam, to jest Dobranocka.

Jeśli u was rzeźka noc, cieszcie się nią, bo tydzień upałów czeka Polskę. Nie wszędzie, ale miejscami od jutra aż przez tydzień termometry mogą wskazywać za dnia powyżej 30 stopni w cieniu. Co więcej, w niedzielę i poniedziałek możliwe są okolice 40 stopni. Tu jeszcze sytuacja się klaruje, ale kolejne aktualizacje prognoz potwierdzają. Przed nami potężny napływ afrykańskiego gorąca, a wtedy nocami temperatura może nie spaść poniżej 20 kilku stopni. Im bliżej weekendu, tym częściej będziemy mówić o tej fali upałów w RMF FM. Pamiętajcie, u nas tylko sprawdzone informacje.

0: fajnie wrócić do takich utworów w programie Dobranocka. Manam na 18 minut po godzinie pierwszej. Przed nami Radio RMF 24. Ponownie posłuchajmy kolejnego tematu.
1: 23 czerwca. Ważna data, nie tylko dlatego, że Dzień Ojca, nie tylko dlatego, że 10. rocznica decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale także dlatego, że dzisiaj spotkają się, uwaga, niedaleko Budapesztu, w Godolo, czterej premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Zaraz ktoś powie, czy to przypadkiem nie jest trójkąt, dawny trójkąt wyszehradzki, jeszcze Czechosłowacja wtedy istniała. Tak, dokładnie. To jest ta grupa, dzisiaj nazywana Grupą Wyszehradzką, bo wtedy, kiedy mówiliśmy o Trójkącie Wyszehradzkim, jeszcze Czechosłowacja istniała. Panowie się spotkają po raz pierwszy, uwaga, od ponad 2 lat. Dlatego to spotkanie jest niezwykle, niezwykle istotne. O ciągłych nadziejach, jakie mamy z Grupą Wyszehradzką i czy te nadzieje są uzasadnione, będziemy teraz rozmawiać na naszej antenie. Razem z nami Krzysztof Dębiec, analityk w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Czy my mamy ciągle nadzieje wokół związane z Grupą Wyszehradzką? Czy te nadzieje są uzasadnione? Czy pana zdaniem to jest tak, że ta grupa ma jeszcze jakąś rację bytu, ma jeszcze przyszłość przed sobą, a może w ten sposób?
2: No właśnie tutaj chyba musimy sobie wtedy zdefiniować, jakie nadzieje mamy, bo ja mam wrażenie i nie jest to tylko moje odczucie, że do Grupy Wyszehradzkiej albo się przypisuje zbyt małe znaczenie jako kompletnie nic nieznaczący format, albo robi się z nią niemalże coś na kształt Unii Europejskiej, tylko taką, tylko nieznacznie mniejszą. No, można powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka, tak jak tutaj słusznie pan redaktor zauważył, ona istnieje już całkiem długo, bo ta pierwsza deklaracja została podpisana w lutym 91 roku. No i istniejąc te 35 lat, przechodziła różne wzloty i upadki i one też były funkcją koniunktury politycznej w danych państwach, zbieżności interesów względem aktualnych tematów, które gdzieś się pojawiały. No i tak akurat się zbiegło, że te ostatnie kilka lat były raczej okresem dekoniunktury w tych wzajemnych relacjach. No, wynikało to z tego, że ta polaryzacja polityczna, która rozlała się w jeszcze silniejszym stopniu niż to miało wcześniej, także po regionie, ona wchłonęła temat też współpracy regionalnej, który dotąd był kwestią niejako ponad podziałami.
1: Bo my rozumiem, mówimy o tej polaryzacji. Bo my mówimy o tej polaryzacji, rozumiem, przede wszystkim dotyczącą podejścia do spraw ukraińskich, prawda?
2: Także, ale jakby funkcją tego też stało się przekładanie stosunku do współpracy wyszehradzkiej na politykę krajową. To nie miało miejsca wcześniej, natomiast faktycznie ten temat stosunku do Ukrainy był tutaj głównym tematem dzielącym. Jakkolwiek też zanim jeszcze doszło do tej pełnoskalowej inwazji, wcześniej również były takie już pierwsze widoczne napięcia na tle chociażby sporów z Komisją Europejską w kwestii przestrzegania zasad praworządności. I tutaj już najpierw bodajże to chyba tak mocno wybrzmiało na Słowacji, gdzie ówczesny rząd centroprawicowy bardzo mocno podkreślał, że współpraca wyszehradzka nie ma sensu też ze względu na napięcia z Węgrami, które wówczas powracały i teraz też można powiedzieć są niejako tłem tego szczytu i jest nadzieja, jeśli tutaj już właśnie pan redaktor pytał te nadzieje, jedną z tych nadziei wiązanych też z tym szczytem jest to, że one pomogą, tak jak to miewało miejsce w przeszłości, rozładować pewne też napięcia dwustronne, wykorzystując taki bardziej taki szerszy jednak format państw bliskich sobie i kulturowo, i historycznie, i gospodarczo, a przez to może lepiej się rozumiejący.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: A my teraz wracamy do rozmowy z Radia Informacyjnego RMF 24, część druga i Piotr Salak. Posłuchajcie.
1: Pana zdaniem taki głos czworokąta wyszehradzkiego, czy grupy wyszehradzkiej jest w Europie w ogóle jeszcze słuchany? Czy pana zdaniem ten format w gruncie rzeczy jednak nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o politykę europejską?
2: Jeśli nawet popatrzymy, niedawno zakończył się szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Jeśli dokładniej prześledzić, jak ci regionalni przywódcy, w jakich formatach się spotykali, to mieliśmy pierwsze od 5 lat w zasadzie spotkanie koordynacyjne przed Radą Europejską premierów V4, ale to nie było bynajmniej jedyne spotkanie. Tych formatów było całkiem sporo. Format 16 państw, które wspierają politykę spójności. Format państw, które mają spójną wizję polityki migracyjnej. Formaty też państw zrzeszonych w określonych grupach politycznych, takich jak, nie wiem, Europejska Partia Ludowa, czy Patrioci na Rzecz Europy, czy inne. I tutaj tych formatów jest bardzo dużo i one bardzo często powstają ad hoc i grupują państwa w określonej kwestii. To, co bym powiedział, wyróżnia tutaj Grupę Wyszehradzką, jest to, że my faktycznie jesteśmy sąsiadami i my z tego swojego sąsiedztwa się nie wypiszemy, z tej geografii, z tej mapy się nie wypiszemy i siłą rzeczy też musimy rozmawiać o pewnych kwestiach i koordynować stanowiska, aby móc realizować projekty, czy to transgraniczne, czy szersze, czy omawiać problemy, które w jakiś sposób na bieżąco występują, a dotyczą wszystkich naszych państw. Chociażby kwestia koordynacji stanowiska względem tych fal migracyjnych, które się pojawiają i stosunku do państw też Europy Zachodniej, które widać, że coraz bardziej też zaostrzają tutaj swoje stanowisko i tutaj ograniczają zakres działania strefy Schengen, wprowadzając coraz bardziej regularne kontrole, coraz silniej w zachodniej Europie też pobrzmiewają takie głosy protekcjonistyczne i tutaj ten postulat dokończenia budowy wolnego rynku, czy nawet obrony tego, co jest w tym momencie, on wybrzmiewał dawniej z grona premierów V4, a teraz powinien pewnie wybrzmiewać jeszcze mocniej i też wokół tego może być budowana przecież szersza koalicja państw, nie musi być ograniczona do V4.
1: O to pana chciałem zapytać, bo pamiętam taką wypowiedź premiera Madziara w Warszawie, bodajże to było w Warszawie, czy może tuż przed wizytą w Warszawie, który mówił, żeby rozszerzyć ten format V4, że jeszcze może dołączyć do tego Austria, że jeszcze może dołączyć Chorwacja, Słowenia. Pan myśli, że to bardziej świadczy o słabości V4, czy bardziej o tym, że ta grupa może być atrakcyjna dla innych krajów?
2: Myślę, że to przede wszystkim świadczy o tym, że premier Madziar jest tutaj osobą w tej najwyższej polityce relatywnie nową, bo te pomysły rozszerzania Grupy Wyszehradzkiej, one nie pojawiły się po raz pierwszy właśnie wraz z jego wypowiedzią. One były formułowane w przeszłości, chociażby przez byłego prezydenta Republiki Czeskiej, Milosza Zemana. Jemu marzyło się rozszerzanie właśnie o Słowenię i Austrię. Gdzieś tam pojawiła się też Rumunia jako też możliwy partner. Znaczy, tutaj zwykle tego typu propozycje spotykały się z niechęcią jednak rozwadniania tego szczególnego formatu. Natomiast po pierwsze, sama V4 wypracowała sobie taki format ad hoc V4+. I tutaj do tego on z różnym trybem regularności spotyka się właśnie w tym formacie z określonym partnerem lub grupą państw partnerskich, taką jak na przykład V4+ Bałkany Zachodnie. I tutaj te 6 państw Bałkanów Zachodnich w przeszłości w miarę regularnych takich dyskusjach, czy to na formacie premierów, czy ministrów zagranicznych, spotykało się i też państwa Bałkanów Zachodnich doceniały to i chociażby wymienianie się doświadczeniami właśnie w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej, czy w niektórym przypadku też państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jedna kwestia, a druga to jest to, że są też inne, szersze formaty, czy to dedykowane konkretnym kwestiom, takie jak właśnie bukaresztańska europejska dziewiątka, która jest poświęcona przede wszystkim kwestiom związanym z obronnością. Często poprzedza szczyty Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczyty NATO, czy właśnie nie tak dawna inicjatywa Trójmorza, nie tak stara, bym powiedział, bo znacznie krótszym stażem, ale już powiedzmy istniejąca dekadę i wciąż jakby szukająca swojego optymalnego formatu, właśnie inicjatywa Trójmorza, która grupuje już 13 państw regionu, od Grecji aż po Estonię i też stara się skupić na takich konkretnych projektach infrastrukturalnych i szuka takiej synergii też z tymi inicjatywami europejskimi, funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.
1: Ważne spotkanie, pierwsze od 2 lat czworokąta wyszehradzkiego, czy grupy V4, premierzy, przypomnijmy, Czech, Polski, Słowacji i Węgier spotkają się w Godolo, w niedaleko Budapesztu, żeby porozmawiać w ramach grupy V4 właśnie. Opowiadał nam o tym w Radiu RMF Krzysztof Dębiec, analityk w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Pięknie panu dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję ślicznie.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
0: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: nowy mrozów RMF FM. Nieźle buja, co?
1: Za 18 minut będzie godzina druga. Za chwilę kończy się pierwsza połowa mundialowego meczu Panama-Chorwacja. Szybki raport dla kibiców w pracy. Na tablicy wyników 0-0. Tak.

No właśnie, co za noc? Fajna, fajna, bo z RMF-em. Nocni podróżnicy, dziewczyny, chłopaki w dużych. Na A2 przed Wartkowicami trwają prace drogowców. Uważajcie, bo tam zwężenie w kierunku Poznania. Prowadzimy was bezpiecznie przez całą noc, a za 11 minut nowe wydanie faktów RMF.

0: Za chwilę na zegarach godzina druga. Posłuchajmy faktów RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. Zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał były policjant zatrzymany w sprawie brutalnego morderstwa w Mierzawie. Grozi mu dożywocie. W Niemczech wznawiany jest ruch pociągów po tym, jak doszło tam do poważnej ogólnokrajowej awarii systemu łączności. Na koniec piłka nożna. Chorwaci, trzecia drużyna świata z poprzednich mistrzostw, walczy o pierwsze punkty na tegorocznym mundialu. Dożywocie grozi Dariuszowi R., byłemu policjantowi ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-latek usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanego. Jak mężczyzna odniósł się do tych zarzutów? O tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Przyznał się do nich częściowo, nie precyzując, o co konkretnie mu chodzi. W prokuraturze rejonowej w Jędrzejowie złożył też oświadczenia dotyczące tych zarzutów. Nie ujawniamy, co podejrzany w nich zawarł, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
3: Podejrzany nie odpowiadał na pytania prokuratora, ograniczył się do swego oświadczenia w tym zakresie, więc prokurator nie mógł mu zadawać kolejnych pytań precyzujących zakres jego przyznania się.
2: Po przesłuchaniu prokuratura zwróciła się do sądu o przedłużenie aresztowania mężczyzny. A przypomnijmy, mężczyzna został zatrzymany w pobliżu swego domu. Wcześniej kilkuset policjantów poszukiwało go przez 3 dni. Nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów, był bardzo wycieńczony.
1: Po przestoju, który objął cały kraj i trwał co najmniej kilkadziesiąt minut, w Niemczech ponownie ruszyły pociągi, poinformowała agencja DPA. Utrudnienia na kolei mogą potrwać nawet do rana. Jak informowaliśmy w faktach, w Niemczech doszło do awarii cyfrowego systemu łączności kolejowej. Ze względu na usterkę niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn wstrzymał ruch pociągów. Po 23 zatrzymały się wszystkie składy w Niemczech, zarówno te dalekobieżne, jak i regionalne. Przestała kursować także kolej miejska w Berlinie i Monachium. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Iran zgodził się na wieloletnie inspekcje swojego programu nuklearnego. Według amerykańskiego przywódcy Teheran zaakceptował też utrzymanie otwartej cieśniny Ormuz, przez którą transportowana jest znaczna część światowej ropy. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
4: Amerykański przywódca zapowiedział również, że środki pochodzące z odblokowanych irańskich aktywów mają zostać przeznaczone na zakup żywności i leków ze Stanów Zjednoczonych. I choć Trump znów ogłasza, to jak zwykle jest wiele wątpliwości, ale i sprzeczności. Wiceprezydent J.D. Vance mówił o wykorzystaniu zamrożonych aktywów jako o możliwym scenariuszu w przyszłości, podkreślając, że żadne środki nie zostały dotąd uwolnione. Nieścisłości pojawiły się także w kwestii transportu ropy przez cieśninę Ormuz. W dzisiejszym wpisie prezydent USA ogłosił, że wczoraj przez cieśninę Ormuz przetransportowano 19 milionów baryłek ropy naftowej, co uznał za rekord wszechczasów. Podczas gdy dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w ubiegłym roku średnia przekraczała 20 milionów baryłek dziennie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Teheran już odpowiedział na słowa Donalda Trumpa. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji oświadczył, że jego kraj nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych.
5: Mundial w faktach RMF FM.
1: W kanadyjskim Toronto pojedynek Chorwacji z Panamą w tegorocznych Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Za nami pierwsza połowa tego spotkania, do przerwy remis 0-0. Obie drużyny walczą o pierwsze punkty na tegorocznych Mistrzostwach. Chorwacja, która 4 lata temu zajęła 3. miejsce, zajmuje w tej chwili ostatnią lokatę w grupie L. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w rankingu szkół wyższych perspektywy 2026. Jak się studiuje na najlepszych uczelniach w kraju?
6: No chyba miło, w zasadzie. Jestem z siebie bardzo dumna i wdzięczna, że miałam taką szansę tutaj właśnie uczestniczyć i chodzić do tej uczelni.
7: Jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce? Tym razem ex aequo z UJ-em.
6: Bardzo dobrze, mili ludzie.
7: Poza nauką, na co ty masz, moja droga, czas jako studentka anglistyki?
6: Na pracę, na ćwiczenia fizyczne dużo.